ile chce waży każdą pracę.

Nazwałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoń. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham. Wschodzi słońce bez promieni.

Jezus z góry Tabor to Jezus ukazujący swoją chwałę i potwierdzający swoją boską naturę. Wiara wielokrotnie domaga się znaków, potwierdzenia swojej autentyczności. Każda msza święta, w trakcie której dokonuje się przemiana chleba w ciało Pańskie i wina w najświętszą krew Zbawiciela, jest potwierdzeniem boskości Syna Człowieczego. Tak przeżyjmy czas rozpoczynający się mszy świętej, aby zaczerpnąć z niej pokrzepienie i umocnienie we wierze. A w tej ofierze mszy świętej miłosierdziu Bożemu polecamy zmarłych: Jakuba, Helenę, Mariannę, Mariana, Bolesława, Towarków, Barbarę Fundowicz, Towarek, Mariannę, Mariana, Bąków, Ewę Wasik. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy z czystym sercem mogli złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, wam bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem i się umową uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

0: Amen.
1: Módlmy się. Boże, Ty przy chwalebnym przemienieniu Twojego jedynego Syna potwierdziłeś tajemnicę wiary świadectwem Ojców i ukazałeś chwałę, jaka czeka Twoje przybrane dzieci. Spraw, abyśmy posłuszni głosowi Twojego umiłowanego Syna stali się Jego współdziedzicami. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,

0: Czytanie z księgi proroka Daniela. Patrzyłem, aż postawiono trony, a przedwieczny zajął miejsce. Szata jego była biała jak śnieg, a włosy na jego głowie jakby z czystej wełny. Tron jego był z ognistych płomieni, jego koła z płonącego ognia. Strumień ognia się rozlewał i wypływał od niego. 1000 tysięcy służyło mu, a 10 tysięcy razy 10 tysięcy stało przed nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi. Patrzyłem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie. Oto Słowo Boże.
1: Amen.

Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana, przed obliczem władcy całej ziemi. Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa,

Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty. Jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie to, słysząc, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. Oto słowo Pańskie. Miłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, drodzy radiosłuchacze, po co to przemienienie? Po co Jezus wziął Piotra, Jakuba i Jana na górę i po co i tam się wobec nich przemienił? Po co przyszedł Mojżesz i Eliasz? No, moi drodzy, to był już ten czas, kiedy Jezus zapowiadał swoją mękę. I niedługo oni mieli w tym wszystkim jakoś uczestniczyć. Czy to Piotr, kiedy widział, jak Jezus był katowany i się go wyrzekł? Nie znam tego człowieka. Czy to Jan, który jako jedyny z apostołów pozostał pod krzyżem? Czy to też Jakub, który jako pierwszy z apostołów poniósł śmierć męczeńską? Jezus bierze ich, by się wobec nich przemienić, by ukazać im swoje bóstwo, by w momencie tej próby wiary oni mieli w głowie ten obraz. Mojżesz to był ten, który nadał prawo im, przekazał to prawo od Pana Boga Izraelowi. I na tym prawie cały naród się opierał. Eliasz, największy z proroków. I moi drodzy, ten naród żydowski to był, opierał się na prawie i prorokach. I ich obecność potwierdzała, że Jezus jest tym, którego oczekują, który był zapowiadany jako Mesjasz. I moi drodzy, ci apostołowie, którzy widzieli ten moment, słyszeli ten głos z nieba: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie. Ci apostołowie potrzebowali tego obrazu. I moi drodzy, po co to przemienienie dla nas? Bo my też przeżywamy różne trudności. My też przeżywamy chwile, w których byśmy chcieli wszystko zostawić. W których nawet wydaje nam się, że Pan Bóg nie pomoże. My też mamy te chwile nieraz z jakiegoś zwątpienia, jakiegoś poczucia osamotnienia. My też mamy chwile, kiedy nie idzie się modlić, kiedy jakoś jest pod górkę, kiedy jest nam trudno. Kiedy czujemy się niejako ukrzyżowani. I potrzebujemy tego spojrzenia na Pana Boga. Potrzebujemy tego dostrzegania bóstwa Chrystusa. I dlatego jesteśmy na Eucharystii. Dlatego gromadzimy się, czy to w świątyni, czy chociażby nawet przy radioodbiornikach, żeby posłuchać, żeby duchowo pouczestniczyć. Dlatego wsłuchujemy się w to Słowo Pana Boga, aby umacniać swoją wiarę.
aby w chwilach trudności, w chwilach jakiegoś doświadczenia móc wrócić do tych wydarzeń, do tego spojrzenia, do tego zasłuchania się w Pana Boga. I warto sobie zadać pytanie, jakie jest moje uczestnictwo we mszy świętej? Czy ja przychodzę tutaj, bo tak zazwyczaj robiłem? Czy ja przychodzę tutaj, bo jest mi po prostu dobrze? Czy ja potrafię rzeczywiście wpatrywać się w Pana Boga? Czy ja potrafię zachwycać się Jego bóstwem? Zachwycać się Jego słowem? Czy ja to wszystko zachowuję w swoim sercu, by mogło wydawać owoce, szczególnie w chwilach trudniejszych? Moi drodzy, to wydarzenie na górze Tabor to jest tylko jakaś emanacja bóstwa, ale my tutaj mamy coś większego niż Tabor. My nie tylko wpatrujemy się, wsłuchujemy się, ale my mamy możliwość karmienia się ciałem Chrystusa. Niech każde nasze spotkanie z Panem Bogiem umacnia naszą wiarę. Niech będzie takim ciągłym, świeżym spojrzeniem na Pana Boga. Dawajmy się Panu Bogu zaskakiwać, bo On jest zawsze świeży. On jest zawsze jakiś taki inny. Kiedy potrzebujemy jakiegoś innego spojrzenia na Pana Boga, innego spojrzenia na swoje życie, On zawsze jest nowy. I On nigdy się nie nudzi. Wpatrujmy się nieustannie w Pana Boga, wsłuchujmy się w Jego słowa, aby nasza wiara nieustannie wzrastała. Amen. Synowi Bożemu, który ukazuje swoją chwałę wątpiącym i niedowierzającym, przedstawmy pokorne prośby. Módlmy się za Kościół Święty i Jego pasterza, aby prawda o Trójjedynym Bogu była w przystępny sposób głoszona wszystkim narodom świata. Ciebie prosimy. Módlmy się za narody pogrążone w wojnach, aby Książę Pokoju położył kres wszelkim konfliktom, a na świecie zapanował powszechny pokój. Ciebie prosimy. Módlmy się za Polaków rozsianych po całym świecie, aby trwali mocno w wierze ojców oraz kultywowali narodowe tradycje i zwyczaje. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy pielgrzymują do sanktuariów maryjnych, aby ich nabożeństwo do Matki Najświętszej zaowocowało pogłębianiem osobistych relacji z Bogiem. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych Jakuba, Helenę, Mariannę, Mariana Bolesława Towarków, Barbarę Fundowicz-Towarek, Mariannę Mariana Bąków, Ewę Wasik, aby dostąpili radości życia wiecznego. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, abyśmy przepełnieni radością i optymizmem głosili prawdę o tym, że Bóg stał się człowiekiem i zamieszkał między nami. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, który przez swoje przemienienie umocniłeś apostołów na godzinę próby, wysłuchaj nas łaskawie i spraw, abyśmy w godzinie Twojego wezwania stanęli przed Tobą przemienieni jako dzieci światłości wiecznej, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, uświęć złożone dary przez chwalebne przemienienie Twojego Syna i oczyść nas ze zmazy grzechów blaskiem Jego światłości. Przez Chrystusa,

0: Boże.
1: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On objawił swoją chwałę wobec wybranych świadków, a Jego ciało, podobne do naszego, zajaśniało niezwykłym blaskiem. W ten sposób mocnił serca uczniów, aby nie ulegli zgorszeniu krzyża, a całemu Kościołowi dał nadzieję, że osiągnie chwałę, którą sam zajaśniał jako Jego głowa. Dlatego łącząc się z aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając:
0: Święty.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy dzień, w którym objawiłeś chwałę Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Markiem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa.

0: cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen.
0: Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje.
0: Chodź król.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: To jest tylko słowo, bo będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Boże, Ty w tajemnicy przemienienia objawiłeś chwałę Twojego Syna. Spraw niech pokarm eucharystyczny, któryśmy przyjęli, przemieni nas na Jego podobieństwo, który żyje i króluje na wieki wieków.
1: Amen.
0: Ten dzień, który się rozpoczyna, zawierzmy Matce Najświętszej. Zawierzmy jej wszystkie nasze troski, wszystkie nasze radości, nasze obowiązki. W sposób szczególny zawierzmy tych, którzy rozpoczynają dziś swoją pielgrzymkę do tronu Jasnogórskiej Pani w Częstochowie, aby ich pielgrzymowanie przynosiło jak najlepsze owoce dla nich samych, ale też i dla całej naszej wspólnoty Kościoła. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach nasz, a lat wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasz, orędowniczko nasz, Krzyniczko nasz, Synem swoim nas pojedna, Synowi swojemu nas poleca, swojemu Synowi nas. Wspomożenie wiernych. Pan z wami
1: i z duchem twoim.
0: Niech

0: pisałeś wiersze?
1: Powiem ci, że takie na poziomie pierwszej, drugiej klasy podstawówki.
0: Bardzo dobrze, które się trudno, żeby to zaraz asnyk był.
1: Które się rymowały, a później to już stwierdziłem, niech to robią lepsi.
0: Proza życia.
1: Otóż to. Proza już bym bardziej napisał, a to nie ma czasu.
0: Dobrze.
1: Ale teraz historia. Powieść historyczna, a w zasadzie najważniejsze wydarzenia, bo dzisiaj no, historia w wykonaniu Artura Moczarskiego przez duże H.
0: Posłuchajmy.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 6 sierpnia 1806 roku, po 844 latach, przestało istnieć Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego. Tego dnia w roku 1945 amerykański bombowiec Enola Gay zrzucił nad Hiroshimą bombę atomową Little Boy. Zginęło od 70 do 90 tysięcy ludzi, a kolejne dziesiątki tysięcy zmarły później wskutek poparzeń i choroby popromiennej. 6 sierpnia 1711 roku po raz pierwszy wyruszyła w drogę najstarsza polska warszawska pielgrzymka piesza. Dziś także święto cudownej odmiany. Jezus wziął ze sobą trzech uczniów, zaprowadził ich na wysoką górę i tam pokazał, jak wygląda człowiek w niebie. Trudno się dziwić więc Piotrowi, który chciał przedłużyć tę chwilę i zaproponował rozbicie namiotów dla Jezusa i patriarchów Starego Testamentu. Potem mistrz prosił o dyskrecję aż do czasu zmartwychwstania. Na wschodzie święto Przemienienia Pańskiego znane było już w VI wieku, a na zachodzie wprowadził je powszechnie Kalikst III po zwycięstwie rycerstwa chrześcijańskiego pod Belgradem w dniu 6 sierpnia roku pańskiego 1456.

0: Szukałem, znalazłem mema na dzisiaj z cyklu Kiedy Szef Coś Tam. No i teraz mamy, kiedy szef przyoszczędził kilka złotych na kolorowych kablach. Siedzi tam fazer w serwerowni i się zastanawia, główkuje, co do czego pasuje.
1: Nie, on tam ma etykietki, ale musi wszystkie potem poczytać, to trochę mu zajmie czasu.
0: Zajmie, no ale dobrze, tam chłodno chyba jest, bo to starają się składać komputery.
1: Tak, w serwerowni zawsze chłodno, u nas chyba ze 14 stopni.
0: O, cudownie, zaraz tam się przejdę. Dobrze, nie wiem, czy mnie wpuszczą, bo nie mam karty specjalnej. W każdym razie...
1: Ja mam, może cię wpuszczę.
0: O, się
1: ale uśmiechnę. Nie wiem, czy cię wypuszczę, zobaczymy.
0: Tak źle się tu zachowuję?
1: Nie, no
0: to prowadź
1: jest okay.
0: Sobie sam. W każdym razie na naszym profilu facebookowym pytanie, czy wasza praca jest równie skomplikowana, czy raczej proste rzeczy robicie?
1: Dobrze, czy po sznurku do kłębka. Dobra, to czekamy, a teraz czas na wiadomości i prognozę pogody na antenie Radio Plus.
2: Radio Plus Radom. Reklama.
3: Jak zakupy nie...

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
2: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie!
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
9: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
10: Rel Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł i markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
11: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów. Po reklamie.
12: Radio Plus Redo.
13: Miażdżące ustalenia kontrolerów to po audycie w Szpitalu Południowym. Zarzuty po śmierci 11-latka. Chłopiec na hulajnodze zderzył się z kombajnem. Przez Polskę przechodzi fala upałów. Sprawdzimy, jak Polacy radzą sobie ze skwarem. Jest siódma, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Stanowisko, którego de facto nie było, wypłaty za podwójne dyżury czy nagłe podwyżki bez uzasadnienia. To tylko niewielka część nieprawidłowości, jakie ujawnił audyt w Szpitalu Południowym w Warszawie. Ustalenia kontrolerów, które przedstawił stołeczny ratusz, są miażdżące. O tym Mateusz Chłystuna.
14: Większość ustaleń audytu dotyczy Dawida Kacprzyka, młodego lekarza, który pełnił funkcję koordynatora SOR-u, choć formalnie takiego stanowiska w szpitalu w ogóle nie było. Dostawał za to osobite wynagrodzenie i podwyżki. Uzasadnień jednego i drugiego w archiwach księgowości szpitala nie ma.
15: Miał jeszcze jedną osobną umowę na 10 tysięcy miesięcznie na czynności, które częściowo pokrywały się z jego dyżurami. Jest realne ryzyko, że za to samo płacono dwa razy.
14: Tłumaczył prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Poza tym w kilku przypadkach szpital płacił za dyżury lekarzom, którzy formalnie w tym samym czasie pełnili je w innych placówkach. Audytorzy uznali, że zarząd szpitala naraził też placówkę na kary finansowe nakładane przez NFZ.
15: Między innymi za to, że karetki za długo czekały pod dyżurem na przekazanie pacjenta.
14: Audyt zakończył się ponad 40 zaleceniami, które szpital powinien natychmiast wdrożyć.
13: Sporą część opisanych w raporcie nieprawidłowości wciąż wyjaśnia prokuratura. Są zarzuty po śmierci 11-latka w Łódzkiem. Chłopak na hulajnodze zderzył się z kombajnem, a to w miejscowości Sypień, niedaleko Łowicza. Jak się okazuje, to kierowca kombajnu odpowie za zderzenie z prawidłowo jadącym na hulajnodze chłopcem. Usłyszał zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku.
16: Jak wynika ze zgromadzonego materiału dowodowego, nie miał on wymaganego zezwolenia na przejazd pojazdu ponadgabarytowego i nienormatywnego wolnobieżnego po drodze publicznej. Z uwagi na gabaryty zespołu żniwnego, tak zwanego headera, kombajn zajmował całą szerokość jezdni. Podejrzany nie zapewnił także pilotażu przez inny pojazd.
13: Mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Chłopiec zginął na miejscu. Podejrzany nie przyznał się do winy. Przyznał jednak, że świadomie nie zdemontował sprzętu, żeby zaoszczędzić czas. Grozi mu 8 lat więzienia. Rząd w gotowości do reakcji w sprawie cen paliw. Kluczowe będą najbliższe dwie doby. To informacja od premiera, który kolejny raz był pytany o możliwy powrót pakietu CPN. Polska obserwuje sytuację na Bliskim Wschodzie i czeka na rozstrzygnięcia w sprawie ciśniny Ormus. Donald Tusk przypomniał, że według zapowiedzi prezydenta USA strategiczny szlak może zostać odblokowany w ciągu najbliższych 48 godzin.
17: Poczekajmy jeszcze te 48 godzin. Ja dzisiaj z ministrem finansów będę rozmawiał o tych możliwościach przynajmniej częściowego zastosowania, może nie w pełni CPN, ale decyzji, no, która przynajmniej trochę ulżyłaby polskim kierowcom, szczególnie w tym czasie powrotu z wakacji, o czym już mówiłem.
13: Kierowcy muszą sięgać coraz głębiej do portfeli, dlatego liczą na powrót ulg.
18: Jeżeli chodzi o ceny paliwa, to moim zdaniem powinny w okresie wakacji stanieć.
19: Za każdym razem się zastanawiam, gdzie jechać i rzeczywiście, czy to jest opłacalne.
20: Myślę, że górna granica 6 zł to już jest wystarczająca.
13: Według wyliczeń biura Reflex litr diesla kosztuje obecnie średnio 8,19 zł, z kolei litry benzyny 95 7,55.
2: Wiadomości Radia Plus.
13: Przez Polskę przechodzi kolejna fala upałów. Wczoraj na termometrach można było zobaczyć nawet 39 kresek. W wielu miastach pojawiły się kurtyny wodne i zraszacze, które mają przynieść odrobinę ulgi. A jak ze skwarem radzą sobie mieszkańcy Warszawy?
4: Przede wszystkim trzeba dużo pić i chyba siedzieć w biurze klimatyzowanym.
20: Wodą się oblec przykładowo. Tam jest, można sobie nalać, schłodzić się.
21: Kurtyna wodna. Trochę jak gdyby rzeźko się robi.
22: Szybko do domu.
23: Wody dużo trzeba pić?
22: Pewnie tak.
24: No na basen sobie do wody, jakieś jeziorko czy coś i tyle.
25: Cień, kurtyna wodna, dużo picia.
26: I lodów.
25: I lody.
13: Z mieszkańcami stolicy rozmawiał Krzysztof Płowecki.

0: Kolejny gorący dzień przed nami. Termometry wskażą nawet 36 stopni Celsjusza. Teraz mamy już 26. Padać nie będzie, przynajmniej na razie. Ciśnienie wynosi 1014 hektopaskali. Poziom pyłku w traw średni. I na koniec zaglądamy do Księgi Przysłów Ludowych, że w przemienienie pańskie są burze szatańskie.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: 5 minut po godzinie 7 jesteśmy z wami muzycznie, duchowo i w ogóle wspieramy was w tych upałach.
3: Jak najbardziej tak i uśmiechamy się do was jak Anna Jantariusz za chwilę. A teraz Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Kasia Kozimor,
2: Tomek Waloszczyk.
3: Zapraszamy do 9.

0: Mam nadzieję, że to była robota nie za uśmiech, tylko za jakąś tam część, jakieś pieniądze, procent z wygranej. Sytuacja była taka, że pan w Apulii we Włoszech wygrał 1 000 000 euro. Po czym podrapał się w głowę i sobie przypomniał, że kupon wyrzucił do kosza. Czy inna była kolejność, że najpierw wygrał, a później przez przypadek wyrzucił. W każdym razie trafił kupon na śmieci. No i zwrócił się do firmy sprzątającej, firmy, która oczyszcza miasto, żeby to odnaleźć. Oni namierzyli, która śmieciarka była u niego w domu, w jakim rejonie wysypiska zostało to wszystko wyrzucone i porzucone, i tak przeczesywali kawałek po kawałku. I w końcu w sortowni śmieci udało im się znaleźć kupon w nienaruszonym śladzie. Znaczy stanie, chciałem brawo. Powiedzieć. No i brawo, brawo. I teraz pytanie. Pan jeszcze z tej firmy sprzątającej powiedział, że fortuna nie śmierdzi. Czy tak trawestując to, pieniądze nie śmierdzą. No i teraz ciekawe, co dalej, bo agencje jakiś nie piszą, czy będzie procencik, czy nie.
1: Bez tam, niego to by nie było.
0: No
1: wydań,
0: tak. No. Tam ci się pracownicy napracowali.
1: Nabrudzili.
0: Taką ekstra robotę robiąc. No. A kupon odnaleziony. Nie no, myślę, że się podzieli jednak.
1: No, myślę, że tak. A z drugiej strony, jak już coś robimy, no to nie wyrzucajmy tego kuponu, a niech leży.
0: Bo niektórzy tak grają z rozpędu. A, tak. Zagram, a nie wierzę wcale w to, że
1: nawet
0: wygra.
1: Nawet nie z rozpędu, tylko tak jest jakaś taka rutyna jest, nie?
0: No to jakaś rutyna. Tu sprzątam, to i tak ten kupon pewnie nie trafi, tam się żadna szóstka.
1: Otóż to, a tu
0: przez
1: proszę.
0: Tyle lat nie wpadło, to teraz ma wpaść.
1: No, wpadło i potem był problem. No dobrze, obyśmy tylko takie problemy mieli. Za chwilę Belinda, Carla i Billy Joel.
0: Daj spokój, nie chcę mieć takiego problemu.
1: Dlatego ja nie gram.
0: Zawał serca by zawał dostał, gdyby się miało okazać, że mam gdzieś szukać po śmietniku.
1: To zapracowane, to zapracowane, a nie tam z nieba spadnie. 14 minut po 7 w Radio Plus.
2: Radio Plus Radom. Radio, które ciebie słucha.
3: Reklama.
4: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
8: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 3 produkty szkolne, za 4 najtańszy płacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
15: To nie jest pora.
14: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Po reklamie.

0: są upały, człowiek drży cały. No gdzie tam drży? Drży, to jest zimno, ale chodzi o to,
1: jak
0: że...
1: już drży, to jest niedobrze przy upałach.
0: Już, tak, to tak. Wtedy już trzeba natychmiast się...
1: Jakąś pomoc zawezwać.
0: Tak, bo to już jest udar cieplny. Ostatnio zrobiono taki indeks przydatności, nie, podatności na upały, indeks miast w Polsce. Okazuje się, że na przykład Kraków wygląda lepiej niż Warszawa i to mnie trochę zaskakuje. Chodzi o to, że im więcej zielonego, a mniej betonu, tym lepiej dla człowieka jest. Nawet zmierzyli temperaturę, że różni się temperatura w taki, na takim powietrzu, gdzie jest mało drzew, a tam, gdzie jest park.
1: No
0: więc
1: tak,
0: w
1: ostatnich
0: jak najbardziej.
1: Latach dużo miast przeszło betonoze, więc tam się zrobiło goręcej.
0: No, to prawda. Także no, pewnie to nie są duże różnice, ale jednak warto pamiętać o tym, że im więcej zieleni, tym lepiej, a im więcej betonu, tym gorzej. A przy okazji jeszcze jedna informacja taka trochę naukowa. Warszawa wymyśliła perpetuum mobile, latarnie uliczne zmierzą hałas i poziom spalin. Tak czytam w Gazecie Wyborczej. Czyli latarnie nie dość, że będą świecić, to jeszcze będą sprawdzać, czym oddychamy. Taka to historia teraz jest.
1: Jak jeszcze z tych spalin by czerpały ciepło i światło, to by było dopiero.
0: Jeszcze jakby mówiły, jak będzie ten hałas, ciszej proszę, to by też było.

0: Dzisiaj nie o wakacjach, dzisiaj o pracy na naszym profilu facebookowym, bo mimo wakacji tak ogólnie to wiele osób do pracy musi iść. To nie jest tak jak z tym CPN, że wszyscy pojechali na wakacje i akurat będą 31 sierpnia wracać. Dobrze, ale na naszym profilu facebookowym o pracy, czy jest skomplikowana, czy prosta, wszystko zależy co sobie wymyślę, pisze Izabela. Jutro będzie łatwo, Szarlotka nie jest... Co? O pracy miało być, a nie o hobby, no, jakim jest pieczenie ciast.
1: A to też ciężka praca jest, no co ty, w taki upał.
0: Ale Szarlotka nie jest skomplikowana, pisze Iza.
1: No dobrze, całe szczęście.
0: Joanna pisze, praca z ludźmi na pewno nie jest prosta, ale za to kolorowa.
1: Mhm.
0: To a propos tych kabelków kolorowych.
1: No dobrze, to my teraz łączymy kabelki i przesyłamy najnowsze wiadomości na antenie Radio Plus i prognoza pogody też będzie już za chwilę.
2: Radio Plus Radom.
3: Reklama.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Powiat radomski ponownie realizuje program Aktywny Samorząd. Program skierowany do mieszkańców powiatu z orzeczeniem o niepełnosprawności i obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, wsparcie w uzyskaniu wykształcenia wyższego, pomoc w likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na platformie SOW. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pod numerem 48 381 50 70 oraz na stronie internetowej pcprradom.fin.pl. Program Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus Radom.
7: Jest w 7:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Groźny pożar w Bydgoszczy wybuchł przed północą w sklepie przy ulicy Kossaka. Budynek doszczętnie spłonął. Na miejscu są jeszcze strażacy.
8: To była ciężka noc dla mieszkańców bydgoskiego Szwederowa. Ogień w sklepie znajdującym się w pasażu handlowym pojawił się przed północą. Wydobywał się przez dach, który w czasie akcji się zapadł. Sklep spłonął doszczętnie. Ogień objął też sąsiadującą z budynkiem aptekę. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Na miejscu są jeszcze strażacy, którzy sprawdzają tereny i szukają zarzewi ognia.
7: O czym informowała Lidia Rachwalska. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. 3 osoby zginęły w rosyjskim ataku pod Charkowem. Zniszczone zostały budynki mieszkalne. Kolejny raz ostrzelane zostało też miasto Sumy. Po zrzuceniu 4 bomb lotniczych rannych zostało 12 osób. 2 osoby ucierpiały też w atakach na bloki mieszkalne w Zaporożu i obwodzie czernichowskim. Nowy Jork został uznany za najbardziej atrakcyjne turystycznie miasto świata. Wynika z globalnego indeksu atrakcyjności miast turystycznych na 2026 rok. Drugie miejsce zajął Paryż, a trzecie Osaka.
9: Wiadomości Radia Plus Radom, Radosław Mizera. Obywatelskie ujęcie nietrzeźwej kierującej. Kobieta trafiła do aresztu. Do zdarzenia doszło na ulicy Kozienickiej w Radomiu. Gdy pojazd zatrzymał się na stacji paliw na ulicy Struga, świadek udaremnił dalszą jazdę kierującej, a krótko po tym na miejsce dotarli policjanci. Mundurowi sprawdzili stan trzeźwości kobiety i okazało się, że kierowała pojazdem mając 2,5 promila alkoholu w organizmie. Dodatkowo po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych wyszło na jaw, że 39-latka ma zakaz kierowania pojazdami. Kobieta trafiła do aresztu, gdzie spędzi najbliższe 3 miesiące. Odliczamy godziny do oficjalnego rozpoczęcia 48. pierwszej pielgrzymki diecezji radomskiej na Jasną Górę. Pątnicy z różnych grup spotkają się dzisiaj na placu Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu, gdzie o godzinie 9.30 wezmą udział we mszy świętej. Do podjęcia pątniczego trudu zachęca biskup radomski Marek Solarczyk.
10: Ja już mam identyfikator 48. radomskiej pielgrzymki pieszej na Jasną Górę. To znaczy, że już najbliższe godziny już przed nami do rozpoczęcia naszego pielgrzymowania. Zapraszam jeszcze raz serdecznie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Peugeot. Radom, ulica Kozienicka 1.
9: Kolejny upalny dzień przed nami. Mamy już 26 stopni Celsjusza. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 36. W nocy możliwe są burze. Ciśnienie wynosi 1014 hektopaskali.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Hyundai. Radom, ulica Kozienicka 1. Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
0: I jak zwykle w planach pytanie przed śniadaniem. Butelka Radia Plus na wodę, na te upały do zdobycia. Przed godziną 8 to pytanie zadamy.
1: Zapraszamy, a teraz Art Campana i Susanna, będzie Taylor Dane, Tell It to My Heart, Kasia Kozimor,
0: Tomek Waloszczyk.
1: Z wami do 9.

0: mówisz, że idzie?
1: Idzie, znad różnych rejonów
0: nie
1: Polski.
0: Nie wyszumiało się jeszcze?
1: Nie, to są takie burzowe komórki, które się pojawiają w niektórych miejscach. To nie jest jakiś duży front. Duży front zauważyłem w Królewcu i tam na północ, kraje bałtyckie. Mhm. U nas takie są miejsca, gdzie te burze się pojawiają, ale to nie są, jak to na burze, miejsca duże.
0: Ostrożnie, bo zawsze może dojść do kumulacji.
1: Ale ja o czym innym chciałem powiedzieć.
0: A, o czym innym,
1: no, o tym,
0: ja
1: że koniec.
0: Pogodzie,
1: koniec już, koniec, pakujemy się,
0: to
1: wychodzimy.
0: To już jest koniec, nie ma już nic.
1: Tak.
0: Jesteśmy wolni, możemy iść, ale czego
1: co koniec? Co wolni? Ja jak będziemy na życie zarabiać, jak AI nam zabierze pracę?
0: No niech nam teraz AI płaci albo co.
1: To może tak, no. Ostatnie
0: albo
1: badanie.
0: Jedźmy wszyscy na wakacje
1: przeprowadzono
0: i wszystko
1: badanie
0: będzie za darmo.
1: W USA, Villanova University. Otóż pokazano ludziom, znaczy dano do przeczytania kilka opowiadań pisarzy różnych tam, i kilka wygenerowanych podobnych treściowo opowiadań przez sztuczną inteligencję.
0: I co, bardziej się te sztuczne podobały?
1: Tak, okazuje się, że niestety tak, że ludzie docenili to, co im się sztuczne. A co ciekawe w tym wszystkim, byli wśród nich ci, którzy znają mechanizmy AI i oni się połapali. Oni wiedzieli, które opowiadanie napisała sztuczna inteligencja.
0: Ja ale już w internecie to też wiem, która to sztuczna.
1: Ale już
0: była.
1: Miłośnicy literatury, którzy naprawdę dużo książek czytają, to już oni mieli problemy. Oni już im się wydawało, że pan AI to jest jakiś pseudonim.
0: Dlatego ja najbardziej lubię jednak biografię. Literatura faktu. Tam mnie nikt nie oszuka.
1: Chociaż nigdy nie wiadomo. Ale jednak przeczytać sobie... Ja też lubię literaturę faktu, ale czasem sięgnąć do powieści, przenieść się w jakiś świat wykreowany, to jest cudowna rzecz.
0: Żeby tak porwało jak rzeka, że nie, że tam czytasz i się męczysz.
1: Bywa i
0: książek mi czasem brakuje. No dobrze, ale szukam dalej. OMD za chwilę, będzie też Demis Roussos Forever and Ever, a potem już pytanie przed śniadaniem, taka książka na balkonie i kawka o poranku. Ho! Nie każdy może sobie na to pozwolić, ale weekend tuż, tuż.
2: Radio Plus Radom. Radio, które ciebie słucha.
3: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Komfort i bezpieczeństwo w domu seniora Biały Jar w Chlewiskach. Bez barier, z pełną opieką i wykwalifikowaną kadrą. Pobyt dzienny i stały. Sprawdź www.białyjar-chlewiska.pl. Dom seniora Biały Jar. Chlewiska koło Szydłowca. Dobre miejsce na jesień życia.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
3: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 42 i 50.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę. A my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami. 801 181 181.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: ten... Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara na mediaexpert.pl.
9: Po reklamie.
10: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: A słyszałaś, co rozkminie nasz premier wspaniały?
2: Nie, kompletnie.
1: No, że oni do tego CPN chcą wrócić.
2: No i żeby jak
1: ceny
2: będziemy wracać,
1: niżej.
2: To żeby...
1: Jak będziemy wracać z wakacji, właśnie dwa ostatnie tygodnie, ale zaraz.
2: Ale czekaj, a ja może nie jadę.
1: Ale turnusy są różne. No ktoś właśnie. Był na początku czerwca, znaczy lipca powiedzmy, ktoś teraz jest i już za chwilę wraca i nie doczeka tych cen powrotowych.
2: Być bon wakacyjny.
1: Bo na paliwo?
2: Tak.
1: No powinien.
2: O. Już, widzisz, nadaje się.
1: Chociaż niektóre stacje benzynowe mają takie jakieś akcje swoje wakacyjne, że tu
2: tak,
1: taniej i tak dalej.
2: Mi dadzą albo co, jak kupię batonika, to dostanę 5 groszy mniej, no i tak
1: pamiętaj,
2: dalej.
1: Pamiętaj, najpierw zjedz hot doga, później batonika, żeby była jakaś kolejność.
2: No, no dobrze.
1: Później będą krzyczeć różni, że oni się nie załapali, ci się załapali, nieważne, ale my was właśnie o to zapytamy, czy...
2: Już po, czy jeszcze przed?
1: Tak, bo są tacy, którzy w sierpniu wyjeżdżają, ja tam próbuję gdzieś zaprosić takich różnych gości, bo tam inna historia zupełnie związana.
2: A oni się
1: wszyscy
2: rozjechali.
1: Są na wakacjach, mam całą listę.
2: Znaczy są wyjechani.
1: Kto wraca którego?
2: A, masz listę?
1: No, żeby wiedzieć, kiedy do nich dzwonić.
2: To powiedz mi. Dobra,
1: napiszcie, jak tam waszym urlopem, przed, po, w trakcie, w jakim momencie wakacyjnym jesteście.
2: 691-141-141, numer SMS do Radia Plus, czekają butelki na wodę. Za 3 minuty będzie godzina 8 teraz. Kaja Goran-Bregowicz, nie bierzcie sobie do serca tej piosenki, wstajemy, nie śpimy.

0: Dostaliśmy zdjęcie części ciała.
1: Oj, oj, oj.
0: Rozebranej.
1: Poczekaj, niech spojrzę.
0: No jest,
1: noga jest,
0: no.
1: Łydki są.
0: Łydki, Piotr
1: czekaj,
0: napisał.
1: Czekaj, ogolone.
0: No to zaraz muszę powiększyć.
1: Nie, buty to bym jednak zdjęła.
0: Dlaczego?
1: No, na luzie to na luzie.
0: Jak ktoś jest w pracy, bo napisał Piotr,
1: to w pracy samochód stoi.
0: Ciężka praca
1: jakiś.
0: W wakacje. On składa te resoraki, czy jak?
1: No
0: a to wygląda na biuro jakieś, więc chyba jednak w pracy.
1: Zdecydowanie biuro
0: jest. Gdzie bez butów w pracy?
1: Nie, no jest dobrze.
0: Ale nogi są na stole, oznacza, że stanowisko kierownicze.
1: No tak, przecież.
0: Chyba.
1: Może być inaczej.
0: Dziękujemy za to zdjęcie. Na Facebooku można popodziwiać.
1: Czy mogę się przyznać?
0: Możesz.
1: Wczoraj przez chwilę też tak siedziałam.
0: Z takimi nogami na tym?
1: No.
0: Ale do ciebie
1: to
0: też...
1: To była moja chwila słabości.
0: Do ciebie też czasem przychodzą różni ludzie coś załatwić.
1: A to wtedy nogi zdejmuję. Dobrze, żartuję. Tu oczywiście za chwilę na nasze... za chwilę na naszej antenie. Najnowsze wiadomości zapraszam.
2: Radio Plus Radom. Radio, które ciebie słucha.
3: Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Członkowie Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Cisza w Kozienicach, mieszczącego się przy ulicy Kopernika 8/20, zapraszają osoby uzależnione i współuzależnione do skorzystania z rozmowy w punkcie informacyjno-konsultacyjnym w poniedziałki i niedzielę w godzinach od 17 do 19. Stowarzyszenie oferuje obozy, warsztaty terapeutyczne oraz inne działania związane z utrzymaniem trzeźwości. Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od gminy Kozienice w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego, objętego gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2025-2027. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie stowarzyszeń, klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych, których odbiorcami są osoby uzależnione od alkoholu oraz ich rodziny. Aby w wakacje odpocząć i naprawdę się zrelaksować, wcale nie muszę opuszczać Radomia. Mam salon masażu tajskiego Amari Senses. Przyjdź i pamiętaj, że twoje ciało potrzebuje odpoczynku, a skóra oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus Radom.
6: Chciał pomóc drugiemu chłopcu wydostać się na brzeg. Dwóch 13-latków utonęło w Wągrowcu. Przeszukania w sprawie prezesa PKOL-u w akcji m.in. CBA. Lech Jagiellonia, Raków i GKS. Dziś kolejny etap walki o europejskie puchary. Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kiedy jeden z chłopców zaczął się topić, drugi ruszył mu na pomoc. Dwóch 13-latków utonęło w jeziorze Durowskim. Policja bada okoliczności tragedii w Wągrowcu. Łączymy się z naszym wielkopolskim reporterem Pawłem Adamczewskim. Co udało ci się ustalić w tej sprawie?
7: Jak dowiedziałem się nieoficjalnie, chłopcy nie byli pod opieką osoby dorosłej. Tragedia wydarzyła się na niestrzeżonym kąpielisku. Służby dostały zgłoszenie o dwóch 13-latkach, którzy zniknęli pod wodą kilka metrów od brzegu. Pierwszy na miejscu był Nurek Wopru.
8: Wyciągnął dwóch 13-latków na brzeg. Wspólnie prowadzono resuscytację krążeniowo-oddechową, natomiast lekarz lotniczego pogotowia ratunkowego stwierdził zgon dwóch 13-latków.
7: Powiedział mi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Chłopcy byli pod wodą około 40 minut. Reanimacja obu 13-latków trwała około godziny.
6: O czym informował Paweł Adamczewski. Akcja służb w związku ze sprawą prezesa PKOL-u, Centralne Biuro Antykorupcyjne i Krajowa Administracja Skarbowa przeszukały 14 miejsc. To efekt śledztwa dotyczącego nadużycia uprawnień w zarządzaniu finansami w organizacjach, na czele których stał lub stoi Radosław Piesiewicz. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
9: Przeszukania były prowadzone m.in. w Warszawie, Gdańsku, Krakowie i Koszalinie. Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację i nośniki danych. Według nieoficjalnych informacji portalu TVN24.pl na cel zostały wzięte m.in. innymi firmy, które współpracowały z Polskim Związkiem Koszykówki, gdy kierował nim Radosław Piesiewicz. Przeszukania zleciła prokuratura regionalna w Gdańsku. Śledczy nie chcą mówić o szczegółach. Działania są prowadzone w ramach wszczętego w marcu ubiegłego roku postępowania, które dotyczy m.in. podejrzenia wystawiania przez Piesiewicza nierzetelnych faktur na kwotę ponad 9 milionów złotych.
6: Już wtedy prezes PKOL-u utrzymywał, że nie ma sobie nic do zarzucenia, sprawa ma dla niego charakter polityczny. Nie mamy problemów z wytwarzaniem energii, przekonuje premier Donald Tusk i apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie upałów. Już wcześniej elektrownie w Kozienicach i Połańcu nie pracowały na 100%. Wczoraj zebrał się sztab kryzysowy.
10: Mieliśmy takie posiedzenie mini sztabu kryzysowego. Dzisiaj na wszelki wypadek chciałem dowiedzieć się u samych źródeł, czy istnieje ryzyko jakiejś formy blackoutu, czy sytuacji kryzysowej. Nie ma dzisiaj, mimo rekordowych temperatur, jakich spodziewamy się po południu, nie będzie potrzeby przywoływania tych, którzy są w rezerwie, w zapasie jakby, bo sytuacja jest pod kontrolą.
6: Premier ostrzegał też o niebezpieczeństwie pracy w trakcie upałów. Regulacje o ograniczeniach w związku z wysokimi temperaturami wejdą w życie dopiero za kilka miesięcy.
10: Żeby reagować na wszystkie takie zagrożenia związane ze zbyt wysoką temperaturą i nie męczyć ludzi, no mówiąc kolokwialnie, praca w tych warunkach w niektórych miejscach jest po prostu nie do zniesienia.
6: Upały mają ustąpić dopiero w okolicach weekendu.
2: Wiadomości Radia Plus.
6: Lech, Raków, Jagiellonia i GKS Katowice zagrają dziś kolejne mecze w eliminacjach do europejskich pucharów. O Ligę Europy walczy Kolejorz, który o 19:00 zagra z drużyną Klaksvik. O tej samej godzinie Raków podejmie u siebie Hammarby.
11: Faworytem chcemy być my i zrobimy wszystko, żeby tak rzeczywiście na boisku było i z takim nastawieniem podejdziemy do spotkania.
6: Mówi trener Rakowa Dawid Kroczek. Dodajmy, że o 18:00 Jagiellonia zagra z Rangersami, a o 20:00 GKS Katowice zmierzy się na wyjeździe z Hapoelem Tel Awiw.

0: Kolejny upalny dzień przed nami. O poranku mamy już 27 stopni Celsjusza. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 36. W nocy możliwe są burze. Opady deszczu prognozowane są również w piątek. Ciśnienie wynosi 1014 hektopaskali.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Wstajemy? Znaczy my siedzimy, bo my musimy do mikrofonu, to na siedząco.
3: Tak.
2: Ale wstajemy generalnie, bo to czwartek, 6 minut po 8.
3: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
2: Tomek Waloszczyk.
3: Zapraszamy do 9:00. Za chwilę rozstrzygnięcie pytania przed śniadaniem.
2: A teraz wstajemy i tańczymy z Tiną Turner.
3: Dobrze. Private Dancer, a za chwilę też Village People YMCA.

0: To byli Rich People na antenie Radia Puls, 13 minut po godzinie 8.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: My sobie siedzimy w klimatyzowanym studiu, a niektórzy się męczą w pocie czoła. Elżbieta pakuje walizę. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: No właśnie, pytaliśmy, czy urlop przed urlopem, po urlopie, w trakcie. Ty napisałeś do nas, że się wstrzeliliśmy, bo urlop zaczyna się jutro.
3: Tak, tak. Jutro wyjeżdżam w moje ukochane Tatry.
0: No dobrze, ale to już któryś raz z rzędu. To co ty tam będziesz robić, no, jak ty już 17. każdy kamień na pamięć znasz?
3: Nie. Tam jest tyle zakątków przepięknych i szlaki, tak jeszcze architektura przepiękna.
0: Kręci cię ten klimat po prostu.
3: Tak, kręci.
2: Ale będziesz bardziej odpoczywać w dolinach, czy wybierasz się tam wysoko gdzieś?
3: Znaczy, no trochę chciałam pochodzić, no ale pogoda zapowiada się bardzo gorąca, bardzo, więc pewnie dolinki bardziej.
0: Proszę posłuchać rozsądnego...
3: rozsądnego wypoczynek w tym roku.
0: Rozsądnego turysty proszę posłuchać, sprawdza najpierw pogodę, a potem dopiero...
3: Nie, no koniecznie. Pogoda to podstawa. Codziennie rano.
0: Super.
3: Góry zostaną. Ktoś mi kiedyś powiedział, a ciebie może nie być, więc zaczekają na mnie do przyszłego roku.
0: Nie, że tak.
2: Tym bardziej, że widziałem, że nawet na rysy jakiś korek jest i ludzie w kolejce czekają. Co tak, to się porobiło w tych Tatrach?
3: Tak, no.
2: Dobrze, ale na pewno jakiś zakątek wspaniały dla siebie znajdziesz. My wysyłamy butelkę na wodę, żeby służyła podczas górskich wycieczek.
0: Jak najbardziej.
3: Super, dziękuję bardzo.
0: Elu, wspaniałego wypoczynku życzę, cudownej pogody i fantastycznych ludzi wokół. Dziękujemy za to spotkanie i do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
0: Pa, pa.
3: Pa, pa.
0: A za chwilę na antenie Radia Plus kolejne przeboje z nutą nostalgii, między innymi Take That.
1: To jest Radio Plus Radom.
4: Reklama. Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedne 1399 zł. Z kodem

0: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
1: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Gratis paki w Aldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Tylko w środę mleko łaciate UHT 3,2% litr. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Wedel delicje szampańskie 294 gramy. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Po reklamie.

0: Tak, jest szklana pogoda, to jest szaro, prawda? Szaro, ponuro jest wtedy.
1: Chyba nie domyta ta szklanka.
0: Nie, chodzi o to, po pogodę chodzi, a nie o szklankę.
1: No, dobra.
0: No dobrze, no a człowiek lubi, jak jest kolorowo?
1: Lubi, zresztą dzisiaj o tym na naszym profilu facebookowym, że kabelki też powinny być kolorowe. Lubimy no, kolory.
0: Turysta pojechał do Hiszpanii i tak mu chyba szaro było na tym murze. Jakiś zabytkowy bardzo był mur na ścianie XVI-wiecznego Achibe del Zanete, albo coś, hiszpański jeszcze dopiero uczy.
1: Dobra,
0: się.
1: Zabytek w każdym razie.
0: W razie no. Narysował taki wielki napis Paula.
1: Że kocha ją?
0: No, wysprejował i w dodatku farbą różową. No, no. Bo mu, albo ona taka cukierkowata, albo on tak jakoś tą szarością był znudzony.
1: I mam
0: więc
1: nadzieję...
0: wyznał, że Paula w sercu jego jest. Straszne pieniądze go to kosztowało.
1: I mam nadzieję, że ona... Znaczy nie, no nie chcę źle dla tego pana, ale że go rzuciła. To znaczy... Nie.

0: No nie, no bo co ja bym sobie pomyślał o jakimś topomurach marzę, no. To
1: grzyb na wysokości od 3,5, od 3 tysięcy do nawet 30 tysięcy euro, bo to trzeba zmyć i w ogóle, a to zabytek jest. To nie jest tak, że to po prostu sobie tak, wiesz, pojedziesz kerszerem czy tam czymś pod ciśnieniem i to zejdzie. Także, no chwila, że tak powiem, młodość ma swoje prawa, ale to chwila głupoty taka w wakacje czasem rzeczywiście to słońce za mocno grzeje i człowiek robi coś głupiego, a potem płacz, płacz i nie wiadomo co jeszcze.
0: Przemyślałem sprawę. No, nie, nie, odwrotnie ja tak... powinna być, że ona teraz się poczuje taka, że ile on pieniędzy na mnie wydał.
1: No właśnie, no? Nie opuści go aż do śmierci, no.
0: No, dobrze, uważajcie, ja akurat w Hiszpanii widziałem napis na murze.
1: A to też mi... Hiszpania była.
0: Tak, no mówię właśnie, Granada. Mi się przypomniało. No. Pani, nie wiem kto to napisał, ale to miejscowy napisał. Tourist go home.
1: A tak
0: bo napisał? Bo już mają dość, że tam tyle osób przyjeżdża.
1: A to nieładne z ich strony.
0: No trochę się przykro mi zrobiło, a z drugiej strony, no wiem, że to najechali ich turyści z całej Europy i świata.
1: Zrobiłeś skręt w tył zwrot?
0: Nie, nie, no jak już przyjechałem
1: i
0: to...
1: I teraz już Grecja. No to... A nie, tam Hiszpania. No dobrze, rzeczywiście, powoli nas mają turystów dosyć, bo człowiek to jest taki, że...
0: Po zabytkach
1: dużo...
0: Bazgrze to już się nie dziwię, że oni chcą ich wysłać w kosmos.
1: To co, wiadomości?
0: Niech będzie. I prognoza pogody. Zobaczmy, czy u nas w okolicy będzie ładnie. Nie musimy
1: tam się wszystko rozproszyło, no, zero deszczu.
0: Ale mamy Hiszpanię w Polsce, nie trzeba nigdzie jeździć.
1: O, to prawda.
2: Radio Plus Radom. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Komfort i bezpieczeństwo w domu seniora Biały Jar w Chlewiskach. Bez barier z pełną opieką i wykwalifikowaną kadrą. Pobyt dzienny i stały. Sprawdź www.białyjar-chlewiska.pl. Dom seniora Biały Jar. Chlewiska koło Szydłowca. Dobre miejsce na jesień życia.
5: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska. Tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra. Jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 79. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Aby w wakacje odpocząć i naprawdę się zrelaksować, wcale nie muszę opuszczać Radomia. Mam salon masażu tajskiego Amari Senses. Przyjdź i pamiętaj, że twoje ciało potrzebuje odpoczynku, a skóra oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.
8: Po reklamie.
9: Radio Plus Radom.
10: Jest 8:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śmiertelny wypadek na Krajowej 50. Utrudnienia na trasie między Kołbielą a Mińskiem Mazowieckim. To potem jak 75-letni kierujący osobówką na łuku drogi wypadł z jezdni, po czym uderzył w drzewo. Mężczyzna zginął na miejscu. Jeszcze przez godzinę będzie obowiązywał tam ruch wahadłowy. A wahadło też na Krajowej 17 w Lubelskiem na trasie Piaski-Krasnystaw. W Ignasinie zderzyły się 3 osobówki. Ranne są 2 osoby, a na miejscu pracują służby. 30-latek ugodzony nożem podczas nocnej awantury. To na osiedlu Wojska Polskiego w Nowym Sączu. Dwóch mężczyzn pokłóciło się i jeden z nich wbił drugiemu nóż w brzuch. 30-latek trafił do szpitala, gdzie przeszedł operację. Policja zatrzymała w tej sprawie 40-latka. Przed nami wyjątkowa noc Perseidów. Sierpniowy deszcz meteorów w tym roku ma być jednym z najbardziej efektownych od lat. Najwięcej zjawisk zobaczymy w nocy z 12 na 13 sierpnia.
11: Wiadomości Radio Plus Radom, Radosław Mizera. Uwaga kierowcy, w Radomiu występują dzisiaj utrudnienia podczas przemarszu grup pielgrzymkowych, które z różnych punktów w mieście w godzinach porannych kierują się w stronę Wyższego Seminarium Duchownego, informuje Łukasz Kościelniak z Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji.
12: Przemarsze mogą spowodować tymczasowe utrudnienia w ruchu, a także w kursowaniu autobusów wszystkich linii miejskich. Szczegółowe trasy przemarszu i miejsc miejsca, w których można spodziewać się utrudnień, opisujemy na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu. Około godziny 10.45 nastąpi wyjście wszystkich grup sprzed seminarium ulicami Nadrzeczną, Starokrakowską i Krychnowicką w stronę Kowali Stępociny.
11: Nad bezpieczeństwem przemarszu grup pątników czuwają funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej oraz Służby Porządkowej Pielgrzymki. Jechał zygzakiem, a na widok radiowoz gwałtownie przyspieszył. Prawie 3 promile w wydychanym powietrzu miał 31-letni rowerzysta zatrzymany przez policjantów w Opocznie. Dodatkowo funkcjonariusze ujawnili przy nim foliową torebkę z narkotykami. Jak się okazało, mężczyzna miał przy sobie łącznie ponad 140 gramów środków odurzających i substancji psychotropowych. Za ich posiadanie odpowie przed sądem i to w warunkach recydywy.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Hyundai. Radom, ulica Kozienicka 1.
11: Mamy już 28 stopni Celsjusza, w ciągu dnia temperatura wzrośnie jeszcze do 36. W nocy możliwe są burze, a ciśnienie wynosi obecnie 1014 hektopaskali.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Citroen. Radom, ulica Kozienicka 1.
9: Do rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
0: Taką mapkę burzową mam otwartą, więc generalnie spokojnie, teraz się nic nie dzieje. Trochę tam między Wrocławiem a Opolem. A tak, ładna pogoda, przynajmniej teraz.
1: No dobrze, to super wiadomości. Teraz żoda sam as it didn't exist. Pa,
0: jak?
1: Dobrze. As it didn't exist. Ale... to proste jest. Pa, pa, pa, pa, pa.
0: Tak, eksistujemy dalej.

0: Born to Love You, Freddie Mercury na antenie Radia Plus. Za 19 minut będzie godzina 9.
1: Coraz bardziej lubimy biografię. Kasia lubi czytać biografię, o czym mówiła, tak, ale też lubię. Przeniesione na ekran kinowy. Coraz więcej filmów opowiada o postaciach, które znaliśmy, tak publicznie znaliśmy, a teraz różni aktorzy wcielają się w ich właśnie. O kucharzu i podróżniku Antonim Bourdain.
0: Kochałam go całym sercem. Uwielbiałam go. Pamiętam, jak oglądałam pierwsze jego programy, tam jeszcze, nie wiem, ze 20 lat temu te pierwsze, które powstawały, to on był taki chudziutki jak patyczek, wysoki, zupełnie inny człowiek, potem zmężniał, dojrzał, bardzo dojrzał również intelektualnie, bo to nie były tylko filmy dokumentalne o kuchni, o gotowaniu, to było też tło polityczne, nierzadko. Bywał w takich miejscach, o których się nikomu nie śniło, na przykład pamiętam odcinek na balkonie w Bejrucie podczas bombardowania, też tam przez przypadek był i trudno mu było się stamtąd wydostać. Świetna postać, naprawdę, i czekam na ten film.
1: Film Tony
0: z niecierpliwością.
1: Wchodzi na ekrany kin we wrześniu i kilka złotych porad znalazłem dotyczących tego, jak podróżować. Nie ze wszystkim się zgodzę, zwłaszcza z pierwszym. Powiedział, ruszaj się jak najdalej, jak najczęściej. Z tym jak najdalej, to no, jak ktoś ma możliwości i ma taką ciekawość świata, to oczywiście, ale też blisko warto pozwiedzać swoje rzeczy.
0: To wycinasz jak najdalej, zostawiasz jak najczęściej.
1: No dobrze. Chociaż jak już pojedziemy za granicę, to uwaga, droższe nie zawsze znaczy lepsze. On powiedział, że czasem zwykły stolik plastikowy czy stołek wystarcza do tego, żeby posiedzieć, a nie szukać najdroższych rzeczy. Rozmawiaj z ludźmi, mówi. Jak tam jedziesz, to rozmawiaj wszędzie z ludźmi.
0: Zawsze rozmawiał, to pamiętam w tych filmach jak najbardziej.
1: Zostawiaj miejsce na przypadek, nie planuj każdej minuty. A propos tego taniej i ten plastikowe krzesełko, ja pamiętam kiedyś, no w Azji byłem i poszedłem do fryzjera. Nie gdzieś tam do jakiegoś salonu. Pal mnie na dworze tam na targu maszynką.
0: Cieszę się, że ci oczu uszu nie przeczyścił, bo widziałem, jak to wygląda. Przerażająco.
1: Który znał się na robocie. No i teraz ciekawostka najciekawsza. Jedz tam, gdzie jedzą miejscowi, ale to również jak jedziemy w trasę w Polsce, to warto tak.
0: W Maroku mi się tak raz zdarzyło.
1: Że co?
0: Oj.
1: Miejscowi czy nie?
0: No na Suku w Agadirze polazłam w takie miejsce i tam się zaczęły dziać takie dziwne rzeczy, ale na szczęście jakoś wszystko się dobrze skończyło.
1: I teraz uwaga, omijaj, mówi Antony, znaczy mówił, miejsca stworzone dla turystów. Jeżeli menu jest w 5 językach, to jesteś w złym miejscu.
0: Uciekaj. Do miejscowych. Za chwilę na antenie Radia Plus ABBA, Mamma Mia, a także Ace of Base, All That She Wants.
2: To jest Radio Plus Radom.
3: Reklama.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
12: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
11: Od czwartku w Kauflandzie napój niegazowany Hortex, różne rodzaje, butelka 1,75 litra, kup jedną, druga gratis. A lody bracia Koral, różne rodzaje, opakowanie 900 ml, 11,99 z Kaufland Kart Extra, 4 na osobę. Kaufland.
13: Pyszny obiad w 20 minut? Z Krawczykiem to możliwe. Nowość. Wypróbuj produkty wolno gotowane od Krawczyka. Miękką i soczystą szarpaną wieprzowinę oraz kruche, aromatyczne żeberka w wyrazistym sosie barbecue. Idealne na rodzinny obiad i spotkania przy grillu. 20 minut i gotowe. Nowości dostępne w sklepach firmowych Krawczyk.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się!
3: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
15: Upały w domu na mnie straszne. Zamontowałem markizę okienną Vegas One, która skutecznie blokuje promienie UV i zapewnia doskonałą izolację termiczną. Ty też zamów markizę i poczuj lepszą jakość życia w upały. Taparella. Mickiewicza 8. Taparella.pl.
16: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Po reklamie.
18: Autopromocja.
19: Dla tych, co już na urlopie i dla tych, co jeszcze w pracy.
20: Dla tych, co słuchają ulubionych przebojów z nutą nostalgii.
21: I dla tych, co chcą wiedzieć, czym żyje miasto latem.
22: Radio Plus Radom. Jesteśmy z tobą na dobrych falach.
20: Zapraszamy od poniedziałku do piątku zawsze po godzinie 16.
19: Magda Gliszczyńska,
23: Marcin Prejs,
24: Radosław Mizera
20: i Wojtek Sałek.
18: Autopromocja.

0: That She Wants i Ace of Base na antenie Radia Plus. Za 6 minut będzie godzina 9.
1: Wszystko, czego potrzebujemy, to chłodu troszkę, cienia. Dzisiaj kolejny upalny dzień, chociaż nie taki jak wczoraj, ale jednak cały czas bądźcie przygotowani, bo powyżej 30 stopni na pewno będzie.
0: Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii. Po godzinie 9 przywita was Agnieszka Morawska, a my spotykamy się jutro po godzinie 6 w dobrych nastrojach.
1: Piątkowych.
0: Jak najbardziej.

0: Radio Plus Radom. Radio, które Ciebie słucha.
1: Reklama. Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
5: Nie trać czasu i pieniędzy na domowe sposoby walki z pluskwami. Zadzwoń po specjalistów. 660-442-126. Dezynsekcja rozwiąże problem pluskiew. Dzwoń 660-442-126. Oferujemy skuteczne usuwanie pluskwy domowej. Przyjeżdżamy nieoznakowanym pojazdem. Pozbądź się pluskiew z domu profesjonalnie i na długi czas. Zadzwoń po specjalistów. 660-442-126. 660-442-126.
1: Po reklamie.

0: kilkaset interwencji strażaków. Przed nami kolejny burzowy dzień. PiS nie odzyska subwencji. Przegrany spór o miliony złotych. Można odwiedzać krakowskie ogrody klasztorne. Kolejna okazja już w sobotę. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ponad 580 interwencji strażaków. To przez nawałnice, które w ostatnich godzinach przeszły przez Polskę. Najwięcej pracy strażacy mieli w zachodniopomorskim, Wielkopolsce, łódzkim i na Mazowszu. Nie mamy informacji o osobach poszkodowanych, mówi nam Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
1: W większości działania Straży Pożarnej polegały na udrażnianiu szlaków komunikacyjnych z przewróconych drzew, połamanych gałęzi, jak również wypompowywaniu wody z zalanych posesji oraz obiektów.
0: Tylko w Wielkopolsce strażacy interweniowali około 70 razy. O szczegółach Barbara Źródlewska-Olejnik.
2: Wszystkie nocne wyjazdy już się skończyły. Na teraz nowych wezwań nie ma, ale noc spokojna nie była. Ponad 30 razy ostrowscy strażacy wyjeżdżali do interwencji w związku z nocną burzą, która szalała nad regionem od 22 do co najmniej północy. Na szczęście nikt nie został ranny, ale strażacy usuwali połamane drzewa i gałęzie. Sporo też było wypompowywania wody z piwnic i gospodarstw. Na dziś także w tym regionie zapowiadany jest deszcz i burze.
0: Alerty przed burzami obowiązują niemal w całej Polsce, poza północnym zachodem kraju. PiS-owi nie należały się pieniądze z partyjnych subwencji. Naczelny Sąd Administracyjny odpowiedział na kasację partii Jarosława Kaczyńskiego. PiS zaskarżył do sądu decyzję ministra finansów, który nie wypłacił partii subwencji w drugiej połowie 2024. Wcześniej po stronie ministra finansów stanął Wojewódzki Sąd Administracyjny, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
3: Miażdżący dla PiS wyrok podtrzymany, skomentował decyzję NSA minister finansów. To właśnie działania Andrzeja Domańskiego partia Jarosława Kaczyńskiego zaskarżyła do sądu. Przypomnijmy, w sierpniu 2024 roku Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe PiS-u. Przez to minister finansów wypłacił partii o ponad 10 milionów złotych mniej niż zakładała subwencja na tamten rok. PiS decyzję zaskarżył do nieuznawanej przez rządzących i europejskie sądy Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego. Dlatego pomimo przyjęcia przez tę Izbę skargi PiS-u, minister finansów nie wypłacił środków, a teraz sądy administracyjne orzekły, że miał wówczas rację.
0: O czym informował Michał Rawa. Już 100 milionów poleconych listów wysłano za pośrednictwem usługi e-doręczenia. Ministerstwo Cyfryzacji i Poczta Polska ogłosiły, że korzysta z niej już ponad 4 miliony 600 tysięcy Polaków. Wicepremier Krzysztof Gawkowski podkreślił, że korzystanie z e-doręczeń jest jeszcze łatwiejsze od początku lipca, od kiedy z usługi można korzystać także w aplikacji M-Obywatel.
4: 12 milionów aktywnych użytkowniczek i użytkowników M-Obywatela ma dzisiaj szansę, że może prosto, przyjaźnie, z każdego miejsca w Polsce, bez względu czy są na rybach, bez względu czy mają wakacje, bez względu czy są w domu, czy są w pracy, mogą wysłać o każdej porze dnia i nocy swoją przesyłkę.
0: Ze doręczeń mają obowiązek korzystać instytucje publiczne i przedsiębiorcy.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Krakowskie ogrody klasztorne otwierają swoje podwoje. Tym razem w sobotę będzie można zajrzeć za mury Bazyliki Świętego Floriana. To w ramach letniej szkoły miejskich ogrodników organizowanej przez Zarząd Zieleni Miejskiej. To miejsce, które zawsze było oazą spokoju i tak pozostało do dzisiaj, mówi ksiądz Łukasz Michalczewski, proboszcz parafii Świętego Floriana w Krakowie.
6: Dla przede wszystkim właśnie mieszczan krakowskich, ponieważ znajdujemy się tak naprawdę poza murami miasta Krakowa i tutaj przychodzono odpocząć. Wyjątkowa jest cisza. O której godzinie byśmy tutaj nie przyszli? Czy rano, wieczór, w południe? Ona jest, po prostu.
0: Ostatnia okazja, żeby zajrzeć za klasztorne mury, będzie 29 sierpnia. Wtedy bramę otworzy ogród cystersów w Mogile.
5: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
7: 4 minuty po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Bikin Japan i Alphaville na początek tej godziny.

0: Papa Dance i pocztówka z wakacji Radio Plus. Lato z notą nostalgii, a o pocztówki z wakacji będziemy Was prosić w przyszłym tygodniu. Takie wirtualne. Na razie nie zdradzę szczegółów. Proszę słuchać w weekend, opowiem więcej. Na zegarze 19 minut po 9.
1: Radio Plus. Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.

0: Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
1: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Mamo, jakie słowo paczka po meksykańsku?
1: Bardzo prosto. Lecimy do delikatesów centrum, pieczemy na ostro i ole!
2: Do środy. Łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Cena przed obniżką 14,99. A winogrona 6,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
3: Po reklamie.

Inner Circle i Sweat w Radio Plus. Lato z notą nostalgii, a właśnie a propos tego lata, to upalne w tym roku i na taką pogodę, jak mieliśmy wczoraj, dzisiaj, idealne jest na przykład muzeum. 221 lat mija od powstania pierwszego Muzeum Sztuki na ziemiach Polski. Otworzyli je Stanisław Kostka i Aleksandra Potoccy w pałacu w Wilanowie. Tak przy okazji dziś muzeum można zwiedzać za darmo, ale jeśli o sztukę chodzi, to mojemu sercu i niektórym z Was też, bliższa jest sztuka kulinarna i gdybyście mieli zostać kustoszami Muzeum Sztuki Kulinarnej, to jakie eksponaty by się tam znalazły? Mogą to być przedmioty, ale także i potrawy albo pojedyncze składniki. 691 141 141 SMS-owy numer dla Was, a ja do oddania mam butelkę termiczną Radia Plus. The Blue Cafe i Chris Ria teraz.

0: Rhythm Divine i Enrique Iglesias w Radio Plus Lato z nutą nostalgii na zegarze 16:15, prawie minut do 10:00, a ja dziś pytam was o Muzeum Kultury Kulinarnej. Gdybyście mogli stworzyć takie muzeum, co by się w nim znalazło? I Karolina napisała: Karpatka. Karpatka to moje ulubione ciasto i jakoś bardzo kojarzy mi się z Polską właśnie. I no właśnie, o takie rzeczy dziś pytam. Ale do karpatki, żeby przygotować karpatkę do kremu, potrzebne jest na przykład mleko. I w Polsce mamy trochę muzeów kulinarnych i jednym z nich jest Muzeum Mleka w Grajewie. Więc jeżeli szukacie ciekawych muzeów tych kulinarnych, to trochę dzisiaj ich także przytoczę. A 691-141-141 to jest SMS-owy numer dla was. Przypomnę, pytam dziś o to, co powinno według was znaleźć się w Muzeum Sztuki Kulinarnej. A do oddania mam butelkę termiczną Radia Plus. Radio
1: Plus. To jest Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barko Ciołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
7: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
8: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Powiat radomski ponownie realizuje program Aktywny Samorząd. Program skierowany do mieszkańców powiatu z orzeczeniem o niepełnosprawności i obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, wsparcie w uzyskaniu wykształcenia wyższego, pomoc w likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na platformie SOW. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pod numerem 48 381 50 70 oraz na stronie internetowej pcprradom.fin.pl. Program Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
11: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Bo Media Expert dalej masz.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Przyjęte przez Rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
1: Jest mnóstwo nowych piosenek, nawet nie wiem jak to szufladkować i zbierać. Mam kilkadziesiąt piosenek nagranych z wieloma różnymi muzykami.
2: Przy koksownikach atmosfera taka jak na ulicach 13 grudnia, można by powiedzieć. I jednym z pierwszych gości był Jan Nowicki, film Niepochowany, mówiący o wydarzeniach na Węgrzech.
3: Z naszymi gośćmi zapraszamy w każdy czwartek po 19.
4: Magda Gliszczyńska
3: i Wojtek Sałek.
5: Autopromocja. Radio Plus Radom.

0: 2 plus 1 kończy 9 w Radiu Plus. Na zegarze 3 minuty do 10. Za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus Radom. Radio, które Ciebie słucha.
2: Reklama.
3: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Idealne na letnie noce. Lekkie kołdry Livarno z tkaniny Hydrokul. W różnych rozmiarach. Już od 39,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Członkowie Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Cisza w Kozienicach, mieszczącego się przy ulicy Kopernika 8/20, zapraszają osoby uzależnione i współuzależnione do skorzystania z rozmowy w punkcie informacyjno-konsultacyjnym w poniedziałki i niedzielę w godzinach od 17 do 19. Stowarzyszenie oferuje obozy, warsztaty terapeutyczne oraz inne działania związane z utrzymaniem trzeźwości. Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od gminy Kozienice w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego, objętego gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2025-2027. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie stowarzyszeń, klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych, których odbiorcami są osoby uzależnione od alkoholu oraz ich rodziny.
2: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Magazyn w rytmie wydarzeń Radomia i regionu. Zdarzenia.
11: Dla mnie to był szok, że para prezydencka chce nam podarować paczkę.
10: Interwencje.
12: Obawiam się tylko jednego, że niestety żaden z tych postulatów do generalnej dyrekcji nie da się go zrealizować.
10: Opinie.
13: Nie sądzę, żeby pomogło. Niech pan sam zobaczy. Przecież też jest zgromadzenie.
10: Fakty.
14: Wszyscy się cieszymy, że tutaj została oddana nowa droga, na co oczekiwaliśmy latami. Przedtem to była droga przez mękę.
10: Magazyn w rytmie wydarzeń Radomia i regionu.

0: Tragiczne utonięcia na Lubelszczyźnie, za chwilę szczegóły. Rocznica zaprzysiężenia Karola Nawrockiego, dziś wydarzenia przed Pałacem Prezydenckim. Powiemy też o tym, jak muzyka pomaga na pielgrzymce na Jasną Górę. Minęła 10:00, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejna tragedia nad wodą. Nurkowie wznowili poszukiwania człowieka na jednym ze zbiorników wodnych w Berezie koło Międzyrzeca Podlaskiego. Wczoraj późnym wieczorem strażacy otrzymali zgłoszenie o dwóch tonących. Jednego z nich szybko odnaleziono, niestety nie udało się go uratować. Mówi nam Marek Waszczuk ze Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej.
1: Około godziny 22:50 nurkowie odnaleźli ciało mężczyzny. Niestety jego życie nie dało się uratować. Część sił i środków została przedysponowana do drugiego zdarzenia. Działania poszukiwawczo-ratownicze na żwirowni numer 5 trwały do godziny około 2 w nocy, po czym zostały przerwane z uwagi na panujące warunki.
0: Dziś w poszukiwaniach drugiej osoby bierze udział specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego z Lublina oraz Sokołowa Podlaskiego. W rocznicę zaprzysiężenia przed Pałacem Prezydenckim odbędzie się specjalne wydarzenie. Rok temu Karol Nawrocki formalnie objął urząd głowy państwa. Dziś on sam podsumuje ostatnie 12 miesięcy, ale to nie wszystko, co będzie działo się przy krakowskim przedmieściu. O szczegółach teraz Michał Skolimowski.
2: Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego zobaczymy biało-czerwoną scenę, trybuny oraz telebimy. Nie brakuje głosów, że będzie to rocznica w amerykańskim stylu. Wydarzenie otworzy debata publicystów, potem będzie krótki występ muzyczno-artystyczny, a następnie główny punkt programu, czyli przemówienie prezydenta. Wydarzenie będzie otwarte. Współpracownicy Karola Nawrockiego liczą na obecność jego zwolenników.
3: Rok temu dziesiątki tysięcy Polaków z biało-czerwonymi flagami świętowały to wydarzenie. Bądźmy razem także w tym roku.
2: Mówił szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Początek wydarzenia o 17:30.
0: Michał Skolimowski, dziękujemy. Niektóre polskie elektrownie ponownie mają problemy z wytwarzaniem energii. Wszystko przez suszę, niski stan rzeki i utrudnione chłodzenie. Polskie sieci elektroenergetyczne na wieczór ogłosiły tak zwany okres przywołania na rynku mocy. Dziś od 18 do 19 te elektrownie, które nie mają problemów, będą produkowały więcej prądu, żeby uzupełnić braki w sieci. Polskie sieci elektroenergetyczne zapewniają, że energii nie zabraknie.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Na koniec w wiadomościach: lubelska piesza pielgrzymka na Jasną Górę z gitarą w ręku. Muzyka pomaga pielgrzymom w modlitwie, nadaje marszowi rytm i dodaje otuchy w koszmarnym upale.
5: Zosia, bez muzyki pielgrzymka to nie to samo.
6: Marzena, myślę, że wspomaga też modlitwę, na pewno nadaje taki rytm, kiedy idziemy, dodaje sił, kiedy słabniemy.
7: A jakieś sprawdzone utwory?
6: Na pewno te, które są bardzo rytmiczne i melodyjne. Dobrze, że jesteś królem.
7: To jak wygląda takie zbieranie doświadczeń muzycznych pielgrzymkowych?
8: Paweł, muzyka się zawsze sprawdza, ale uważam, że na pielgrzymce każdy repertuar jest dobry, żeby dobrze się szło, bo muzyka pomaga w chodzeniu. Jest gorąco, to muzyka zawsze daje taką siłę.
0: Z pielgrzymami rozmawiał nasz reporter Maciej Kurek. Dzisiaj przejdą około 26 kilometrów. Łącznie z Lublina na Jasną Górę mają do pokonania 320. Do sanktuarium dotrą 14 sierpnia.
4: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
9: 10:04, Agnieszka Morawska. Dzień dobry, Modern Talking i Sherry Lady na początek, a później Edyta Geppert i Kochem.

0: How do you do? Rockset w Radiu Plus, lato z nutą nostalgii, a można byłoby Można byłoby odpowiedzieć, że całkiem w porządku, szczególnie jeśli jesteśmy teraz na przykład na urlopie albo w pracy, tyle że w klimatyzowanym pomieszczeniu i upał nam nie straszny, ale mogłoby być jeszcze bardziej znośnie, na przykład gdybyśmy byli w tym momencie na północy Włoch nad jeziorem Como, ten błękit jeziora i krajobraz wokół, i do tego zastanawialibyśmy się, czy może kupić zabytkową willę, taką, którą znamy z filmu o Jamesie Bondzie, Casino Royale z 2006 roku. To tam w pierwszy raz Daniel Craig przedstawił się widzom jako James Bond. I ta willa jest na sprzedaż. Właściwie nawet nie willa, a jeden z apartamentów w tej willi. No, trzeba mieć ze sobą od 1,2 miliona do 1,4 miliona euro. Czyli to jest jakieś prawie 6 milionów złotych. No kto bogatemu zabroni, albo kto biednemu zabroni żyć bogato? A ja dziś pytam o muzea. Muzea takie, które jest kulinarne, które chcielibyście stworzyć, i co w takim kulinarnym muzeum mogłoby się znaleźć? 691 141 141 SMS-owy numer dla Was.
1: Radio Plus. Radio Plus. Radom.
2: Reklama.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Powiat radomski ponownie realizuje program Aktywny Samorząd. Program skierowany do mieszkańców powiatu z orzeczeniem o niepełnosprawności i obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, wsparcie w uzyskaniu wykształcenia wyższego, pomoc w likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na platformie SOW. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pod numerem 48 381 50 70 oraz na stronie internetowej pcprradom.fin.pl. Program Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
7: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram. Tak, polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram. A arbus ze skrzyni jedynie złoty 49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
8: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barko Ciołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
12: To pewne.

0: gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: Po reklamie.
4: Autopromocja.
3: Dla tych, co już na urlopie i dla tych, co jeszcze w pracy.
5: Dla tych, co słuchają ulubionych przebojów z nutą nostalgii.
6: I dla tych, co chcą wiedzieć, czym żyje miasto latem.
7: Radio Plus Radom. Jesteśmy z tobą na dobrych falach.
5: Zapraszamy od poniedziałku do piątku zawsze po godzinie 16.
3: Magda Gliszczyńska,
8: Marcin Prejs,
6: Radosław Mizera
5: i Wojtek Sałek.

SD w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. Bardzo przyjemnie się tak snuje ta piosenka właśnie w taką upalną pogodę. 28 minut pozostało do 11. Pytam dziś o potrawy, ale także i przedmioty, które mogłyby znaleźć się w Muzeum Sztuki Kulinarnej, gdybyśmy takie mogli utworzyć. I napisał do nas Tadeusz, między innymi, o flakach, że flaki powinny się w takim muzeum znaleźć. Myślę, że byłaby taka cała przestrzeń na piątą ćwiartkę i flaki też byłyby bardzo szeroko tutaj omawiane, bo przecież mamy flaki po warszawsku, czy flaki piaseczyńskie. I tych odmian przygotowywania flaków jest mnóstwo i jeśli byśmy wychodzili też poza Polskę, to Włosi, Hiszpanie, wszyscy jakoś tę piątą ćwiartkę przygotowują, ale jeśli chodzi o to, że dla jednych flaki są na przykład obrzydliwe, dla innych przepyszne, to można byłoby jeszcze przy okazji stworzyć dział obrzydliwego jedzenia. Takie muzeum już istnieje w Malmö w Szwecji i tam można nie tylko poczuć te eksponaty, jak na przykład surströmming, czyli ten śledź fermentowany szwedzki, może być też ser kazumarcu, ten z larwami żywymi i tak mnóstwo innych rzeczy. I to jest nie tylko, że można je poczuć, zobaczyć, ale niektóre można także spróbować. Biletem wstępu do takiego muzeum jest worek. Taki podobny do tego, który dostajemy na przykład w samolocie albo w autobusie, żeby zapobiec, a właściwie żeby jakoś trochę zniwelować te efekty choroby lokomocyjnej. 691-141-141 to jest SMS-owy numer dla Was. Pytam dziś o to, jakie eksponaty mogłyby się znaleźć w Muzeum Sztuki Kulinarnej. Perfekt, ale w koło jest wesoło, teraz w Radiu Plus.

0: Radio Plus Radom.
1: Reklama. Bransoletkę ze srebra za 1 zł? Tak, tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Strefa Park w Kozienicach. Zrób zakupy za minimum 199 zł i z kuponem Verona Club odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
2: Szeroki wybór, pełny smak?
3: Tak,
2: sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Aby w wakacje odpocząć i naprawdę się zrelaksować, wcale nie muszę opuszczać Radomia. Mam salon masażu tajskiego Amari Senses. Przyjdź i pamiętaj, że twoje ciało potrzebuje odpoczynku, a skóra oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra, jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmot w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmot to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmot, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72, telefon 730-992-092. Więcej na stronie sklep.rowmot.eu.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom.
1: Kilkaset interwencji po burzach, dziś również niebezpieczna pogoda. 30 punktów karnych dla kierowcy autobusu, za chwilę szczegóły. Powiemy też o nowoczesnym schronie, który powstaje pod Bełchatowem. Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Strażacy interweniowali ponad 600 razy, wszystko przez nawałnice, które przechodzą przez Polskę. Najbardziej niebezpiecznie w nocy było w województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim, łódzkim i mazowieckim. Prawie 140 pasażerów utknęło późnym wieczorem w pociągu w Łoźnicy koło Goleniowa. Wcześniej skład uderzył w powalone drzewo, mówi Dariusz Szacht z zachodniopomorskiej Straży Pożarnej.
2: Działania strażaków polegały na usunięciu storowiska powalonego drzewa. Następnie strażacy prowadzili dystrybucję wody dla pasażerów pociągu oraz w późniejszej fazie pomagali w bezpiecznym przejściu pasażerom do podstawionego składu zastępczego.
1: Dzisiaj ponownie może być niebezpiecznie. IMGW wydał ostrzeżenia przed upałem dla 13 województw i przed burzami dla przeważającej części kraju. Burzowo nie będzie tylko na północnym zachodzie i zachodzie Polski. To nie była akcja amatorów. Niemieckie władze zabrały głos w sprawie dronów na lotnisku w Lipsku. Po raz pierwszy w takim przypadku dron miał na pokładzie materiały wybuchowe, a służby zakładają, że detonator był urządzeniem wojskowym. Minister spraw wewnętrznych Saksonii Aleksandr Dobrindt uważa, że był to atak hybrydowy inspirowany przez, tu cytat, mocarstwa zagraniczne. Tego rodzaju zagrożenia nie są dziełem amatorów. Muszą być realizowane w bardzo profesjonalny sposób. Wymagają wysokiego poziomu wiedzy technicznej, umiejętności obchodzenia się z materiałami wybuchowymi oraz odpowiedniego doświadczenia. Przypomnijmy, wczoraj w nocy niezidentyfikowany dron próbował zaatakować ukraiński samolot transportowy Rusłan. Był wyposażony w ładunki wybuchowe, ale udało się go rozbroić. Później kolejny dron uszkodził samolot w trakcie lotu. 30 punktów karnych dla kierowcy autobusu z Tarnowskich Gór. Mężczyzna z indyjskim obywatelstwem wyprzedzał samochód na przejściu dla pieszych i dwóch skrzyżowaniach. Stracił prawo jazdy, będzie miał też sprawę. W sądzie grozi mu wysoka grzywna, nawet do 30 tysięcy złotych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pod Bełchatowem rozpoczęła się budowa nowoczesnego schronu. W sytuacji kryzysowej ma zapewnić bezpieczeństwo 200 osobom przez 48 godzin.
3: To jedno z pierwszych w województwie łódzkim, jeśli chodzi tutaj o nowe budownictwo. Przemysł Adamski, Urząd Gminy Bełchatów, inspektor nadzoru inwestorskiego. Całkowicie podziemny, będzie wyposażony w suche toalety, pełne zaplecze socjalne, także będzie całkowicie samowystarczalny przez 48 godzin.
4: Inicjatywa, którą należy tylko i wyłącznie popierać.
5: Potrzebne, no bo jak teraz sytuacja jest taka niepewna, nie?
6: Tylko ciekawe, jak to będzie funkcjonować, bo ja nie wierzę. Z tym schronem to ma 200 osób, to już nawet jedna miejscowość się nie mieści.
7: Powinniśmy mieć takie miejsce.
1: Budowa schronu kosztuje prawie 9 milionów złotych, ma być gotowy jeszcze w tym roku.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
8: 11:03, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Abba na początek, a później Lady Bang i Phil Collins między innymi.

0: Highlight House Family w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze 19 minut po 11. Tworzymy dzisiaj wspólne Muzeum Sztuki Kulinarnej, ale kilka takich muzeów kulinarnych jest już na mapie Polski. Mówiłam o Muzeum Mleka w Grajewie. Można też pojechać do Radzionkowa, do Muzeum Chleba, do Poznania, do Rogalowego Muzeum Poznania. Te rogale można tam samemu też stworzyć. Także jest między innymi żywe Muzeum Piernika w Toruniu. Też można przygotowywać swoje pierniki. Muzeum Cebularza w Lublinie także ma podobną działalność. Można jeszcze zajrzeć na przykład też do Muzeum Oscypka w Zakopanem, do Muzeum Miodu i Pszczelarstwa w Pszczółkach. Można także wybrać się do Muzeum Koguta Kazimierskiego, więc jest trochę tych kulinarnych muzeów, ale gdybyśmy mieli stworzyć takie jedno duże Muzeum Sztuki Kulinarnej w Polsce i nie musielibyśmy się tylko do tej Polski ograniczać, ale ogólnie o jedzeniu, chociaż warto zacząć od Polski, to co by się tam mogło znaleźć? O to dzisiaj pytam. Jan napisał, że kiszony ogórek. Myślę, że nie cały dział można byłoby ogórkom poświęcić, bo kiszone, małosolne, mogą być jeszcze korniszony, krokodylki, w zalewie, Weronika dopisała, w zalewie musztardowej i mnóstwo tych ogórków i jak je przygotować można i do tego jeszcze testowanie i na przykład bez limitu. Jesz ile chcesz, taki bilet do tego wszystkiego. 691-141-141 SMS-owy numer dla Was, a pytam o to, co wstawilibyście do Muzeum Sztuki Kulinarnej, gdybyście mieli taką okazję. Jeszcze 5 minut czekam na wiadomości.
1: To jest Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. A olej beskidzki 4,99 za litrową butelkę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 4 na osobę. Kaufland.
5: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
6: Rel Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
7: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
8: Gdy Barkociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barkociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
9: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
13: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
14: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
16: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 20 zł.

0: Słuchajcie, za późno i kombi w Radio Plus Lato z nutą nostalgii. 26 minut pozostało do 12, a my tworzymy Muzeum Sztuki Kulinarnej. I w tej sprawie napisała m.in. Agnieszka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Agnieszko, napisałeś, że powinno być takie muzeum zapomnianych smaków z dzieciństwa, w którym byłyby hologram ciepłego mleka z kożuchem podawanego przez wirtualną babcię, kryształowa gablota z oryginalną zakonserwowaną oranżadą w proszku z PRL-u i interaktywny terminal do podawania smaku gumy balonowej z kaczką Donald. No brzmi to taki, jak jeden z działów muzeum, wspomnienia z dzieciństwa, chociaż myślę, że to są twoje wspomnienia z dzieciństwa.
1: Tak, to są moje wspomnienia tych smaków właśnie z dzieciństwa, oranżadka w proszku, mleko ciepłe u babci, gumy Donaldy, no i jeszcze wiele innych, tak? Kakao proszku, takie tam
0: jeszcze
1: właśnie
0: takie pytanie,
1: smaki babcinych bułeczek.
0: No. Czy tę oranżadę z proszku, to ty kiedyś rozpuściłaś w wodzie?
1: Idąc do szkoły, przyznam, już po drodze ją zjadałam. Chyba nie tylko ja.
0: Tak, są takie legendy, że ktoś kiedyś w wodzie taką oranżadkę rozpuścił. Ale tak, to mógłby być jeden z działów muzeum właśnie wspomnienia z dzieciństwa i też pokazałoby to pięknie, jak które pokolenie co pamięta, ale chyba te babcine smaki byłyby tam najważniejsze. A ja dla ciebie mam prezent, butelka termiczna od Radia Plus. Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: No to pozdrawiam całą redakcję Radia Plus, wszystkich słuchaczy. No i bardzo dziękuję.
0: Dziękujemy również. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
1: Wzajemnie. Dziękuję. Do usłyszenia.
0: A teraz do Włoch. Lidaliano i Toto Cotugno w Radiu Plus.

0: Orinok Flow Jenia w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, a was mocna potrzeba, żeby wybudować, a właściwie uruchomić Muzeum Kuchni Babcinej. I tutaj kolejne wiadomości w tej sprawie, między innymi od Pauliny, żeby stworzyć takie ogromne Muzeum Babcinej Kuchni, też z drugą wersją na zamku, mega grube mury, nie ze służbą, tylko miejsce do przygotowywania. Takie przeniesienie się do domu prababci, skansenu, gdzie można, a nawet trzeba doświadczać, pomagać przy potrawie, a wcześniej pozyskanie. Lód przenoszony w zimie do piwniczki, chłodzący w lato. Dbałość o produkty, na przykład jabłka z ogrodu, woda ze studni, piec kuchenny, a kiedyś wystarczyło pojechać do babci, teraz takie miejsca będą w muzeum. I ta kuchnia, taka domowa, gdzie przygotujemy talarki i sztuką jest upieczenie chleba, ciasta. Także jak działamy, żeby nie marnować. No i Prodisz się pojawił w tych waszych propozycjach do tego, co powinno się znaleźć w takim Muzeum Sztuki Kulinarnej i inne przedmioty, które kojarzą nam się w większości z wakacjami u babci. No, czyli potrzeba. Jest potrzeba. Jeśli ktoś nas słyszy i chce wybudować takie muzeum, stworzyć takie muzeum, to myślę, że będzie wielu odwiedzających.
1: Radio Plus Radom. Radio, które Ciebie słucha.
2: Reklama.
3: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
4: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Komfort i bezpieczeństwo w domu seniora Biały Jar w Chlewiskach. Bez barier, z pełną opieką i wykwalifikowaną kadrą. Pobyt dzienny i stały. Sprawdź www.białyjar-chlewiska.pl. Dom seniora Biały Jar, Chlewiska koło Szydłowca. Dobre miejsce na jesień życia.
6: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś schab wieprzowy bez kości rzeźni. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom. Radio Plus. Niebezpieczna pogoda. Prawie w całej Polsce są ostrzeżenia przed upałem i burzami. Budujcie cywilizację miłości, mówi papież do młodzieży w Asyżu. Dziś wyruszyła pierwsza pielgrzymka diecezji radomskiej na Jasną Górę. Minęło południe. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prawie w całej Polsce alerty przed upałami. Bardzo wysokie temperatury nie odpuszczają. Dziś będzie tylko nieznacznie chłodniej niż wczoraj. Termometry miejscami mogą pokazać aż 38 stopni w cieniu. Sytuację pogodową śledzi nasz reporter Michał Rawa. Dzień dobry.
1: Tak jest, dzień dobry. Pogodowe alerty w tym najwyższego stopnia obowiązują w 13 województwach. Nie obejmują jedynie północno-zachodniej Polski.
2: Na północnym zachodzie 24-26 stopni, ale w centrum nadal upalnie 30-35 stopni. Na południowym wschodzie 37-38 stopni.
1: Mówi Przemysław Makarewicz z MGW, by dbać o swoje zdrowie apelują lekarze, bo na przykład w warszawskim szpitalu przy Lindleya brakuje już miejsca. Pacjenci leżą na korytarzach.
3: Stąd też widać na korytarzu, że nie jesteśmy w stanie każdemu choremu zapewnić godnego miejsca leżenia.
1: Mówi profesor Paweł Łęgosz. Na szczęście od piątku upały mają odpuścić, przynajmniej do przyszłego tygodnia.
0: Oprócz upałów synoptycy ostrzegają też przed intensywnymi burzami. Nie zagrzmi jedynie na północnym zachodzie Polski.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Wykorzystał małoletnią dziewczynę. Policja zatrzymała 57-latka z Konina, podejrzanego o pedofilię. Dochodzenie przez wiele miesięcy prowadzili funkcjonariusze z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Wiadomo, że mieszkaniec Konina posiadał autorytet w lokalnej społeczności.
5: Mężczyzna uczestniczył w zajęciach oraz wyjazdach organizowanych przez jedną ze szkół. Miał doprowadzić właśnie do obcowania płciowego z jedną z podopiecznych. Z ustaleń wynika, że ten przestępczy proceder miał trwać co najmniej od 3 lat.
0: Mówił Michał Pietraszko z policyjnego CBZC. Mężczyzna usłyszał już zarzuty i został aresztowany na 3 miesiące.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Idźcie na peryferię i budujcie cywilizację miłości, powiedział papież do młodzieży w Asyżu. Europa i cały świat poszukują pośród was nowych świętych, mówił Leon XIV w homilii podczas mszy świętej sprawowanej w Bazylice Papieskiej Matki Bożej Anielskiej. Przywołując swoją encyklikę Magnifica Humanitas, ojciec święty wskazał, że każde pokolenie otrzymuje zadanie kształtowania swoich czasów tak, by godność człowieka była chroniona, sprawiedliwość umacniana, a braterstwo możliwe. Po raz 48 wyruszyła dzisiaj pierwsza pielgrzymka diecezji radomskiej na Jasną Górę. Pątnicy z różnych grup spotkali się na placu Wyższego Seminarium Duchownego, gdzie mszy świętej przewodniczył biskup Marek Solarczyk, mówi dyrektor pielgrzymki ksiądz Krzysztof Bochniak.
6: To jest przede wszystkim czas rekolekcji, to jest czas zmagania się ze swoimi też słabościami fizycznymi, też tymi duchowymi i budowania relacji z Bogiem i z drugim człowiekiem na trasie.
0: A dla pątników ta pielgrzymka to bardzo ważny czas.
7: Pielgrzymka jest dla mnie takim czasem wytchnienia, ale też wyciszenia właśnie w tym takim moim codziennym pędzie i w mojej pracy. I też pomaga mi jeszcze bardziej otworzyć się na Pana Boga, na tą całą duchowość.
8: Idę dziękować Maryi za wszelkie łaski, które uprosiła dla mnie, dla mojej rodziny, znajomych, przyjaciół u Pana Jezusa.
0: Diecezjalną pielgrzymkę z Radomia tworzy łącznie 37 grup.
9: Wiadomości Radia Plus Radom, Radosław Mizera. Po raz 48 wyruszyła dzisiaj pierwsza pielgrzymka diecezji radomskiej na Jasną Górę. Pątnicy z różnych grup spotkali się na placu Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu, gdzie mszy świętej przewodniczył biskup Marek Solarczyk. Z Radomia wyruszyły dwie kolumny radomskie. Dyrektor pielgrzymki ksiądz Krzysztof Bochniak.
6: To jest przede wszystkim czas rekolekcji, to jest czas zmagania się ze swoimi też słabościami fizycznymi, też tymi duchowymi i budowania relacji z Bogiem i z drugim człowiekiem na trasie.
9: Dla pątników pielgrzymka to ważny czas.
7: Pielgrzymka jest dla mnie takim czasem wytchnienia, ale też wyciszenia właśnie w tym takim moim codziennym pędzie i w mojej pracy. I też pomaga mi jeszcze bardziej otworzyć się na Pana Boga, na tą całą duchowość.
8: Idę dziękować Maryi za wszelkie łaski, które uprosiła dla mnie, dla mojej rodziny, znajomych, przyjaciół u Pana Jezusa.
9: Diecezjalną pielgrzymkę tworzy 37 grup, które na Jasną Górę podążają w 5 kolumnach. Jutro na trasę pielgrzymki wyjdą pielgrzymi ze Skarżysko-Kamiennej, w sobotę Skońskich, a w niedzielę Zapoczna. Nad zalewem na Borkach odbędzie się pierwsza edycja Beach Bowl Radom 2026, czyli turniej siatkówki plażowej mężczyzn, rozgrywanego w ramach eliminacji Mistrzostw Polski. Do piątkowych eliminacji zgłosiło się prawie 40 par, w tym 6 duetów zagranicznych oraz 3 pary z Radomia. Rywalizacja rozpocznie się 7 sierpnia od godziny 9. Po eliminacjach w sobotę w grze pozostanie 16 najlepszych par, a w niedzielę odbędą się mecze finałowe oraz ceremonia dekoracji zwycięzców.
4: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
10: To już czwartek, Agnieszka Morawska
7: i Marek Sierocki.
10: Zapraszamy na Przebojową Pocztę, rok 1986. Sukces w całej Europie. Desiree Lee, Voyage, Voyage.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza, a tam wspaniała data. W roku 1965, 6 sierpnia, ukazał się piąty studyjny album zespołu The Beatles zatytułowany Help. To jednocześnie była ścieżka dźwiękowa filmu właśnie o takim tytule. I był to pierwszy muzyczny film, jaki obejrzałem w swoim życiu. Historia była taka, że byłem na koloniach, miałem już chyba, nie wiem, z 11 czy 12 lat i przyjeżdżało takie kino objazdowe. Był duży ekran wyświetlany i na świeżym powietrzu oglądaliśmy. Ja nawet nie wiedziałem, że był taki zespół The Beatles. Miałem wtedy, nie wiem, 10-11 lat, ale potem już wiedziałem, co to jest The Beatles i jakie są ich przeboje.
2: Tak, to niesamowite, bo oni byli już bardzo popularni, ale jeszcze nie u nas. I to Help to było takie wołanie ich o pomoc, bo mierzyli się wtedy z okrutną popularnością. Okrutną dlatego, że fanki przede wszystkim nie dawały im żyć. To Help było takim prawdziwym wołaniem o pomoc.
1: No a jakie piosenki na tym albumie? Ticket to the Ride czy Yesterday to najbardziej coverowany, przerabiany utwór w historii światowego show biznesu. Żadna inna piosenka nie ma tylu wersji innych artystów niż Yesterday. Utwór napisany przez Paula McCartneya, zagrany na wszystkich instrumentach poza kwartetem smyczkowym i zaśpiewany wszystkimi głosami, ale my dziś przypominamy Państwu tytułowy utwór z albumu Help.

0: To jest Radio Plus Radom.
1: Reklama.
2: Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barko Ciołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Przybory i akcesoria szkolne Kajet i Moontail by Julia Żugaj już od 12,99 za sztukę lub opakowanie. A zeszyty A5, 60 kartek, różne rodzaje, już od 49 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania pętel tylko 11,99 za sztukę lub opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
5: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
6: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
7: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Bransoletka ze srebra za 1 zł? Tak, tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Strefa Park w Kozienicach. Zrób zakupy za minimum 199 zł i z kuponem Verona Club odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
10: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,49 za 550 gramów. Super cena! Netto, patent na tanie zakupy.
11: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
12: Aby w wakacje odpocząć i naprawdę się zrelaksować, wcale nie muszę opuszczać Radomia. Mam salon masażu tajskiego Amari Senses. Przyjdź i pamiętaj, że twoje ciało potrzebuje odpoczynku, a skóra oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.
13: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
14: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
13: Od czwartku w Kauflandzie napój niegazowany Hortex, różne rodzaje, butelka 1,75 litra, kup jedną, druga gratis. A lody bracia Koral, różne rodzaje, opakowanie 900 ml, 11,99 z Kaufland Kart Extra, 4 na osobę. Kaufland.
15: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Po reklamie.
0: Radio

0: No, Black or White i Michael Jackson, jeden z największych hitów. Zupełnie zmienimy klimat. Przeniesiemy się w lata 70. ubiegłego wieku. To będzie irlandzki wokalista Joe Dolan, który na świat przyszedł w roku 1939, w roku 2007 od nas odszedł. Wspaniały wokalista, który no, był ikoną irlandzkiej piosenki Make Me an Island. To był jeden z jego największych hitów, ale w roku 75 wylansował piosenkę, która w Polsce była niesamowicie popularna. To utwór Lady in Blue. Zresztą ten singiel był z tak zwanymi dwoma stronami ja. Jeszcze była piosenka My Darling Michelle, która też była przebojem, ale utwór Lady in Blue był wielkim hitem. Pamiętam, że wszystkie zespoły grające na dancingach czy na weselach w drugiej połowie lat 70. ubiegłego wieku miały ten utwór w swoim repertuarze.
1: To ja jeszcze zanim do Lady in Blue, to jeszcze dodajmy też, że raz, że tworzył przeboje, ale też przebojami innych zespołów się zajmował, bo były nagrane utwory z Oasis czy YouTube na jego, i czy Bruce'a Springsteena także na taką składankę wydał.
0: Bo był niezwykle szanowanym artystą i też potrafił interpretować utwory innych gwiazd. To teraz Joe Dolan i niezapomniany utwór Lady in Blue.

0: To był John Parr, a my ponownie zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. Wspominaliśmy płytę Beatlesów, no a teraz urodziny świętuje jedna z najbardziej charakterystycznych brytyjskich wokalistek.
1: Jerry Halliwell, czyli 1/4 Spice Girls.
0: No, nawet był moment, że 1/4. Ale to artystka, która ma również w swoim dorobku wspaniałe solowe przeboje, chociażby Michiko Latino, czy przeróbkę zespołu Weather Girls in Training Man. W filmie Bridget Jones wykorzystaną, spopularyzowaną, wspaniale dała drugie życie temu utworowi. A co my dzisiaj przypomnimy?
1: A my dzisiaj mamy Viva Forever i Spice Girls, czyli ten najlepszy moment dziewczyn z Wielkiej Brytanii.

0: Radio Plus. Radom.
1: Reklama.
2: Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
3: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
4: Rel Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
5: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
6: Ojej, znowu. Nareszcie spokój. Niezwykle skuteczne moskitiery Taparella. Zainwestuj w moskitierę i poczuj lepszą jakość życia bez owadów. Taparella. Mickiewicza 8. Taparella.pl.
7: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Powiat Radomski ponownie realizuje program Aktywny Samorząd. Program skierowany do mieszkańców powiatu z orzeczeniem o niepełnosprawności i obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, wsparcie w uzyskaniu wykształcenia wyższego, pomoc w likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na platformie SOW. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pod numerem 48 381 50 70 oraz na stronie internetowej pcprradom.fin.pl. Program Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
10: Po reklamie.
11: Let's go, girls.

0: To był Czesław Niemen i sen o Warszawie. Pora na zaproszenia. Przypomnę, że w wakacje od poniedziałku do czwartku od 20 do 22 przeboje z nutą nostalgii, lato z nutą nostalgii, lato z wakacyjnymi przebojami zmiksowanymi non-stop, każdy piątek i sobota. To oczywiście prywatka od 20 do północy. Przebojowa poczta niby codziennie od 12, ale przez najbliższe dni ja będę miał wolne.
1: Marek na zasłużonym, choć krótkim urlopie. Słyszymy się z Markiem w środę. Janek już wraca w poniedziałek, więc jedna, druga, ktoś zawsze będzie na posterunku.
0: Dokładnie tak. A teraz kończymy utworem In Private w wykonaniu Dusty Springfield z wielką pomocą Nila Tennanta i Chrisa Lowa, czyli Pet Shop Boys nagrało ten utwór. Ich współpraca zaczęła się w roku 1987, kiedy nagrali utwór What Have I Done to Deserve This. Sukces piosenki spowodował, że panowie postanowili, że comeback Dusty Springfield będzie wyjątkowy i zrealizowali z nią płytę, z której pochodzi przebój In Private.
1: Dusty Springfield teraz w Radiu Plus, a my za dzisiaj dziękujemy. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

Dusty Springfield i In Private. Marek Sierowski już uciekł na ten zasłużony urlop, nie mógł się doczekać. A jeszcze chwilę czasu mamy na zegarze 3,5 minuty do 13. Wiadomości za chwilę, a później stary przejmuje Andrzej. Dzięki za dziś, do usłyszenia jeszcze raz i do jutra.

0: To jest Radio Plus Radom.
1: Reklama.
2: Ale patrz!
3: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie!
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Cześć, tu Michał Mitrut, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
8: Wow, co tak ładnie pachnie? A, to nowości grillowe od Krawczyka. Kiełbasy, kaszanka, lollipopy, marynowany karczek i inne pyszności. Niespotykane. Muszę spróbować. Lecę do Krawczyka.
9: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 3 produkty szkolne, za 4 najtańszy płacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po reklamie.

0: Radio Plus Redo. Rok prezydentury Karola Nawrockiego. Zbieramy polityczne komentarze. 3000 zł mandatu dla Beaty Szydło. Chodzi o niestawienie się na przesłuchania. GIS ostrzega przed sinicami na kąpieliskach. Wszystko przez upał. Minęła 13. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Politycy rządowej większości mówią o wetomacie, prawica o czasie dotrzymanych zobowiązań. Dziś mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Michał Rawa.
1: Rzecznik rządu Adam Szłapka w ramach podsumowania roku prezydentury zamieścił w mediach społecznościowych taki materiał.
2: Jaki był ten rok? Posłuchajcie.
3: Weto.
2: Nie podpiszę.
3: Nie. Zawetowałem weto.
1: Prezydent zawetował aż 41 ustaw. To absolutny rekord, ale szef sejmowego klubu PiS, Mariusz Błaszczak, pisze, że był to rok dotrzymanych zobowiązań, a rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreśla.
4: Najistotniejsze, jeżeli chodzi o politykę krajową, to konsekwentne stanie na straży polskiej konstytucji.
1: Jak dodał, w polityce zagranicznej prezydent przede wszystkim wzmocnił pozycję Polski na wschodniej flance NATO i utrzymał bardzo dobre kontakty z prezydentem USA, Donaldem Trumpem.
0: Dzisiejsza rocznica będzie hucznie świętowana na dziedzińcu Pałacu Prezydenta. Od 17.30 zaplanowano debatę publicystów, występy artystyczne i przemówienie Karola Nawrockiego. Niektóre polskie elektrownie ponownie mają problemy z wytwarzaniem energii. Wszystko przez suszę, niski stan rzek i utrudnione chłodzenie. Polskie sieci elektroenergetyczne ogłosiły tak zwane okresy przywoływania na rynku mocy. Dziś od 17 do 22. Te elektrownie, które nie mają problemów, będą produkowały więcej prądu, żeby uzupełnić braki w sieci.
5: Czyli po prostu na wprowadzenie takich szczególnych rozwiązań, jeżeli chodzi o rynek mocy i zagospodarowanie większych ilości dodatkowych mocy po to, żeby w takich krytycznych godzinach wieczornych mieć po prostu do dyspozycji dodatkowe możliwości.
0: Mówił ekspert do spraw energetyki, autor podcastu Elektryfikacja, Jakub Wiech. Polskie sieci elektroenergetyczne zapewniają, że prądu nie zabraknie. 3000 zł mandatu dla Beaty Szydło. Prokurator nałożył taką karę na byłą premier za kilkukrotne niestawienie się na przesłuchanie jako świadka. Chodzi o śledztwo w sprawie finansowania kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy. Prokuratura podejrzewa nadużycie uprawnień i niedopełnienie obowiązków przez członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Były prezes fundacji i członek zarządu są też podejrzani o nielegalne finansowanie partii politycznych PiS-u i Solidarnej Polski. W lipcu usłyszeli zarzuty.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed sinicami. Upały sprzyjają rozwojowi niebezpiecznych glonów w jeziorach, a nawet w Bałtyku.
7: To nie jest żadna złośliwość ani ze strony organizatora, ani ze strony inspekcji sanitarnej. Być może złośliwość ze strony tych glonów, że akurat teraz kwitną, ale po prostu one są dla nas szkodliwe. Jeżeli widzimy czerwoną flagę, czy jeżeli wchodząc na naszą mapę widzimy czerwony znacznik, to po prostu pamiętajmy o tym, że w tym miejscu nie korzystamy z kąpieli.
0: Mówił rzecznik GIS Marek Waszczewski, a dokładną mapę z informacjami, gdzie można, a gdzie nie można się kąpać, znajdziemy na stronie internetowej sk.gis.gov.pl.
8: Wiadomości Radia Plus Radom. Radosław Mizera. Będą dodatkowe miejsca parkingowe w Radomiu, a wszystko to dzięki budowie drogi wewnętrznej od ulicy Przeskok. Informuje Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji.
9: Powstaną tam nowe miejsca postojowe, oświetlenie i odwodnienie. Prace są prowadzone na całej drodze wewnętrznej biegnącej na zachód od ulicy Przeskok w stronę bloku przy ulicy Natolińskiej 1/3. Zapewnia ona dojazd i dojście m.in. do zarządzanych przez spółdzielnię budowlani wieżowców nr 4 i 6 oraz garaży. Dotychczas miała ona nierówną betonową nawierzchnię przykrytą wiele lat temu cienką warstwą asfaltu. Obecnie to się zmienia.
8: Prace potrwają do końca października tego roku, a ich koszt to ponad 1 milion 100 tysięcy złotych. Znane są w okolicy dzięki swoim nazwom. Podkoneckie niebo i piekło to miejscowości chętnie odwiedzane przez turystów. Mieszkańców przybywa zwłaszcza w niebie. Piekło za to się wyludnia, ale nie brakuje w nim letników. Pan Juliusz trafił do piekła, a z Sosnowca i bardzo chwali sobie pobyt w tej miejscowości.
10: Idealnie, jakby nie te upały, co teraz w tym roku są do tej pory. Grzyby, jagody, borówka. Przepięknie.
11: Jak pan trafił do piekła?
10: Szwagier mnie tu przywiózł na grzyby, żeśmy przyjechali na 3 dni. W 91, a w 92 poszłem na emeryturę i zacząłem tu już przyjeżdżać na stałe. No i tak do dzisiaj.
8: W niebie mieszka około 80 osób, a w pobliskim piekle na stale zaledwie kilka. Co ciekawe, do piekła zdecydowanie trudniej się dostać niż do nieba, a wszystko to za sprawą kiepskiej drogi łączącej niebo z piekłem.
6: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
12: Jest 5 minut po pierwszej. Za parę chwil usłyszymy Cissy Catch, będzie Marek Grechuta, będzie Carlos Santana, zaczyna Bryan Adams od wielkiego przyboju Please Forgive Me. To jest Radio Plus i czwartkowe popołudnie.

0: Można sobie nucić pod nosem Marek Grechuta i będziesz moją panią. To jedna z pierwszych piosenek, w których Marek Grechuta był jednocześnie autorem tekstu i muzyki. Rok 1970, debiutancki album Grechuty i Anawy. Co ciekawe, ten utwór miał wcześniej tytuł Marzenie. Dopiero później zmieniono na Będziesz moją panią. Na antenie Radia Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii, te z lat 70., 80., ale są też nowsze propozycje z lat 90. Unbreak My Heart. Piosenka Toni Braxton to jedna z nich, już za parę chwil, a na zegarze 20 minut po pierwszej.
1: Radio Plus. Radom.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Komfort i bezpieczeństwo w domu seniora Biały Jar w Chlewiskach. Bez barier z pełną opieką i wykwalifikowaną kadrą. Pobyt dzienny i stały. Sprawdź www.białyjar-chlewiska.pl. Dom seniora Biały Jar. Chlewiska koło Szydłowca. Dobre miejsce na jesień życia.
5: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
6: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Filet z kurczaka 42% taniej, 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 25,99.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
14: He's psycho.
13: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
15: Hello?
13: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.

0: sześciu sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: To nie jest pora.
1: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

3 minuty po wpół do drugiej, to jest Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. Abba, Knowing Me, Knowing You, da się żyć w końcu, przynajmniej w większości miejsc w Polsce. Temperatury trochę nam spadły, w okolicach 30 stopni już jest na zachodzie, w centralnej Polsce, na południu i południowym wschodzie ciągle mają tropiki 40 stopni, słuchajcie, dzisiaj w Rzeszowie. No, ale w ciągu najbliższych paru dni generalnie ta temperatura będzie nieco spadać. Bardzo sympatyczny weekend się zapowiada. Okolice 23, 4, 25 stopni i słonecznie. W końcu wybiorę się do Kazimierza nad Wisłą. Planuję to i panuję, ale ciągle jakoś tak w weekend albo padało i było zimno, albo było bardzo gorąco, więc pewnie to jest ta sobota. Kazimierzu drogi, nadchodzę. Teraz kolejne przeboje na antenie Radia Plus. 4 minuty po wpół do drugiej.

0: Satisfaction Factory Feels Like Heaven. Jeden z najpopularniejszych przebojów takich do zabawy, do tańca. Jak macie ochotę się nóżką poruszać, to po godzinie 20 Marek Sierocki zapewni wam odpowiednie rytmy. To będzie lato z nutą nostalgii, przeboje zmiksowane od 20 do 22 na naszej antenie. A propos piosenek do tańca, to już za chwilę Hands Up, a później jeszcze przed godziną 14, kiedy to serwis informacyjny zamigotał świat, przepiękny przebój Various Manx, to wszystko jeszcze do drugiej.
1: To jest Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta pianek, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
6: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
7: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
8: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Idealne na letnie noce. Lekkie kołdry Livarno z tkaniny Hydrokul. W różnych rozmiarach. Już od 39,99.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Po reklamie.
14: Autopromocja.
15: Mięta przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
16: Kiedy się przygotowuję do roli, to staram się poznać kontekst sztuki i postaci. No, jeżeli mam zagrać spawacza, no to interesuję się tym, co robi spawacz. No, bym chętnie dotknął spawarki.
17: Tutaj dostałam utwór, który naprawdę dotknął mojego serca i poczułam, że ta historia jest mi bliska, jakbym też ja go pisała.
18: Z naszymi gośćmi zapraszamy w każdy czwartek po 19:00.
19: Magda Gliszczyńska
18: i Wojtek Sałek.
14: Autopromocja.

0: 3 minuty 14, zamigotał nam świat, to Varus Manx. O 14 serwis informacyjny, po wiadomościach wrócimy do przebojów Like a Prayer Madonna. Od tego utworu rozpoczniemy.
1: Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska. Tylko 9,99 za 500 gramów. Aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra. Jedynie złoty 79 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 79. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Członkowie Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Cisza w Kozienicach, mieszczącego się przy ulicy Kopernika 8/20, zapraszają osoby uzależnione i współuzależnione do skorzystania z rozmowy w punkcie informacyjno-konsultacyjnym. W poniedziałki i niedzielę w godzinach od 17 do 19. Stowarzyszenie oferuje obozy, warsztaty terapeutyczne oraz inne działania związane z utrzymaniem trzeźwości. Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od gminy Kozienice w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego, objętego gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2025-2027. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie stowarzyszeń, klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych, których odbiorcami są osoby uzależnione od alkoholu oraz ich rodziny.
5: Nie trać czasu i pieniędzy na domowe sposoby walki z pluskwami. Zadzwoń po specjalistów 660-442-126. Dezynsekcja rozwiąże problem pluskiew. Dzwoń 660-442-126. Oferujemy skuteczne usuwanie pluskwy domowej. Przyjeżdżamy nieoznakowanym pojazdem. Pozbądź się pluskiew z domu profesjonalnie i na długi czas. Zadzwoń po specjalistów 660-442-126. 660-442-126.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom.
1: Śledczy badają sprawę śmierci nastolatków nad jeziorem w Wągrowcu. 6 osób zginęło w porannych rosyjskich atakach na Ukrainie. Powiemy też o rekordach na warszawskiej giełdzie. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest śledztwo po śmierci 2 13-latków w Wielkopolsce. Chłopcy utonęli wczoraj w jeziorze Durowskim w Wągrowcu.
2: Jak wstępnie ustalono, w pewnym momencie jeden z nich wszedł do wody, mimo przywoływania go przez kolegów, aby do niej nie wchodził, nie cofnął się i nagle zniknął pod powierzchnią jeziora.
1: Wtedy drugi z chłopców ruszył mu na pomoc, relacjonuje Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Dzieci były pod wodą przez 40 minut. Reanimacja nie przyniosła rezultatów.
2: Trwają obecnie czynności procesowe w tej sprawie. Przesłuchiwani są świadkowie. Na tym etapie śledztwa brak jest wykładników świadczących o tym, że do śmierci tych 2 nastolatków przyczyniły się osoby trzecie, czy to przez zaniechanie, czy przez działanie.
1: Sekcję zwłok zaplanowano na poniedziałek. Rosjanie ponownie ostrzelali Ukrainę. W całym kraju zginęło 6 osób. W mieście Sumy na północy Rosjanie zrzucili 8 bomb lotniczych. Kilkanaście osób jest rannych. To cud, że tam wszyscy przeżyli, mówi lokalny wolontariusz Oleksij Klujew. Niektóre bomby spadły na obszary mieszkalne, uszkodziły centra handlowe, akademik i 10 domów. Rozmieściliśmy tam sztab operacyjny, trwają intensywne prace, cała okolica nadal jest przeszukiwana przez specjalistów. Oprócz tego Rosjanie tej nocy wystrzelili w stronę Ukrainy ponad 100 dronów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Rekordy na warszawskiej giełdzie mimo wojen i napiętej sytuacji na świecie. Podczas środowego otwarcia WIG20 pokonał historyczny szczyt. O szczegółach teraz Krzysztof Połowiecki.
3: Giełda papierów wartościowych nie widziała takich notowań od prawie 20 lat.
4: Przekroczono próg 4000 punktów i jest to notowanie historyczne.
3: Mówi Mariusz Maciejczak, dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW. Mimo napiętej sytuacji międzynarodowej, inwestorzy pozostają optymistyczni. Jak wyjaśnia ekspert, konflikty zbrojne, choć destabilizują sytuację, zwiększają też zapotrzebowanie na odbudowę i inwestycje.
4: Paradoksalnie musimy pamiętać o tym, że każda wojna napędza gospodarkę.
3: Na dobre wyniki warszawskiej giełdy wpływa również kondycja polskich przedsiębiorstw, a to z kolei przekłada się na sytuację pracowników.
4: Miejsca pracy na pewno nie będą redukowane, ale będą utrzymywane.
3: Zdaniem analityków w najbliższym czasie na giełdzie papierów wartościowych będziemy obserwować dalsze wzrosty.
1: Krzysztof Płowecki, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pielgrzymi z 315 warszawskiej pielgrzymki pieszej są już w drodze na Jasną Górę. Każdy z nich niesie swoje intencje i motywacje.
5: No jest to jakaś łaska od Pana Boga, ale mamy 5 dzieci, mamy 4 rodziny z tych naszych dzieci, naprawdę pełne rodziny, które są blisko Pana Boga i za to chwała Panu.
6: Ja jestem mega szczęśliwa, zadowolona. Chcę się pomodlić za rodzinę, za pokój na świecie, żeby w Polsce żyło nam się lepiej.
1: W tegorocznej pielgrzymce z Warszawy bierze udział o kilkaset osób więcej niż w zeszłym roku.
7: Wiadomości Radia Plus Radom Radosław Mizera. Upały nie odpuszczają. Ponad 600 gmin w Polsce wystosowało do mieszkańców apele o ograniczenie zużycia lub nawet wprowadziło zakazy w korzystaniu z wody. Wśród nich jest gmina Zakrzew w powiecie radomskim. Wójt Leszek Margas.
8: Powstaje bardzo dużo budynków, to zapotrzebowanie na wodę rośnie, a przy tym trzeba powiedzieć też, każdy nowy dom dzisiaj to jest podlewanie trawników automatyczne, to są również baseny i niestety nie możemy liczyć na wyrozumiałość mieszkańców, z przykrością to mówię. Nikt tego nie przestrzegał. Efekt jest taki, że mieszkańcy kilku miejscowości odczuli niestety słabe ciśnienie, bądź wręcz brak wody.
7: Czasowy zakaz korzystania z wody dotyczy podlewania trawników oraz ogrodów, upraw polowych, napełnienia basenów, a także oczek wodnych czy mycia pojazdów. Widowisko multimedialne pod hasłem Prawda połączone z koncertem odbędzie się 16 sierpnia o godzinie 19 na Placu Przy Wyższym, Seminarium Duchownym w Radomiu. Wystąpią znakomicie znakomici muzycy tworzący formację Rodzina Pospieszalskich oraz rapujący ksiądz Jakub Barczak. Wydarzenie przygotowano z okazji 50. rocznicy śmierci księdza Romana Kotlarza. Starosta radomski Waldemar Trelka.
9: To wołanie o prawdę i o rozwój wewnętrzny, duchowy, także społeczny jest ciągle aktualny w naszym kraju, dlatego tym bardziej serdecznie zapraszam wszystkich słuchaczy, mieszkańców powiatu radomskiego, miasta Radomia na tę uroczystość.
7: Patronem wydarzenia jest Radio Plus Radom.

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Prawie 6 minut po 14 obiecana Madonna, Like a Prayer na początku, później czerwone gitary dozwolone do lat 18. Tak zaczynamy tę godzinę.

0: na zegarze 20 minut po godzinie 14 i to Mr. Big i To Be With You. Ta piosenka trochę przypadkiem stała się wielkim przebojem. Zespół generalnie znany z dosyć takiego rockowego, dynamicznego grania nagrał ten utwór i on nawet nie miał być singlem. Gdyby nie to, że pewien prezenter radiowy zaczął grać ten kawałek w swoim radiu, no i okazało się, że zdobywa piosenka naprawdę dużą popularność. Coraz więcej osób jej szukało, chciało kupić płytę, zespół postanowił wydać kawałek na singlu, no i to był strzał w dziesiątki, między innymi 3 tygodnie numer 1 w Stanach Zjednoczonych. U nas także pojawia się ta piosenka od czasu do czasu. Za chwilę będzie Roy Orbison filmowo z filmu Oh Pretty Woman, później zaśpiewa Krzysztof Krawczyk Rysunek na szkle.
1: Radio Plus Radom. Radio, które Ciebie słucha.
2: Reklama. Bransoletka ze srebra za 1 zł? Tak, tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Strefa Park w Kozienicach. Zrób zakupy za minimum 199 zł i z kuponem Verona Club odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Powiat radomski ponownie realizuje program Aktywny Samorząd. Program skierowany do mieszkańców powiatu z orzeczeniem o niepełnosprawności i obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, wsparcie w uzyskaniu wykształcenia wyższego, pomoc w likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na platformie SOW. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pod numerem 48 381 50 70 oraz na stronie internetowej pcprradom.fin.pl. Program Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
8: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
9: Po reklamie.
10: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

To Krzysztof Krawczyk i piosenka Rysunek na szkle na antenie Radia Plus, to tutaj gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Jak długo może trwać koncert? Godzinę? No to nie, godzinę to za krótko. Dwie, trzy, no może trwać wiele godzin, jeżeli jest to jakiś festiwal i wykonawcy się zmieniają. Ale to wszystko nic w porównaniu z koncertem, który trwa w niemieckim Halberstadt. Ten koncert rozpoczął się w 2001 roku, a potrwa do 2640. Prawie 640 lat. Nie pomyliłem się. Specjalny utwór napisał amerykański kompozytor John Cage. Zresztą tytuł nosi, już wszystko mówi, bo utwór nosi tytuł Tak wolno, jak to tylko możliwe. No i generalnie zaczęło się od 17 miesięcy ciszy, bo tak było zaplanowane, a później specjalne organy takie elektryczne, które potrafią przez cały czas wydobywać jeden dźwięk, zaczęły koncert. Wczoraj odbyła się 17 zmiana, czyli jakby pojawił się następny dźwięk. 150 osób usłyszało tę zmianę. Samo miejsce jest bardzo ciekawe, przyciąga turystów, a organizatorzy nawet sprzedają już bilety na finał koncertu w 2642 roku. Cena 2640 euro. Oczywiście jak ktoś kupi, to jest no, mała szansa na to, że osobiście go wykorzysta, ale bilet ma być przekazywany kolejnym pokoleniom. Optymistyczne podejście. 2640 rok. Nie wiadomo, co to będzie. No a ten koncert trwa. Następna zmiana jest przewidziana w 2027. Wtedy pojawi się następny dźwięk. Jak ktoś ma ochotę się wybrać i uczestniczyć w takim koncercie, to przypominam, miasto Halberstadt w Niemczech.

0: za kwadrans, godzina 15, to jest Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii Bee Gees. Dzisiaj mamy czwartek, to jest 6 dzień sierpnia, imieniny świętują Wincenty, January i Oktawian. Wszystkiego najlepszego, znam jednego Oktawiana, kłaniam się niskotek, mam nadzieję, że słuchasz, jak tak, to pomyślności, no i generalnie dla wszystkich solenizantów. Wszystkiego najlepszego. Kim White już za chwilę, później na finał, przepiękna ballada, zaśpiewają Nick Cave i Kylie Minogue.
1: Radio Plus Radom.
2: Reklama.
1: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
3: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram. Tak, polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram. A arbus ze skrzyni jedynie złoty 49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barko Ciołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
5: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polskiej Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4 2 i 5 0.
2: Po reklamie.

Cave i Kylie Minogue. Przepiękny utwór. Mówiono, plotkowano raczej o tym, że jak nagrywali tę piosenkę, to coś tam między nimi iskrzyło i że jest romans, ale oni oboje zaprzeczyli tym informacjom, mówiąc, że to była tylko i wyłącznie zawodowa relacja. Za 3 minuty godzina 15 o 3 serwis informacyjny, a później kolejne przewoje. Na początku pojawi się piosenka Words, to będzie Effort David.

0: Radio Plus Radom.
1: Prokuratura zabezpieczyła majątki byłych szefów Fundacji Narodowej. Upały pokonały klimatyzację krakowskich autobusów i tramwajów. Na Stołecznym Ursynowie miś na miarę naszych czasów. Huśtawki, na których nie można się huśtać. Jest 15. Marcin Bartnik. Nieruchomość, środki na koncie i wynagrodzenie. Prokuratura zabezpieczyła majątek byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Eś. Chodzi o śledztwo dotyczące finansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy przez Polską Fundację Narodową, której był wiceprezesem. Identycznie jest z innym podejrzanym. Prokuratura zabezpieczyła też majątek byłego prezesa tej fundacji, Cezarego J.
2: Poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej na kwotę 2 milionów złotych na nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej współwłasność tego podejrzanego.
1: Tłumaczyła Dorota Sokołowska-Mach z prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Obaj są podejrzani też o nielegalne finansowanie partii politycznych PiSu i Solidarnej Polski. W tym samym śledztwie prokurator nałożył karę 3000 zł na byłą premier Beatę Szydło za pięciokrotne niestawienie się na przesłuchanie w charakterze świadka.
2: Jeżeli chodzi o terminy wyznaczone do przesłuchania pani Beaty Szydło, to pragnę zaznaczyć, że uwzględniały one brak zaplanowanych posiedzeń Parlamentu Europejskiego, gdzie swoje czynności wykonuje obecnie pani Szydło.
1: Fundacja na Sprawiedliwe Sądy przeznaczyła niemal 8,5 miliona złotych. Kampania z 2017 wywołała liczne kontrowersje i protesty ówczesnej opozycji, która zarzucała finansowanie propagandy partyjnej z pieniędzy publicznych. Kłęby czarnego dymu widać było z kilku kilometrów. W ogniu stanęło poddasze budynku w sąsiedztwie stacji paliw w Żelechowie pod Garwolinem. W kulminacyjnym momencie w akcji brały udział 23 jednostki. Ratownikom udało się zapobiec rozprzestrzenieniu się ognia. Trwa dogaszanie.
3: W tym momencie nie ma już zagrożenia. Trwają prace dogaszania, prace rozbiórkowe. Pożar mamy opanowany.
1: Relacjonował Piotr Filipek z Komendy Strażaków w Garwolinie. Służby apelują, aby nie zbliżać się do miejsca pożaru i nie utrudniać akcji. Upały pokonały krakowskie autobusy i tramwaje. W wielu pojazdach nie działa klimatyzacja. Czujemy się, jakbyśmy byli w saunie, alarmują mieszkańcy.
4: W Krakowie to klimatyzacja nie istnieje, w sensie, jeżeli chodzi o komunikację miejską.
5: Kiedyś 52 jechałam, nie miało klimatyzacji. Może była, ale bardzo słaba. Dla mnie za słaba.
6: 304 ma problem, bo tam stare autobusy jeżdżą. Albo ta klimatyzacja jest w ogóle nieczynna, albo po prostu słabo chłodzi.
7: Jeżeli chodzi o nasze autobusy, to 100% naszych pojazdów posiada klimatyzację. Nie mamy już autobusów bez klimatyzacji. Jeżeli zdarzy się, że klimatyzacja nie działa, czy w autobusie jest jakoś znacząco gorąco, zwłaszcza w takie upały, no to taki przypadek trzeba potraktować po prostu jednostkowo.
1: Tłumaczyła Liliana Jakiel z krakowskiego MPK. Od jutra na szczęście małe ochłodzenie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Huśtawkowe kuriozum w Warszawie. W Ursynowskim Parku powstały huśtawki, na których nie można się bujać. Siedziska najpierw zostały zamocowane, a później zdemontowane. Powodem jest brak miejsca na bezpieczne huśtanie.
8: Myślałam, że to jest jakieś do wspinania się. Coś tu będzie jeszcze podłączone, nie wiem.
9: Nie korzystam.
10: Po co je montowano, skoro nie można się na nich huśtać? Na nich nie pomyślał przed czasem i tyle. W takim miejscu, gdzie huśtawka przeszkadza tym, którzy chodzą.
9: Zlikwidowali miejsca parkingowe samochodów tylko po to, żeby tutaj krzewów nastawić niemieckich.
1: Władze Warszawy próbują znaleźć rozwiązanie, które pozwoli na bezpieczne korzystanie z huśtawek, tłumaczy Adam Przegaliński z Zarządu Zieleni.
11: Siedziska zostały tymczasowo unieruchomione. Zdajemy sobie sprawę, że nie było to optymalne rozwiązanie, a funkcjonalność urządzeń mogła budzić wątpliwości i powodować frustrację użytkowników. Dlatego siedziska zostały zdemontowane. Obecnie wspólnie z projektantami opracowujemy nowy typ bujanych siedzisk, który będzie spełniał wymagania bezpieczeństwa oraz zapewni lepszą funkcjonalność i komfort użytkowania.
1: Wciąż trwają prace nad ukończeniem parku nad południową obwodnicą Warszawy, w którym mieszczą się m.in. niedziałające huśtawki. Jego budowa kosztuje ponad 42 miliony złotych.
12: Wiadomości Radia Plus Radom. Radosław Mizera. Ze śpiewem na ustach wyruszyli uczestnicy 48. pierwszej pielgrzymki diecezji radomskiej na Jasną Górę. Przed południem wzięli udział we mszy świętej polowej na terenie Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Liturgii przewodniczył biskup Marek Solarczyk. To czas radości i refleksji, mówili pątnicy.
13: Wszyscy ludzie! Myślę, że jeżeli miałyby się gdzieś rodzić powołania, to właśnie w takim środowisku. W środowisku między innymi pielgrzymkowym.
14: Pielgrzymka jest właśnie takim czasem, żeby żyć z drugim człowiekiem, żeby poznawać samego też siebie.
15: Jesteśmy, aby pójść z Jezusem. Jesteśmy, aby razem z Nim przeżyć ten czas, tę wspólnotę, tajemnicę naszego życia.
12: Diecezjalną pielgrzymkę tworzy 37 grup. Jutro na pątniczy szlak wyruszą pielgrzymi ze Skarżyska, w sobotę Końskich, a w niedzielę Opoczna. Wiele wydarzeń przygotowano z okazji 50. rocznicy śmierci księdza Romana Kotlarza, niezłomnego świadka i męczennika czasów komunizmu. Jednym z nich będzie koncert Prawda na placu Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Wydarzenie organizuje m.in. Starostwo Powiatowe w Radomiu, starosta Waldemar Trelka.
16: Ksiądz Roman Kotlarz to człowiek z krwi i kości, człowiek, który odważył się upomnieć o prawdę, o to, że chleb i że byt tu codzienny nie jest wszystkim. Człowiek potrzebuje czegoś więcej, potrzebuje wolności, potrzebuje prawdy, potrzebuje sprawiedliwości.
12: Koncert odbędzie się w niedzielę 16 sierpnia o godzinie 19. Wystąpią znakomici muzycy tworzący formację Rodzina Pośpieszalskich oraz rapujący ksiądz Jakub Barczczak.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
17: Jest 6 minut po 3. Ever David za chwilę. Później elektryczne gitary, Edith Piaf i Joe Cocker. Tak będzie brzmiał początek tej godziny w Radio Plus.

0: Jakże on wspaniale to zaśpiewał i ta końcówka You Are So Beautiful i Joe Cocker, zwany też królem coverów, dlatego że on chętnie nagrywał piosenki innych artystów i tak też jest w tym przypadku, bo to jest piosenka, która pierwotnie została wydana w 1974 roku. Joe Cocker nagrał ją później, dokładnie o rok później, no i zrobił z tego wielki przebój. Ta jego wersja jest dużo spokojniejsza od tego oryginału, no i stała się dużo popularniejsza niż oryginały, jak to w przypadku wielu innych piosenek śpiewanych przez Joe Cockera. Na zegarze 21 minut po trzeciej. Jak wam mija czwartkowe popołudnie? To już prawie finał dnia pracy. To jeszcze co? Godzinka, dwie i do domu. Niech ten czas szybko zleci. A propos odliczania do końca dnia pracy, finałowe odliczanie Europe The Final Countdown już za parę minut na antenie Radia Plus.
1: To jest Radio Plus Radom.
2: Reklama. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
6: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Barbara, łatwa kasa?
11: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
11: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert dalej masz.
13: Po reklamie.

Prawie 3 minuty po wpół do czwartej to jest Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. Któż nie potrafi zatańczyć twista? Bo to bardzo prosty taniec, a najlepiej bez butów się go tańczy, bo wtedy jest lepszy poślizg. W samych skarpetkach na parkiecie można naprawdę zaszaleć. A kiedy zaczęło się szaleństwo na twista? W 1960 roku. Dokładnie 6 sierpnia. A więc mamy dzisiaj którą? 66. rocznicę rozpoczęcia wielkiego szaleństwa na punkcie twista. Chubby Checker wykonał utwór The Twist w amerykańskiej telewizji. No i od tego zaczęła się ta wielka popularność tego tańca. Na antenie Radia Plus nie będzie teraz twista, będzie to spokojniej Roberta Flack, Killing Me Softly, a później pojawi się m.in. Helena Frąckowiak.

0: To Halina Frąckowiak i Serce Gwiazd na antenie Radia Plus. Za kwadrans godzina 16. Do 16 będzie skandynawska muzyka królować, ale spokojnie śpiewana po angielsku. I to jak Aha, Take On Me na początku prosto z Norwegii, a później cóż, że ze Szwecji, zespół ABBA tuż przed 16.
1: Radio Plus, Radom.
2: Reklama.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
8: Rel Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
9: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki 200 gramów, 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Media Expert, taniej masz.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom. Twoje przeboje z nutą nostalgii.
1: Senat nie zgodził się na powołanie doktora Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa IPN-u. Fotowoltaika z dodatkowymi zabezpieczeniami. Zmiany wchodzą w życie 20 września. Kobieta przyszła na plażę w Piotrkowie Trybunalskim z dwoma pytonami królewskimi. Jest 16. Marcin Bartnik. Na początek jednak tragiczny wypadek na trasie Kielce-Sandomierz w powiecie w Świętokrzyskiem. Jedna osoba zginęła, dwie ranne trafiły do szpitala po zderzeniu busa i ciężarówki na krajowej 74 w miejscowości Łagów. Na miejsce wysłano 5 zastępów strażaków i śmigłowiec ratunkowy. Trwa akcja służb. Tworzą się korki, trasa jest zablokowana. Wakat po Karolu Nawrockim wciąż nieobsadzony. Senat nie zgodził się na powołanie doktora Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa IPN-u. Oznacza to, że procedura związana z konkursem na szefa Instytutu Pamięci Narodowej rozpocznie się od nowa. Stanowisko jest wolne od czasu, gdy ostatni prezes IPN-u, Karol Nawrocki, został prezydentem. A właśnie dziś mija rok od jego zaprzysiężenia. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński podczas dzisiejszej konwencji partii zaznaczał.
2: Ten triumf przeżywamy szczególnie, bo to jest nasz triumf, naszej partii.
1: Mamy patriotycznego prezydenta, potrzebujemy patriotycznego rządu, dodawał Jarosław Kaczyński.
2: Musimy dążyć do stworzenia rządu, który będzie miał na celu naszą wolność i godność, naszą siłę, to znaczy siłę militarną, silne, dobrze rządzone państwo i możliwie zintegrowane społeczeństwo.
1: W związku z rocznicą zaprzysiężenia Karola Nawrockiego przed Pałacem Prezydenckim od 17.30 specjalne wydarzenie. Zaplanowano debatę publicystów, część artystyczną i przemówienie głowy państwa. Fotowoltaika z dodatkowymi zabezpieczeniami. Ministerstwo Rozwoju i Technologii kończy pracę nad rozporządzeniem, które ureguluje zasady instalowania i eksploatacji tych urządzeń w budynkach. Nowe przepisy mają zwiększyć bezpieczeństwo przeciwpożarowe.
3: Nowe instalacje będą musiały być wyposażone m.in. w urządzenia kontrolujące stan izolacji, czujniki zwarć oraz wyłączniki awaryjne. Panele na balkonach mają być instalowane tak, aby ograniczyć ryzyko przenoszenia ognia między kondygnacjami, a obiekty z fotowoltaiką będą musiały mieć specjalny znak informujący straż o obecności instalacji. Wszystko po to, by zwiększyć bezpieczeństwo obiektów, ale także ratowników prowadzących akcje gaśnicze.
4: Oznakowanie pozwala ratownikom szybko rozpoznać dodatkowe zagrożenie i właściwie zaplanować zamiar taktyczny przez kierującego działaniem ratowniczym.
3: Starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik prasowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Przepisy mają wejść w życie 20 września.
1: O czym informował Krzysztof Płowecki.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Szokujący widok na kąpielisku w Piotrkowie Trybunalskim. Kobieta kąpała się z dwoma pytonami królewskimi. Policję wezwał jeden z plażowiczów.
5: Na miejsce skierowano policjantów, którzy na plaży zastali 33-letnią mieszkankę Piotrkowa Trybunalskiego, której szyję oplatały dwa pytony królewskie. Ze względu na bezpieczeństwo osób przebywających na kąpielisku, policjanci pojechali z kobietą do jej miejsca zamieszkania, gdzie węże wróciły do swoich terrariów.
1: Wyjaśniała Edyta Daroch, rzeczniczka piotrkowskiej policji. Okazało się, że węże nie były zarejestrowane. Właścicielce grozić może teraz kara do 5000 zł.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Citroen. Radom, ulica Kozienicka 1. Pogoda.
6: Może nie aż tak, ale cały czas upalny dzień. No i czekamy na jutro, bo już poniżej 30 stopni temperatura spadnie i może trochę deszczu spadnie, jak zapowiadają synoptycy. Dzisiaj zresztą ostrzegają nas SMS-y, że mogą być jeszcze duże burze gdzieś tutaj w regionie radomskim. No to uważajmy. 38, 7 stopni, 17 będzie w nocy. Całkiem inaczej będziemy oddychać.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Peugeot. Radom, ulica Kozienicka 1.
6: W tej piosence coś o chmurach będzie. No na razie to marzenie, żeby chmury gdzieś pojawiły się, bo słońce pięknie świeci. Wojtek Sek, dzień dobry. 4,5 minuty po 16. No to zaczynamy czwartkowe popołudnie plus.

0: No to zaczynamy za chwilę nasz magazyn dzisiaj. No właśnie, powiemy o tych, co wyruszyli, bo w drodze już jest od dzisiaj, od rana, 48. pierwsza pielgrzymka diecezji radomskiej na Jasną Górę. Jedna z największych pielgrzymek w kraju. Wędruje, no właśnie, ile to nie wiemy, bo w zeszłym roku to było 7200 osób. Wśród niej Klaudia Bzducha idzie z grupą duszpasterstwa akademickiego w Radomiu na pielgrzymkę. Wybrała się po raz czwarty, jak powiedziała naszemu reporterowi.
1: Jest to mój powrót po kilku latach do pielgrzymowania, a pielgrzymka jest dla mnie takim czasem wytchnienia, ale też wyciszenia właśnie w tym takim moim codziennym pędzie i w mojej pracy. I też pomaga mi jeszcze bardziej otworzyć się na Pana Boga, na tą całą duchowość.
0: Radek Mizera był z mikrofonem w ręku wśród pielgrzymów, za chwilę opowie więcej, a w podstawówkach i przedszkolach dzieci nie będą mogły korzystać z telefonów komórkowych. To efekt nowelizacji prawa oświatowego. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 września.
2: U nas w szkole jest bardzo głośno o tym.
3: A to dobrze, że taki zakaz wprowadzają?
2: Na jedno to dobrze, no bo dzieci będą mogły ze sobą rozmawiać, będą mogły pograć w takie gry, jak kiedyś były, na przykład guma, w klasy.
4: W szkole nie lubię, ale w domu to tak. No, gry fajne i można z kimś rozmawiać.
0: No, to temat bardzo ważny, zwłaszcza dla dzieciaków, rodziców, nauczycieli. Marcin Prejs więcej opowie o tym. No i jeszcze powiemy o kąpieliskach, bo odwiedzamy te kąpieliska, bo są wakacje. Jest specjalny taki wykaz kąpielisk i o tym też w tej godzinie będziemy mówić. Za chwilę zaczynamy nasz magazyn Miasto żyje latem.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: Ze śpiewem na ustach wyruszyli uczestnicy 48. pieszej pielgrzymki diecezji radomskiej na Jasną Górę. To jedna z największych pielgrzymek w kraju. No i z mikrofonem w ręku towarzyszył im przy wyjściu tutaj z Radomia Radek Mizera.
2: Wszyscy ludzie klaszczą w konie.
3: Mszy świętej na placu Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu przewodniczył i homilię wygłosił biskup Marek Solarczyk.
4: Jesteśmy, aby pójść z Jezusem. Jesteśmy, aby razem z Nim przeżyć ten czas, tę wspólnotę, tajemnicę naszego życia. Po ludzku będziemy potrafili wiele rzeczy nazwać, w jaki sposób odebrać i powiedzieć, że było warto, ale ile jest duchowych darów.
3: Dyrektorem pielgrzymki jest ksiądz Krzysztof Bochniak.
5: Pielgrzymka to jest przede wszystkim czas rekolekcji, to jest czas zmagania się ze swoimi też słabościami fizycznymi, też tymi duchowymi i budowania relacji z Bogiem i z drugim człowiekiem na trasie.
3: W pielgrzymce udział bierze Monika Pierzchała z parafii świętego Jakuba w Świerżach Górnych.
6: Jest to naprawdę poświęcenie. Mam za co dziękować Bogu, Matce Najświętszej. Także dziękuję za wszystko i w tej intencji idę.
3: Towarzyszy jej Anna Pogoda z Ryczywołu.
7: Ja też idę dziękować Maryi za wszelkie łaski, które uprosiła dla mnie, dla mojej rodziny, znajomych, przyjaciół u Pana Jezusa. Dziękczynna, głównie dziękczynna.
3: Diakon Radomskiego Seminarium Duchownego Szymon Figurski przyznaje, że pątniczy trud traktuje jako kolejny etap w kapłańskiej formacji.
8: Piesza pielgrzymka dla mnie, jako dla diakona i dla seminarzysty, który formuje się ku kapłaństwu, jest przede wszystkim doświadczeniem Kościoła i to Kościoła, który pielgrzymuje, który jest połączony wspólnym celem, którym to jest Pan Jezus, którym jest Chrystus. Razem pielgrzymujemy do Jego Matki Maryi, razem się modlimy i każdego dnia przybliżamy się do Niego.
3: Sercanin ksiądz Marian Kowalczyk dodaje, że będzie towarzyszył pątnikom głosząc Ewangelię.
9: Na pielgrzymce są pewne osoby potrzebne, tak jak spowiednik, przemawiający, głoszący Ewangelię, kapłan na przykład. To jest jego zajęcie i skoro ludzie tu idą, to jego obecność tu jest po prostu niezbędna.
3: Klaudia Bzducha idzie z grupą duszpasterstwa akademickiego w Radomiu.
10: Na pielgrzymkę idę po raz czwarty. Jest to mój powrót po kilku latach do pielgrzymowania. A pielgrzymka jest dla mnie takim czasem wytchnienia, ale też wyciszenia właśnie w tym takim moim codziennym pędzie i w mojej pracy. I też pomaga mi jeszcze bardziej otworzyć się na Pana Boga, na tą całą duchowość.
3: Diecezjalną pielgrzymkę tworzy 37 grup, które na Jasną Górę podążają w 5 kolumnach. Pielgrzymka jest jedną z najliczniejszych w kraju. Co roku pielgrzymuje w niej kilka tysięcy osób. Pielgrzymka zakończy się 13 sierpnia.
0: Wakacje z Radiem Plus Radom.

0: Reklama.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
9: To nie jest pora.
8: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.
10: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 tysięcy 900 złotych. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: Kolejny ważny temat, jakim zajęli się nasi reporterzy. Otóż w podstawówkach i przedszkolach dzieci nie będą mogły już korzystać z telefonów komórkowych. To efekt nowelizacji prawa oświatowego, a nowe przepisy obowiązywać będą od 1 września, o czym opowie teraz Marcin Prejs, który przygotował ten materiał.
2: U nas w szkole jest bardzo głośno o tym.
3: A to dobrze, że taki zakaz wprowadzają?
2: Na jedno to dobrze, no bo dzieci będą mogły ze sobą rozmawiać, będą mogły pograć w takie gry, jak kiedyś były, na przykład guma, w klasy.
4: W szkole nie lubię, ale w domu to tak. No gry fajne i można z kimś rozmawiać. Niektórzy grają na przerwach.
2: Będą się nudzili po prostu na przerwach. Nie będzie z czego tych ściąg pisać, nie będzie można ściągać na sprawdzianach.
5: Miałem jedną koleżankę, która była uzależniona od telefonu. I no miała problem, żeby odłożyć telefon, nawet jak ją nauczyciele prosili.
3: Nowe przepisy mają zapobiegać takim sytuacjom. Jak mówi psycholog Anna Reszka, chodzi tu nie tylko o uzależnienia od tego typu urządzeń.
6: Telefony komórkowe niekoniecznie korzystnie wpływają na poziom koncentracji uwagi u dzieci, na proces zapamiętywania, nabywanie nowej wiedzy, umiejętności szkolnych. Dlatego tutaj w tym kontekście myślę, że będzie to miało pozytywny wpływ.

0: Natomiast jeśli chodzi o czas wolny, o przerwy, ograniczenie dostępu do wirtualnej rzeczywistości w tym czasie będzie sprzyjało nawiązywaniu relacji interpersonalnych. Dzieci będą się komunikowały ze sobą w bardziej bezpośredni sposób i być może przełoży się to właśnie na poprawę ich funkcjonowania w obszarze emocjonalno-społecznym.
1: Zakaz używania komórek będzie obowiązywał w podstawówkach i przedszkolach. Niektóre placówki nie czekały na odgórne przepisy i zakazy wprowadziły już wcześniej.
2: Uczniowie mogą korzystać z telefonów tylko i wyłącznie za zgodą nauczyciela w procesie dydaktycznym, w czasie lekcji. Natomiast mogą przynosić telefony do szkoły. Za zgodą nauczyciela mogą się kontaktować wówczas z rodzicami, jeśli taka potrzeba wyniknie w ciągu dnia.
1: Mówi Łukasz Grzegorczyk, dyrektor szkoły podstawowej. Teraz takie przepisy obowiązywały będą w każdej podstawówce i każdym przedszkolu. Ich wprowadzenie u nas było trudne, przyznaje dyrektor.
2: Pojawiło się trochę więcej konfliktów rówieśniczych ze względu na czas. Wcześniej uczniowie przebywali dużo w ekranach, natomiast w momencie zabronienia im korzystania z telefonów, tego czasu nagle zrobiło się więcej na przerwach, więc pojawiły się jakieś konflikty. Natomiast nie były to jakieś duże ekscesy, powoli ci uczniowie przyzwyczaili się i funkcjonujemy już z tym trzeci rok.
1: Do wdrożenia nowych przepisów przygotowują się inne szkoły. Wśród nich jest również ta kierowana przez Jacka Stępnia.
3: Myślę, że jest to z korzyścią dla dzieci w sposób bezwzględny, ponieważ nie jest to chyba tylko problem mojej szkoły, ale w całej Polsce, że przez dzieci, szczególnie na przerwach, był ten telefon cały czas wykorzystywany.
1: Ale od 1 września ma to się zmienić. Zgodnie z nowymi wytycznymi, szkoły mogą wyznaczyć specjalne miejsca do przechowywania telefonów komórkowych dzieci.
3: Ale to już dyrektor szkoły zgodnie z ustawą ustala to w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i rodzicami, Radą Rodziców. Czy będzie taka konieczność, żebyśmy te telefony przechowywali, czy stworzyć takie miejsce, czy może nie będzie takiej konieczności, no to już podejmiemy decyzję po konsultacjach.
1: Odgórny zakaz używania komórek nie będzie obowiązywał na wycieczkach szkolnych, w czasie pobytu uczniów w internatach oraz przy korzystaniu z infrastruktury szkolnej poza godzinami zajęć. Nowe przepisy, które wejdą w życie od 1 września, nie obejmą szkół średnich. Te będą same decydować, czy wprowadzić taki zakaz, czy też nie. Marcin Prejs, Radio Plus.
4: Wakacje z Radiem Plus Radom.

0: To popołudnie z Radiem Plus Radą za 22 minuty. Będzie godzina 17. Za chwilę kolejny materiał od naszego reportera, ale mam informację, ważne informacje od naszej słuchaczki, która jedzie. No właśnie, trasa między Przysuchą a Radomiem. Uważajcie, w Mniszku doszło do wypadku. Tam prawdopodobnie mówię, bo też nie jest to potwierdzone, dwa tiry się zderzyły. Trasa jest całkowicie wyłączona z ruchu, nie ma żadnego wahadła. Są poprowadzone jedynie droga jest gdzieś tam bokiem poprowadzona przez policję, objazdy są poprowadzone, no i uważajcie, bo bardzo, bardzo niebezpiecznie tam jest, zwłaszcza, że te duże samochody również tymi objazdami jeżdżą, tam są małe, wąskie drogi, a więc trzeba naprawdę ostrożnie jechać. Jeżeli jedziecie w kierunku Przysuchy, uważajcie, w Mniszku był wypadek i tam droga jest zablokowana. Jak długo to potrwa? Jeżeli dowiemy się, poinformujemy. Jedźcie ostrożnie.
1: Radio Plus Radom.

0: reklama.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: Bransoletka ze srebra za 1 zł? Tak, tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Strefa Park w Kozienicach. Zrób zakupy za minimum 199 zł i z kuponem Verona Club odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
0: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: Taka pogoda zachęca w ostatnich dniach do odwiedzenia kąpieli, skorzystania z wodnego wypoczynku, a jak jednak zadbać o to, aby kąpiel była bezpieczna? Przygotowaliśmy dla Państwa krótki poradnik prezentujący, jak korzystać z serwisu kąpieliskowego Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a więcej szczegółów już teraz Piotr Lędzion.
2: Lato, wakacje zachęcają do kąpieli, zachęca też pogoda, która od tygodnia jednych rozpieszcza, drugim pewnie przeszkadza. Ja dzisiaj wybrałem się do GIS-u, gdzie jest ze mną pan Marek Waszczewski i siedzimy sobie przy komputerze, oglądamy pewien bardzo ciekawy serwis, serwis kąpieliskowy. Panie Marku, co to jest?
3: Serwis kąpieliskowy jest to strona internetowa prowadzona przez Główny Inspektorat Sanitarny. Na tej stronie możemy zobaczyć wszystkie legalne, zgłoszone kąpieliska w Polsce, a co więcej, te miejsca, które są pod naszym nadzorem, pod nadzorem Inspekcji Sanitarnej, czyli te, gdzie prowadzimy badania. Dokładnie te wyniki badań i stan tych kąpielisk każdy z nas może właściwie na jedno kliknięcie sprawdzić na stronie internetowej.
2: I my właśnie to kliknięcie teraz wykonujemy. Wchodzę do zakładki kąpieliska i przed nami otwiera się długa lista, 718 kąpielisk, każde z nich opisane.
3: Tak, każde z tych kąpielisk ma swoją wizytówkę. Mamy też oczywiście wersję i dla tych, którzy wolą tabelę, mamy taką wersję tabelaryczną. Mamy też dla tych, którzy chcieliby sobie sprawdzić na mapie, mamy wersję mapową.
2: A bardziej dociekliwi mogą oczywiście wejść już w konkretne kąpielisko. Ja na przykład wybiorę losowo bazę harcerską Chówca ZHP Białystok. Otwieram zakładkę i tutaj mamy już bardzo szczegółowe dane.
3: Widzimy dokładnie, kiedy jest sezon kąpielowy. Ogólnie sezon kąpielowy w Polsce to jest od 1 czerwca do 30 września, natomiast jeżeli chodzi o konkretne kąpieliska, to już organizator to wyznacza. Wiemy, jakie są godziny otwarcia, bo czasami organizatorzy podają bardzo konkretne godziny. Mamy informacje o warunkach, jakie panują na kąpielisku, jaka jest temperatura wody, jaka jest temperatura powietrza. Wiemy o tym, czy na kąpielisku jest ratownik, wiemy o tym, czy jest tam na przykład toaleta, czy można wejść z psem, ale z ciekawszych rzeczy dla tych osób właśnie bardziej dociekliwych, możemy sprawdzić sobie, jakie są konkretne oceny jakości wody w kąpielisku, to znaczy jakie badania były wykonywane w ostatnim czasie. Tu w przypadku tego kąpieliska, o którym mówimy, widzimy, że 31 lipca była ostatnia ocena jakości wody. Ta woda jest przydatna do kąpieli, nie występują w niej bakterie, które w niej znaleźć się nie powinny. Te, które weryfikujemy, to są tak zwane bakterie kałowe, Escherichia coli enterokoki, czyli coś, czego absolutnie w wodzie być w zbyt dużej ilości nie powinno. My to sprawdzamy. Drugą rzeczą, którą sprawdzamy, jest kwestia tego, czy ta woda od razu na pierwszy rzut oka wygląda dobrze, czyli czy tam po prostu nie ma wycieków, czy nie pływają tam śmieci. Oczywiście też widać od razu, czy na kąpielisku jest wywieszona oczywiście biała czy czerwona flaga. Czasami ta czerwona flaga wynika z tego, że faktycznie coś jest nie w porządku, a w przypadku niektórych kąpielisk na przykład wynika z tego, że nie ma w tym momencie ratownika i u nas w serwisie kąpieliskowym też to będzie widoczne.
2: Ja pozwoliłem sobie teraz otworzyć mapy. Dobra wiadomość jest taka, że zdecydowana większość kąpielisk świeci nam się na zielono. Niektóre jednak są zaznaczone barwą czerwoną. Co najczęściej teraz nam powoduje te wyłączenia?
3: W tym momencie ze względu na to, że jest dość ciepło, to zwłaszcza w wodach, takich wodach stojących w jeziorach, ale również i w morzu się to zdarza w zatokach, występują nam zakwity sinic, czyli glonów. Te glony generalnie powodują, że ta woda jest nieprzydatna do kąpieli. Ze względów zdrowotnych chodzić tam nie należy. To nie jest żadna złośliwość ani ze strony organizatora, ani ze strony inspekcji sanitarnej. Być może złośliwość ze strony tych glonów, że akurat teraz kwitną, ale po prostu one są dla nas szkodliwe. Jeżeli widzimy czerwoną flagę, czy jeżeli wchodząc na naszą mapę widzimy czerwony znacznik, to po prostu pamiętajmy o tym, że w tym miejscu nie korzystamy z kąpieli. To zazwyczaj jest krótko. To jest kwestia, te glony kwitną bardzo krótki czas, potem ta woda staje się przydatna. Są pojedyncze przypadki w Polsce, gdzie faktycznie były przekroczenia bakterii. W takiej sytuacji my zawsze to kąpielisko zamykamy. Organizator musi sprawdzić, co się konkretnie stało i w momencie, kiedy mamy kolejne wyniki badań, które już pokazują, że woda się poprawiła, kąpielisko jest od razu otwierane, więc też staramy się, żeby to nie trwało zbyt długo. Te kontrole są prowadzone na bieżąco.
2: To ja jeszcze na koniec wspomnę tylko o tym, że mamy tutaj też zakładkę informacje, a w niej Państwo znajdą już naprawdę bardzo szeroko opisane wszystkie zagadnienia, zagadnienia bezpieczeństwa, też te wspomniane przez nas sinice są tutaj bardzo dobrze opisane. Mi pozostaje tylko życzyć udanych kąpieli, udanych i bezpiecznych. Piotr Lędzion, Radio Plus.
0: Wakacje z Radiem Plus Radom.

0: poussière de métro, mais...
1: No i taka mała, ale piękna za to muzyczna wędrówka do Paryża w Radiu Plus Radom. No to powędrujemy też do miasta na P, ale nie będzie to Paryż, będzie to Paradyż. Ale więcej szczegółów po wiadomościach, kiedy zaproszę Was na drugą część magazynu Miasto żyje latem. A wiadomości już za 4 minuty.

0: Reklama.
1: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
2: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
3: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmot w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmot to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmot, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72. Telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmot.eu.
0: Po reklamie.
4: Temu został zaprzysiężony. Karol Nawrocki zaprosił gości do Pałacu Prezydenckiego. Drugi niewybuch na budowie torowiska w centrum Warszawy, w Tatrach. Kolejny rekord frekwencyjny. Jest 17. Marcin Bartnik. Debata, występ artystyczny i przemówienie prezydenta na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Za 30 minut ruszy specjalne wydarzenie z okazji rocznicy zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Na miejscu jest nasz reporter Michał Skolimowski. Dzień dobry, Michale. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich chętnych. Jak z frekwencją?
5: Dzień dobry. Kolejka do wejścia na dziedziniec Pałacu Prezydenckiego ma kilkadziesiąt metrów. Ustawili się w niej oczywiście zwolennicy Karola Nawrockiego. To osoby, które w zeszłym roku na niego głosowały. Jak zapewniają, nie żałują tego oddanego głosu.
6: Ten rok wydaje mi się, że pokazał, że pan prezydent spełnia to, co obiecał.
7: Daję radę. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony prezydenturą pana Nawrockiego.
5: Mówiły mi osoby, które wchodzą na dziedziniec Pałacu Prezydenckiego. Tam trybuny, scena, wszystko przystrojone na biało-czerwono. Za niespełna pół godziny debata publicystów, potem krótki występ artystyczny, a następnie główny punkt programu, czyli przemówienie prezydenta Karola Nawrockiego.
4: Michał Skolimowski, dziękujemy za relację. Wjechał pod pociąg, był pod wpływem alkoholu. Odpowie za katastrofę w ruchu lądowym. 67-letni traktorzysta usłyszał zarzuty po zderzeniu ze składem na przejeździe kolejowym w pomorskim Czarlinie. Mężczyzna miał zignorować czerwone światło i wjechać na tory. Pociąg relacji Bielsko-Biała Gdynia Główna uderzył w przyczepę z balotami siana.
8: Prokurator zarzucił podejrzanemu popełnienie przestępstwa spowodowania katastrofy w ruchu lądowym w ten sposób, że kierując zestawem drogowym składającym się ciągnika rolniczego marki Usus oraz dwóch naczep załadowanych balotami siana, umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym poprzez prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz zignorowanie sygnału czerwonego sygnalizatora S1 przed przejazdem kolejowym.
4: Mówił Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. W wypadku na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Podejrzanemu grozić może do 10 lat więzienia. Drugi niewybuch znaleziony na budowie torowiska w Alei Solidarności w Warszawie. Ruch między Placem Bankowym a Aleją Jana Pawła jest zablokowany. Na miejsce jadą saperzy, tworzą się też korki. We wtorek niewybuch znaleziono po sąsiedzku kilkaset metrów dalej.
9: Wiadomości Radia Plus.
4: Tatry przeżywają oblężenie. Ruch w górach jest tak duży, że nie ma praktycznie szlaku, którym można by iść w samotności. Dodatkowo w szczytowych miejscach tworzą się kolejki, w których czasami trzeba odstać po kilkadziesiąt minut, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
10: Mamy bardzo duży ruch turystyczny. Tworzą nam się kolejki do kas biletowych, na parkingach. Tworzą się kolejki na popularnych szlakach turystycznych, na Giewont, na Rysy, na Ordej Perci. To są te trudniejsze szlaki.
11: Też odpowiednio wcześniej wychodźmy, kiedy ten ruch jest zdecydowanie mniejszy, a jeśli nie możemy, no to po prostu pójdźmy w inne miejsce, które jest prostsze, gdzie korków nie ma tych zatorów i jest zdecydowanie bezpieczniej, no bo tam wiadomo i niepotrzebne emocje, stres, a dwa, że też czasem coś może gdzieś tam spaść z góry, czy to kamień, czy to butelka.
4: Dodawał Łukasz Zubek, ratownik TOPR-u. W piątek prognozowane są burze w górach, to poważne zagrożenie. Ratownicy apelują do turystów o uważne śledzenie prognoz pogody. I jeszcze krótko Tour de Pologne. Holenderski kolarz Bart Leman wygrał w Karpaczu czwarty skrócony etap wyścigu. Przypomnijmy, koszulkę lidera ma Włoch Jonathan Milan, który wygrał do tej pory trzy razy z rzędu.

kolarzy w taką pogodę, no naprawdę to jest wielki szacunek. Pogoda jest jaka jest, każdy widzi. Temperatura cały czas powyżej 30 stopni. Jutro ma troszkę spaść, a weekend w ogóle ma być 24 stopnie, 22. No to czekamy na to ochłodzenie. W nocy też będzie chłodniej i mogą być deszcze przelotne. No i zaczynamy kolejną godzinę Popołudnia Plus i kolejną godzinę naszego magazynu reporterów Miasto Żyje Latem. Za chwilę powiem, co w tej drugiej części.

0: Za chwilę zaczynamy drugą część naszego magazynu, a w niej między innymi powiemy o najzdolniejszych uczniach z terenu gminy Paradyż, którzy odebrali stypendia wójta. Wręczone zostały one tym, którzy poradzili sobie z egzaminem ósmoklasisty najlepiej.
1: Cieszę się, zawsze jakieś pieniążki się przydadzą.
2: Ciężko było zdobyć to stypendium?
1: Nie, sądzę, że egzamin był dosyć łatwy i nie był jakoś bardzo wymagający.
3: Była to kwestia po prostu dobrego przygotowania, ciężkiej pracy i nauki systematycznej.
2: Wiesz, na co przeznaczysz te swoje pieniądze?
3: Na dalszą szkołę, jakieś zeszyty i inne takie rzeczy.
1: Tak myślę na to, że po prostu coś jakiegoś fajnego sobie kupić.
0: Marcin Prejs, więcej na ten temat za chwilę nam opowie. Będzie dzisiaj czas również na kolejną audycję Kościół od Kuchni. Dzisiaj, no właśnie, co księża robią w wolnym czasie, jakie mają hobby? No to porozmawiamy z takim księdzem, który ma hobby jazdy na motocyklu. Będzie również czas na aktualności Radia Watykańskiego.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: No to ten moment powędrujemy do Paradyża, bo tak jak mówiłem, tam najzdolniejsi, przepraszam, uczniowie z terenu tejże gminy odebrali stypendia wójta. A to wszystko dlatego, że najlepiej poradzili sobie z egzaminem ósmoklasisty. Materiał Marcina Prejsa na ten temat już teraz posłuchajmy.
2: Jednorazowe stypendia najzdolniejsi uczniowie odebrali podczas sesji Rady Gminy w Paradyżu. W ten sposób wyróżnionych zostało 5 osób.
3: Nazywam się Barzy Kmita, chodziłem do szkoły w Wójcinie, jestem absolwentem.
4: No i powiedz, jaki wynik uzyskałeś właśnie na egzaminie ósmoklasisty?
3: Z matematyki 98%, z polskiego 78%, a z angielskiego 93%.
4: No i dzięki temu otrzymałeś stypendium wójta.
3: Tak, zgadza się. Cieszę się, zawsze jakieś pieniążki się przydadzą.
4: Ciężko było zdobyć to stypendium?
3: Nie, sądzę, że egzamin był dosyć łatwy i nie był jakoś bardzo wymagający.
4: To dobrze, że takie stypendium zostało ustanowione według ciebie?
3: Według mnie na pewno będzie bardzo przydatne. Na pewno zmotywowało niektórych do nauki, żeby się przygotowali do tego egzaminu, przez co też są dosyć dobre wyniki.
4: Ty wiesz, na co przeznaczysz te swoje pieniądze?
3: Jeszcze nie wiem. Na razie się jeszcze tak nie zastanawiałem, ale tak myślę na to, że po prostu coś jakiegoś fajnego sobie kupić.
5: Wydaje mi się, że na dalszą szkołę, na jakieś rzeczy takie szkolne, jakieś zeszyty, inne takie rzeczy. Nazywam się Maja Gutowska, chodzę do szkoły w Wójcinie.
4: Ciężko było zdobyć stypendium wójta?
5: Była to kwestia po prostu dobrego przygotowania, ciężkiej pracy i nauki systematycznej.
4: No i dobrych wyników na egzaminie ósmoklasisty, tak?
5: Mhm, tak. Z polskiego 82%, z matematyki 87%, z angielskiego 96%. Według mnie była to dobra mobilizacja, motywacja do lepszego przygotowania, lepszego działania i cięższej pracy.
2: Oprócz Błażeja Kmity i Mai Gutowskiej stypendia w Paradyżu odebrali także Mateusz Grabowski, Wojciech Nowak i Hubert Kujawski. W wydarzeniu uczestniczyli również rodzice stypendystów, Karolina Gutowska, mama Mai.
6: Bardzo się cieszę jako mama, że córce udało się zdobyć to stypendium, bardzo ciężko sobie na to zapracowała. No i cieszę się jako rodzic, że Radzie Gminy udało nam się uchwalić taki program wsparcia dla młodzieży w naszej gminie.
4: A córka rzeczywiście dużo czasu poświęca nauce?
6: No jest to tak dość dużo, ale udaje się jeszcze zachować czas na jakieś dodatkowe aktywności w wolnym czasie. Mam tą satysfakcję, no jestem bardzo dumna z córki.
2: Jak mówi wójt Wojciech Rudalski, inicjatywa ustanowienia stypendium pojawiła się jeszcze w ubiegłym roku. Jego wysokość uzależniona jest od wyników osiąganych w czasie egzaminu ósmoklasisty.
7: Chcieliśmy zmobilizować uczniów, żeby podeszli w sposób poważny do tego egzaminu ósmoklasisty i tam się to udało, bo biorąc pod uwagę średnią ocen z naszej gminy, porównując ją ze średnią ocen z gmin powiatu opolińskiego, wyprzedziliśmy te gminy, czyli ten zamierzony cel został osiągnięty. Cieszę się, że tak dużo osób zdobyło wynik powyżej 80%, no niestety nikt nie zdobył wyniku powyżej 90%, a wtedy otrzymałby nagrodę jednorazową 1000 zł, ale jestem przekonany, że w latach następnych tacy absolwenci z taką średnią się pojawią.
2: Górna wartość stypendium to właśnie 1000 zł. By otrzymać je w takiej wysokości, trzeba mieć średnią z egzaminów na poziomie od 90 do 100%. Tegoroczni stypendyści otrzymali po 900 zł, bo ich średnia z egzaminów była na poziomie od 80 do 90%. Stypendia w Paradyżu w tym roku przyznane zostały po raz pierwszy. Jak zapewnia wójt, na pewno nie ostatni.
0: Wakacje z Radiem Plus Radom.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Do środy. Mleko UHT łaciate. Litr złoty 99. Przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,29. W Delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: Powiat radomski ponownie realizuje program Aktywny Samorząd. Program skierowany do mieszkańców powiatu z orzeczeniem o niepełnosprawności i obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, wsparcie w uzyskaniu wykształcenia wyższego, pomoc w likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na platformie SOW. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pod numerem 48 381 50 70 oraz na stronie internetowej pcprradom.fin.pl. Program Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Ekspert.

To popołudniowy program Radia Plus Radom. No to teraz troszkę odpłyniemy razem z Celine Dion, ale zaraz powrócimy na ziemię i będziemy jechać motocyklem. Dlaczego? No to wszystko się wyjaśni w audycji Kościół od Kuchni. No o tym, jakie hobby mogą mieć różni księża. Jedno z nich? Szczegóły za moment.

0: Kościół od kuchni w Radiu Plus. Zaprasza Dorota Gut.
1: Dziś w audycji Kościół od kuchni jest z nami ksiądz Daniel Geperty. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, dzień dobry.
1: I dzisiaj w naszej audycji będziemy skupiać się na tym, co księża robią poza posługą, na ich hobby. I zaczniemy od motoryzacji. Słyszałam, że ksiądz interesuje się w szczególności motocyklami.
2: Tak, jakoś wyszło od 2015 roku. Złapałem bakcyla i tak w tym się trzymam. Należę do klubu motocyklowego dla księży, God's Guards. Jest to ogólnopolski klub i staramy się w ciągu roku przynajmniej dwa razy spotkać. Raz na pielgrzymce od morza do teatru, od krzyża do krzyża i drugi raz na rekolekcjach kapłańskich. Też w różnych częściach Polski, bo zależy, który oddział organizuje rekolekcje, więc tam jedziemy.
1: Ksiądz gdzieś zauważył jakąś wyjątkową maszynę i pojawiła się ta zajawka, czy może był na jakimś wydarzeniu związanym z motocyklami?
2: Zaczęło się od tego, że prawo umożliwiło jazdę motocyklem na prawo jazdy samochodowe, czyli z 125. I jak wsiadłem, pojeździłem, to chciałem więcej. I tak to dalej poszło. Tak trwa do dnia dzisiejszego.
1: To łatwa pasja, czy wymagająca wiele pracy?
2: Przede wszystkim wymaga skupienia, bo przede wszystkim motocyklista powinien patrzeć na siebie i na innych uczestników drogi, bo jesteśmy mniej widoczni, to jest fakt, pojawiamy się już trochę szybciej, więc dużo trzeba się skupić, ale przede wszystkim też daje dużo doświadczenia, bo to, co jest, czego nie ma w samochodzie, zapachu, temperatury, w ogóle pogody, to tutaj się doświadcza w pełni.
1: Wielu księży należy do stowarzyszenia tego ogólnopolskiego?
2: Z tego, co pamiętam, te dane się zmieniają, to ponad setka.
1: Jaka jest księdza ulubiona trasa? Albo może jaka była taka, która najbardziej w pamięć zapadła?
2: Czy jednej ulubionej nie mam. Staram się za każdym razem jechać w miarę możliwości inaczej. Raczej unikam dróg ekspresowych, autostrad, raczej te wszystkie lokalne. Najdłuższa to chyba z Budapesztu przez Chorwację do domu. Tak jednym ciągiem, można powiedzieć, samodzielnie.
1: Ksiądz, oprócz pasji do motocykli, działa także w czasie wolnym w stowarzyszeniu w Cybince. Powiedzmy nieco więcej na temat tego stowarzyszenia.
2: Tak, jest to stowarzyszenie MAMRE. Powstało z inicjatywy, żeby trochę łatwiej pozyskiwać środki na remont obiektu, który chcemy wykorzystać na spotkania dla parafian, dla ludzi, czyli MAMRE, moje miejsce spotkania. I to zaczęło się tak fajnie kręcić, że dzisiaj mogę się pochwalić około 20 wolontariuszami, którzy pomagają przy różnych inicjatywach. Nie wiem, kręcimy wianki, palmy wielkanocne. Ostatnio produkowaliśmy świeczki z wosku pszczelego. Mamy grę terenową, festyny rodzinne na rozpoczęcie wakacji. Ale przede wszystkim remontujemy budynek i prawdopodobnie będzie oddanie tego budynku już do użytku na jesień tego roku.
1: Czy trudno było na początku zaangażować parafian w działanie, właśnie żeby zebrać tych 20 wolontariuszy działających aktywnie?
2: Tak. Przede wszystkim, jak powiedziałem o takim zamyśle, to ludzie się pukali w czoło, że gdzie, na co się porywam. Ale z drugiej strony też oczekiwali, żeby coś się zaczęło dziać, bo była pewna stagnacja. I wskoczyłem w dobre okienko i to zaczęło funkcjonować.
1: Życzę więc powodzenia. Mam nadzieję, że jak najszybciej uda się wyremontować ten budynek.
2: Dziękuję bardzo. Liczę na wsparcie, pomoc w każdym wymiarze, więc tutaj też ludzie są bardzo chętni do tego. Dziękuję bardzo.
0: Kościół od kuchni w Radiu Plus.

0: To oczywiście kochanka dla nieznajomej grupy Perfect w Radiu Plus Radom. 18 minut pozostało do godziny 18, a za chwilę jeszcze aktualności Radia Watykańskiego.
1: Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
6: Nie trać czasu i pieniędzy na domowe sposoby walki z pluskwami. Zadzwoń po specjalistów 660-442-126. Dezynsekcja rozwiąże problem pluskiew. Dzwoń 660-442-126. Oferujemy skuteczne usuwanie pluskwy domowej. Przyjeżdżamy nieoznakowanym pojazdem. Pozbądź się pluskiew z domu profesjonalnie i na długi czas. Zadzwoń po specjalistów 660-442-126. 660-442-126.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Leon XIV odwiedził dziś Asyż, gdzie trwa franciszkańskie spotkanie młodzieży. Zwracając się do młodych ludzi, papież mówił m.in. o tym, jak kochać Kościół i nie bać się podejmowania życiowych decyzji. Z kolei w homilii podczas mszy świętej zachęcał, by młodzi na wzór świętego Franciszka i świętej Klary przyjmowali w swym życiu Ewangelię bez taryfy ulgowej. Dorota Abdel-Mulawiec, aktualności z Watykanu. Przed południem Leon XIV udał się z kilkugodzinną wizytą do Asyżu, gdzie odbywa się międzynarodowe franciszkańskie spotkanie młodzieży, wpisujące się w obchody 800-lecia śmierci świętego Franciszka. Ojciec Święty modlił się w kaplicy Porcjum Kuli we wnętrzu Bazyliki Matki Bożej Anielskiej. Następnie papież spotkał się z młodzieżą, ze wspólnotą franciszkanów i przewodniczył mszy świętej. Wczesnym popołudniem powrócił do Rzymu. Podczas spotkania z młodzieżą Leon XIV odpowiedział na 3 pytania zadane w imieniu całego pokolenia młodych ludzi. Dotyczyły one tego, jak być autentycznym świadkiem wiary, skąd czerpać odwagę do podejmowania życiowych decyzji i w jaki sposób wciąż patrzeć na Kościół jak na matkę, pomimo jego niedoskonałości. Papież mówił m.in. o tym, że od chrześcijan bardziej niż kiedykolwiek oczekuje się dziś, by budowali pokój, a więź z Jezusem sprawia, że ludzie pomimo różnic mogą się na siebie otwierać.
2: To San Francesco però imparate la radio.
3: Od świętego Franciszka uczcie się jednak ewangelicznego radykalizmu, który jest przeciwieństwem fundamentalizmu. Nie czyni człowieka ślepym i gwałtownym, lecz wrażliwym i uważnym, zawsze podążającym za Jezusem, a przez to pokornym i otwartym na wszystkich. Nie jest to łatwe, ale przynosi wiele radości.
1: Mówiąc o zaufaniu Bogu w podejmowaniu decyzji, papież podzielił się też osobistym świadectwem.
3: Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że Pan nigdy nie pozostawił mnie samego, zawsze mi towarzyszył, dając mi również ludzi, z którymi mogłem iść. Tak więc w powołaniu do kapłaństwa, do życia we wspólnocie augustiańskiej i jako misjonarz odnalazłem jakby światło, które prowadziło mnie aż do dziś, aż do chwili, gdy musiałem również powiedzieć tak powołaniu całkiem szczególnemu, powołaniu do bycia papieżem.
1: Kulminacyjnym punktem papieskiej wizyty była msza święta, którą Ojciec Święty odprawił w Bazylice Matki Bożej Anielskiej. W homilii, nawiązując do dzisiejszego święta Przemienienia Pańskiego, zachęcał młodych ludzi do odważnego podążenia za Chrystusem na wzór świętych Franciszka i Klary, którzy przyjęli Ewangelię bez taryfy ulgowej.
3: Drodzy młodzi, dziś Europa i cały świat poszukują wśród was nowych świętych. Miejcie odwagę uwierzyć słowu Ewangelii, stawajcie się w pełni ludźmi dzięki wolności Jezusa Chrystusa. Tytuł waszego spotkania, Go, jest misją, posłaniem na drogi, których map jeszcze nie posiadamy, ponieważ otwierają się one wtedy, gdy słuchamy serca, jesteśmy posłuszni Duchowi Świętemu i idziemy za zmartwychwstałym tam, dokąd zechciał pójść przed nami. Go, idźcie, albo jeszcze lepiej, idźmy, let's go, idźmy na peryferię, tam gdzie niesprawiedliwość i przemoc nielicznych odbierają godność i marzenia wielu.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

No i w ten sposób magazyn Miasto Żyje Latem zakończył się. Kolejne jutro między godziną 16 a 18, a do 18 już tylko 5 minut pozostało. Za chwilę wiadomości, później kilka słów o pogodzie i kolejny zestaw przebojów z nutą nostalgii. Grupa Queen rozpocznie tę godzinę. Szczegóły więcej po godzinie 18 po wiadomościach.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Komfort i bezpieczeństwo w domu seniora Biały Jar w Chlewiskach. Bez barier, z pełną opieką i wykwalifikowaną kadrą. Pobyt dzienny i stały. Sprawdź www.białyjar-chlewiska.pl. Dom seniora Biały Jar, Chlewiska koło Szydłowca. Dobre miejsce na jesień życia.
3: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
4: Aby w wakacje odpocząć i naprawdę się zrelaksować, wcale nie muszę opuszczać Radomia. Mam salon masażu tajskiego Amari Senses. Przyjdź i pamiętaj, że twoje ciało potrzebuje odpoczynku, a skóra oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.
5: Pyszny obiad w 20 minut? Z Krawczykiem to możliwe. Nowość. Wypróbuj produkty wolno gotowane od Krawczyka. Miękką i soczystą szarpaną wieprzowinę oraz kruche, aromatyczne żeberka w wyrazistym sosie barbecue. Idealne na rodzinny obiad i spotkania przy grillu. 20 minut i gotowe. Nowości dostępne w sklepach firmowych Krawczyk.
6: Niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
8: Za przysiężenia Karola Nawrockiego oddamy głos ekspertom. Silne gradobicie uszkodziło dachy na Mazurach. Mimo kryzysu na Bliskim Wschodzie, warszawska giełda notuje rekordy. Jest 18. Marcin Bartnik. Minął rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd głowy państwa. To dobry moment na podsumowania. W studiu nasz reporter Michał Rawa, który o 12 miesięcy prezydentury Karola Nawrockiego pytał eksperta.
9: Tak jest, dzień dobry. Doktor Bartosz Rydliński, politolog z UKSW, podkreśla, że był to dobry rok dla Karola Nawrockiego, ale zły dla relacji Pałacu Prezydenckiego z kancelarią premiera, w tym w kluczowych dla Polski obszarach, jak bezpieczeństwo.
10: Myślałem, że to będzie jednak rzecz wspólna, a tutaj jednak Karol Nawrocki, Donald Tusk i Wesław Kosiniak-Kamysz pokłócili się w sprawie ważnego programu dla nas.
9: Największe błędy to zdaniem doktora Rydlińskiego rekordowa liczba wet.
10: Tymi swoimi wetami, no jednak się trochę zagalopował, a w sprawie Safe zawetował projekt, który tak jest realizowany.
9: O skuteczności prezydenta świadczą jednak badania opinii publicznej, a te pokazują, że Karol Nawrocki cieszy się zdecydowanie najwyższym zaufaniem wśród Polaków.
8: Dlatego jego zwolennicy pojawili się na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego i przynieśli mu prezent.
11: Jest prezent dla prezydenta?
12: Żeby walczył o nas. To są rękawice
13: białe. Now Rocky, czyli teraz Rocky Balboa.
8: Wydarzenie ma zwieńczyć przemówienie prezydenta. Tymczasem Senat po raz drugi nie zgodził się na przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej, o które wnioskował Karol Nawrocki. Silne gradobicie uszkodziło dachy, do tego połamane konary i podtopione posesje. Kulki miały nawet 7 cm średnicy. Już około 100 razy interweniowali strażacy z powodu nawałnic w warmińsko-mazurskim. Najwięcej pracy mają w powiatach braniewskim, lidzbarskim, bartoszyckim i ostruckim.
14: Do nietypowego zdarzenia doszło w miejscowości Lubomino, gdzie w wyniku intensywnego gradobicia uszkodzonych zostało 5 dachów budynku. Na tą chwilę nie odnotowaliśmy osób poszkodowanych.
8: Informuje rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków Łukasz Wróblewski. W mediach społecznościowych jest już dużo zdjęć i nagrań z regionu. Rekordy na warszawskiej giełdzie mimo wojen i napiętej sytuacji na świecie. Podczas środowego otwarcia WIG20 pokonał historyczny szczyt. O szczegółach nasz reporter Krzysztof Płowecki.
0: Giełda papierów wartościowych nie widziała takich notowań od prawie 20 lat.
15: Przekroczono próg 4000 punktów i jest to notowanie historyczne.
0: Mówi Mariusz Maciejczak, dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW. Mimo napiętej sytuacji międzynarodowej, inwestorzy pozostają optymistyczni. Jak wyjaśnia ekspert, konflikty zbrojne, choć destabilizują sytuację, zwiększają też zapotrzebowanie na odbudowę i inwestycje.
15: Paradoksalnie musimy pamiętać o tym, że każda wojna napędza gospodarkę.
0: Na dobre wyniki warszawskiej giełdy wpływa również kondycja polskich przedsiębiorstw, a to z kolei przekłada się na sytuację pracowników.
15: Miejsca pracy na pewno nie będą redukowane, ale będą utrzymywane.
0: Zdaniem analityków w najbliższym czasie na giełdzie papierów wartościowych będziemy obserwować dalsze wzrosty.
8: Przewidywał Krzysztof Płowecki.
5: Wiadomości Radia Plus.
8: Gigant ze Szkocji kontra zespół z Podlasia Jagiellonia Białystok zagra z drużyną Rangers, to w ramach kwalifikacji do Ligi Europy. O szczegółach Olek Ruszkowski.
16: Cztery zespoły z Ekstraklasy zagrają o europejskie puchary. Na stadionie miejskim w Białymstoku Jagiellonia podejmie Rangers. Piłkarze Adriana Siemieńca stoją przed wyjątkowo trudnym zadaniem pokonania 55-krotnego mistrza Szkocji.
17: Rangersi są faworytem w tym starciu. Jagiellonia jako i z rankingu i właśnie z tego, że w Lidze Europy późno zaczyna od trzeciej rundy, ale wygrywając z Rangersami, no to można powiedzieć, otwiera sobie drogę do europejskich pucharów, czy to będzie Liga Europy, czy Liga Konferencji.
16: Mówi Tomasz Sokołowski, ekspert piłkarski i były zawodnik Legii Warszawa. Jeżeli Jagiellonia zwycięży w dwumeczu, to zapewni sobie co najmniej grę w Lidze Konferencji.
8: Jagiellonia zagra z Rangersami już za chwilę.

Temperatura spada, ale bardzo powoli. 33 stopnie w tej chwili jest o tej godzinie, a właśnie minęła 18. W nocy oczywiście spadnie temperatura i mogą pojawić się przelotne deszcze, tak samo jutro. W ogóle jakieś burze zapowiadane są gdzieniegdzie nawet dzisiaj. W nocy będzie 17 stopni, a teraz ciśnienie wynosi 1012 hektopaskali.

kalendarzu dziś 6 dzień sierpnia, taka mądrość ludowa. W przemienieni pańskie są burze szatańskie. No do Rymu to jest. Z tymi burzami, no to uważajmy, bo synoptycy zapowiadają, że te burze rzeczywiście dzisiaj mogą się jeszcze pojawić. Dzisiaj słońce zachodzi 18 minut po godzinie 20. Na razie pięknie świeci, pięknie grzeje i tak jest od samego rana. Dziś, wczoraj tak samo. Dzisiaj Jakub, Oktawian, Sława, January. Oni obchodzą swoje imieniny. Składamy najserdeczniejsze życzenia. Gary Halliwell, brytyjska piosenkarka, ma dzisiaj urodziny. Jacek Poniedziałek, polski aktor, też ma dzisiaj urodziny. Później jeszcze zajrzymy, co tam ciekawego, jeśli chodzi o kalendarz muzyczny, wydarzyło się tego dnia, 6 sierpnia. Jeżeli ktoś lubi liczenie, proszę bardzo, do końca wakacji 26 dni pozostało. Jeszcze dużo, jeszcze nie smucimy się, jeszcze nie marudzimy. To dopiero połowa wakacji.

0: Dla tych, co już na urlopie i dla tych, co jeszcze w pracy.
1: Dla tych, co słuchają ulubionych przebojów z nutą nostalgii.
2: I dla tych, co chcą wiedzieć, czym żyje miasto latem.
3: Radio Plus Radom. Jesteśmy z Tobą na dobrych falach.
1: Zapraszamy od poniedziałku do piątku zawsze po godzinie 16.
0: Magda Gliszczyńska,
4: Marcin Prejs,
2: Radosław Mizera
1: i Wojtek Sałek.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Znowu niespodzianka?
7: Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
9: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
10: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
11: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje. Już od 9 groszy za sztukę. Oraz wygodne markowe plecaki szkolne. Różne wzory i wielkości. Już od 79,90 za sztukę. A przybory do pisania pilot, różne rodzaje i kolory tuszu? Już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: Powiat radomski ponownie realizuje program Aktywny Samorząd. Program skierowany do mieszkańców powiatu z orzeczeniem o niepełnosprawności i obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, wsparcie w uzyskaniu wykształcenia wyższego, pomoc w likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na platformie SOW. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pod numerem 48 381 50 70 oraz na stronie internetowej pcprradom.fin.pl. Program Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Po reklamie.

Pięknie cyganie grają i śpiewają, a równie pięknie grali i śpiewali panowie z Liverpoolu, ta czwórka słynna. No właśnie, dzisiaj w kalendarzu mamy taką kolejną historyczną datę, że mija właśnie kolejny jubileusz wydania płyty. To był piąty album. W 1965 roku ukazał się dokładnie 6 sierpnia. Album zatytułowany był Help. No i muzycy w roli głównej, jeśli chodzi o film Help, bo ta płyta związana była z pewnym filmem, gdzie oni zagrali. Zakręcony film niesamowicie. Mnóstwo przebojów na tym albumie się znalazło. Amerykańska wersja różniła się od tej brytyjskiej układem utworów, bo na przykład w Ameryce na pierwszej stronie były głównie piosenki z filmu, a na drugiej te pozostałe. No nieważne. W każdym razie wszyscy znamy bardzo dobrze utwór Help, ale nie wiem, czy kojarzycie, że również na tej płycie, właśnie na płycie Help, to był piąty album Beatlesów, znalazł się ten utwór, jeden chyba z najbardziej znanych utworów tej czwórki z Liverpoolu.

Teraz taka trochę motoryzacyjna nagroda dla Was, upominek od Radia Plus. No to taka a propos motoryzacji, właśnie patrzę w kalendarz, było to, trudno w to uwierzyć, 20 lat temu. Rok 2006, właśnie 6 dzień sierpnia, Robert Kubica w swoim debiucie w wyścigu Formuły 1 na torze Hungaroring zajął 7 miejsce, jednak po wyścigu został dyskwalifikowany ze względu na zbyt lekki bolid. Później było lepiej, później rzeczywiście nawet wygrywał. No ale zobaczcie, 20 lat temu Kubica zaraził nas Formułą 1. Niektórym to zostało do tej pory. Ja znam takich, którzy oglądają gdzieś tam na tych sportowych kanałach. Ale odkąd Roberta Kubicy nie ma, rzeczywiście ten sport dla Polaków już mniej trochę został tak popularny, jak chociażby skoki narciarskie, które się niedługo rozpoczną. Chociaż teraz Grand Prix letnie podobno się gdzieś tam odbywało, nie wiem, nie pamiętam dokładnie, ale słyszałem. No to teraz to, co powiedziałem, mam dla Was apteczkę. Powiedziałem, że motoryzacyjny gadżet, bo w jakiś sposób ta apteczka do samochodu jak najbardziej pasuje, można ją włożyć, nie jest obowiązkowa, ale może sobie gdzieś tam leżeć w dobrym miejscu. Piękna czerwona z logo Radia Plus. Mój numer 48 360 83 37. Kolejna apteczka czeka na swojego właściciela. Znamy się.

0: tej piosence znamy się tylko z widzenia. Ja mogę powiedzieć, że znam się z wami tylko ze słyszenia przede wszystkim. Apteczka powędrowała tak na zmianę. Raz pan, raz pani, raz pan, raz pani, czyli w tym tygodniu Robert, później Ania, później Marek, a dzisiaj Dorota otrzymuje od nas taką apteczkę do samochodu. Kolejna jutro, ale uwaga, będą jeszcze, to nie jest wszystko. Tak więc słuchajcie Radia Plus i w odpowiednim momencie dzwońcie. A na zegarze już kwadrans pozostał do godziny 19.
1: Reklama.
2: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
3: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
4: To nie jest pora.
3: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

Dzisiaj wyruszona jestem w górę pielgrzymka z Radomia. Kolejna radomska pielgrzymka. No i wędrują, będą wędrować aż do 13 sierpnia. A po raz 48. A ja z moim gościem już za chwilę w audycji Mięta przez Rozmianek porozmawiam też o wędrowaniu. Trochę inna pielgrzymka w innym miejscu, ale równie ciekawa. Z jednego sanktuarium do drugiego. Mięta przez Rumianek. Dzisiaj czwartek po godzinie 19. Już teraz zapraszam.

0: Radio Plus Radom. Twoje przeboje z nutą nostalgii.
1: Premier uderza w prezydenta w pierwszą rocznicę jego zaprzysiężenia. Nie żyje Polak, który spadł wczoraj w hiszpańskich Pirenejach. Potężne korki czekają kierowców na śląskim odcinku A1. Rusza naprawa fal Dunaju. Jest 19. Marcin Bartnik. Karol Nawrocki podsumowuje pierwszy rok swojej prezydentury. Zabrał głos podczas specjalnego wydarzenia na dziedzińcu Pałacu Namiestnikowskiego. Zwrócił się do swoich zwolenników.
2: To wy byliście, drodzy państwo, moją siłą i moją nadzieją i pozostajecie nią także dzisiaj. Jesteście siłą i nadzieją prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Wy naród!
1: Wcześniej odbyła się debata publicystów, a także też krótki występ artystyczny. Na scenie pojawił się raper Eldo w towarzystwie dzieci i młodzieży z regionalnego zespołu Zagórzańska Siła. To krakowskie przedmieście w Warszawie. Tymczasem w mediach społecznościowych premier uderza w prezydenta w rocznicę jego zaprzysiężenia. Donald Tusk wymienia jego zdaniem najgorsze decyzje Karola Nawrockiego. Wśród nich weta w sprawie sejf, kryptowalut, do tego odesłanie do Trybunału Konstytucyjnego, ustawy o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych oraz ułaskawienie Starucha, nieformalnego lidera kibiców Legii Warszawa. Nie żyje Polak, który spadł wczoraj w hiszpańskich Pirenejach. Do wypadku doszło w katalońskiej części pasma w dolinie Aran na wysokości około 2300 metrów nad poziomem morza. Natychmiast wysłano helikopter i grupę górskich ratowników. Na miejscu stwierdzili jednak, że turysta zmarł. 5 Gruzinów zatrzymanych w sprawie rozboju na stołecznej Ochocie. Według ustaleń służb mężczyźni zaatakowali Białorusina, który wpłacał gotówkę do bankomatu. Następnie usiłowali wciągnąć 25-latka do samochodu.
3: W trakcie szarpaniny napastnicy przewrócili go na ziemię, uderzali go rękami po głowie, a następnie zabrali saszetkę z gotówką oraz telefon komórkowy, po czym oddalili się z miejsca zdarzenia. Łączna suma strat wynosiła ponad 20 tysięcy złotych. Funkcjonariusze ustalili i zatrzymali następnego dnia na terenie miejscowości Duchnów 5 obywateli Gruzji w wieku od 23 do 29 lat.
1: Mówił Jakub Gontarek ze stołecznej policji. Wszyscy zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące przez sąd. Potężne korki czekają kierowców na śląskim odcinku A1. Od dziś drogowcy biorą się za usuwanie tzw. fal Dunaju. Na początek 3-kilometrowy odcinek Pyżowice-Piekary Śląskie w kierunku Gliwic, mówi Marcin Twardysko, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach.
4: Zakres robót obejmuje nie tylko wymianę nawierzchni, ale również remont odwodnienia, przepustu, obiektów inżynierskich oraz ekranów akustycznych. Celem jest trwałe usunięcie deformacji i przywrócenie pełnych parametrów technicznych autostrady. Na czas remontu jezdnia w kierunku Gliwic zostanie zamknięta.
1: Wszystkie prace będą prowadzone przez rok.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nożyczki, grzebienie i farby znów poszły w ruch. W Bydgoszczy już po raz drugi odbywa się kamp fryzjerski. Młodzież z domów dziecka i zakładów poprawczych pod okiem mistrzów fryzjerstwa uczy się praktycznych umiejętności. Da im to lepszy start w dorosłość. Czego już się nauczyli?
5: Takich umiejętności jak falowanie włosów samą szczotką, koloryzacji, strzyżeń, modelowania damskich włosów, cieniowania. A poza tym uczą nas też tutaj szacunku drugiej osoby, do osoby, która siedzi na tym fotelu.
6: Robimy przestrzeń technologiczną, takie bardziej futurystyczne, artystyczne, żeby pokazać też odsłonę tego fryzjerstwa.
7: Akcja odbywa się po raz drugi. W zeszłym roku była pierwsza tura. Czy śledzicie może poczynania tamtej ekipy?
8: Tak jest. Piątka z naszych podopiecznych znalazła pracę, więc owoce są.
1: Wydarzeniu towarzyszy akcja charytatywna. Dochód zostanie przeznaczony na leczenie podopiecznej fundacji Instytut Fale Loki Koki, 13-letniej Toli, która walczy z białaczką.
9: O tych upałach czekamy na weekend, bo w weekend temperatura ma spaść i to zdecydowanie na pewno odczujemy, bo na termometrach może być 24 stopnie. To przy tych 35-6, które dzisiaj były, rzeczywiście będzie różnica. W nocy już będzie inaczej, bo dzisiaj w nocy temperatura spadnie do 17 stopni, mogą pojawić się deszcze. Z grupą Eurythmics zaczynamy tę ostatnią godzinę popołudnia plus, a dziś czwartek to za chwilę Mięta przez Rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze. O czym dzisiaj z moim gościem porozmawiam? Na razie zdradzę, że będzie to wędrowanie. Szczegóły za kilka minut.

0: Przyjęte przez Rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
1: A gościem Radia Plus, radą naszego popołudniowego programu jest Bartosz Sałaj, nauczyciel historii, a jednocześnie z naszej parafii tutaj radomskiej, Świętego Łukasza, a nauczyciel w Warszawie, dobrze powiedziałem?
2: Bardzo dobrze, dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry. Bartoszu, spotykamy się po raz kolejny i znowu będziemy rozmawiać o wędrowaniu. Jadąc do radia włączyłem taką składankę różnych fajnych piosenek, Znów wędrujemy, Grzegorz Turnow kiedyś zaśpiewał. Druga sprawa to ja jestem na świeżo po Odysei, tam też wędrował do domu.
2: Odyseusz. Do swojej Itaki.
1: Itaki, to 8 lat. Zeszło mu z samej wędrówki, a jeszcze na wojnie był 10, no 20 lat, żona była naprawdę wierna. Poczekała cały czas. No właśnie, a ty sobie wędrujesz troszkę inaczej. Są to krótsze wędrówki. Ta też nie była zbyt długa, ale mają one jednoznaczny wymiar. Przede wszystkim są to religijny charakter, mają te wędrówki. Tym razem powędrowałeś z Asyżu do Loreto. Dlaczego akurat taki kierunek? Bo różne wędrówki miałeś, świętego Franciszka, szlakiem, Benedykta i tak dalej, a tym razem, no właśnie, Franciszek w ogóle w tym roku, wspominamy go szczególnie.
2: Tak, jest 800-lecie śmierci świętego Franciszka, więc chciałem być w Asyżu. Nie chcę powiedzieć, że pielgrzymka wyszła przy okazji, ale to się
1: planowana
2: wpisuje...
1: Była.
2: Planowana. Mhm. To się chyba też wpisuje w taki nasz polski rys, bo my chodzimy do Matki Bożej. Ja poszedłem do Matki Bożej, do świętego domku Matki Bożej, do Matki Bożej Loretańskiej. I dlatego też w tym roku ta trasa, trochę ze względu na odległość, ale też trochę dlatego, że właśnie, że Matka Boża i też dlatego, że rejon Włoch, w którym jeszcze nigdy nie byłem, czyli ten region Marche, blisko morze, ale dla mnie, dla historyka też ważne miejsce, no bo jednak Loreto, za chwilę Ancona, wyzwolone przez drugi korpus generała Andersa, i polscy żołnierze są tam pochowani, ponad 1000 żołnierzy na stoku wzgórza, gdzie sanktuarium się wznosi, jest pochowane.
1: Ile dni zajęła ci ta wędrówka?
2: Sama wędrówka to była takiej Radom Częstochowa, więc 7 dni szedłem. 7 dni zacząłem w Asyżu i skończyłem właśnie po 7 dniach w Loreto, w sanktuarium Świętego Domu.
1: Te wędrówki gdzieś tam we Włoszech, czy w Hiszpanii, czy we Francji, one są bardzo popularne. I z jednej strony, na przykład, jeżeli jest Camino, to można liczyć na to, że są takie specjalne miejsca, gdzie człowiek się zatrzyma. Są te noclegi, są takie różne domy.
2: Albergi.
1: Tak, albergi to się nazywa, z hiszpańskiego. Natomiast jak to wyglądało tutaj na tej trasie, jeśli chodzi o Asyż Loreto?
2: Na tej trasie nie ma problemu z noclegami, ale nie było to tak typowo pielgrzymkowo. Na innych trasach, które pokonywałem, czy na hiszpańskiej, na którą kiedyś się wybiorę, właśnie te albergi są popularne. Tutaj po prostu ta trasa też jest opisana dobrze w internecie, są polecane noclegi, albo wynajmowałem po prostu hotel, to się zdarzyło raz czy dwa, albo to było takie krótkie, tak zwane B&B, Bed and Breakfast, na jedną noc, ale też klasztory i de facto przez te kilka noclegów tej pielgrzymki to spałem w jednym takim miejscu, które właśnie jest takie typowe pielgrzymkowe. To było u sióstr Klarysek w Camerino. One tam odbudowują swój klasztor po trzęsieniu ziemi i w tym nowym miejscu, gdzie mieszkają, też stworzyły taką przestrzeń dla pielgrzymów.
1: Nasze kleryski się znają z tamtymi kleryskami?
2: Tak, znają się, korespondują. Wow, jest taka święta Kamila z Camerino i chyba tutaj nie zdradzę tajemnicy, że siostry nasze klaryski ze Skaryszewa chciałyby tam jakieś relikwie tutaj dostać od sióstr Camerino. Zresztą bardzo piękny zwyczaj. Byłem zaproszony na nieszpory, potem na mszę świętą właśnie w Camerino i podczas nieszporów te siostry w ogóle tak zadbały, żebym siedział w pierwszym rzędzie i podczas nieszporów przed Magnifikat nagle dwie siostry spod ołtarza, czego nie widziałem wcześniej, wzięły miednicę, dzbanek z wodą i ręcznik i podeszły do mnie, obmyły mi nogi jak Wielki Czwartek, takie mandatum, odmówiły jakąś modlitwę po włosku, zorientowałem się, że po prostu modlą się o takie błogosławieństwo na tą drogę, aby szczęśliwie dotrzeć do Świętego Domu w Loreto i w takich potrzebach właśnie pielgrzymich. No bardzo taki piękny i wzruszający moment to był.
1: Niezaplanowany.
2: Niezaplanowany zupełnie. No jak tam przyszedłem, to właśnie mówiły, że a to koniecznie na nieszpory, koniecznie na mszę świętą. No i takie właśnie specjalne modlitwy.
1: Właśnie udaje się być na mszy świętej codziennie, czy
2: nie,
1: od czasu do czasu?
2: Niestety nie. Niestety nie. Nie zawsze msza święta w danej miejscowości jest. Nie zawsze kościół jest otwarty. Nie zawsze ksiądz przyjeżdża tego dnia. W niedzielę udało się, natomiast w pozostałe dni tygodnia jeden taki nosek wspominam, że kościół faktycznie był otwarty, ale była informacja, że dzisiaj po prostu mszy nie będzie, bo dzisiaj ksiądz jest w innej parafii. Natomiast taka też ciekawostka, że w poniedziałek, to był poniedziałek, właśnie też w kościele mszy świętej nie było. Okazało się, że w tym okresie wakacyjnym po prostu w tej parafii w poniedziałek mszy świętej nie ma, więc takie chyba wolne po prostu takie w poniedzieli.
1: Tak jak teatr.
2: Albo muzeum.
1: Po weekendzie. Za chwilę powrócimy do naszej rozmowy. Aha, jeszcze pytanie, bo zawsze mówisz, że wędrujesz i wszyscy twoi bliscy znajomi jakieś intencje dają ci. Dużo było w tym roku tych intencji.
2: W tym roku było trochę mniej niż zwykle,
1: ale były
2: i nawet śmiałem się tak koło trzeciego dnia, że nikt nie zadzwonił, żaden z moich znajomych, aby się modlić właśnie czy o szczęśliwe rozwiązanie, czy o poczęcie dziecka, czy w ogóle za dzieci. I tak powiedziałem to nawet na głos podczas kolacji i dwie godziny później telefon, dzwoni znajoma i mówi, słuchaj, bo jest sprawa. I się włącza właśnie jej mąż i mówi, tak, mamy taką sprawę do ciebie. Ja mówię, chyba już wiem, o co chodzi, ale mówcie, więc rzeczywiście tak powiedzieli, że spodziewają się dziesiątka i że proszę o modlitwę, więc mówię, no, spoko.
1: Do takiego miejsca szedłeś, że jak najbardziej. Za chwilę powracamy.
0: Mięta przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze. What?

0: przesłonięte przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
1: Dzisiaj Bartosz Sałaj jest moim gościem w popołudniowym programie. Bartoszu, Loretto, to my wiemy, że to jest ten domek Najświętszej Marii Panny. Tam jest takie miejsce pielgrzymkowe, ale ono jest dużo mniej popularne niż Asyż, niż Rzym. Już nie mówię o Lourdes czy Częstochowie i tak dalej. Jak to wygląda, to samo miejsce? Jak wygląda to sanktuarium? Nie wiem, czy to jest sanktuarium.
2: To jest to sanktuarium, tak. Sanktuarium Świętego Domu. Tak się nazywa. Może to zabrzmi troszeczkę tak dziwnie, ale jak się wchodzi do Loreto, jak się wchodzi właśnie już do tego miejsca, gdzie się kończy pielgrzymkę, nie jest to jakoś takie bardzo spektakularne. Jak wchodziłem do Rzymu czy do Asyżu, to było takie wow, że tutaj, tak? A tutaj było tak normalnie, po prostu wszedłem do sanktuarium. No oczywiście wielka bazylika, piękny dziedziniec. Tam też z tego, co się orientuję, były jakieś plany, czy został nawet zbudowany jakiś pałac apostolski pod kątem któregoś z papieży. Ale na pewno miejsce pielgrzymkowe, bardzo dużo pielgrzymów było już na miejscu. Takich wycieczek zorganizowanych i też trochę Polaków i też całej Europy, można powiedzieć. No i ten święty domek, to rzeczywiście mówimy święty domek.
1: Sanktuarium?
2: Nie, to jest w środku. Tak jak w środku. Ktoś kojarzy Porciunkulę Franciszka
1: nabudowany
2: w bazylice. Tak, więc tak, nad tym domkiem. No, jest legenda, która mówi o tym, że ten domek przynieśli aniołowie z Nazaretu. Natomiast prawda jest taka, że włoski ród Angelis, czyli aniołów, po prostu ten domek przeniósł z Ziemi Świętej chyba w XVI wieku, ale tutaj nie będę wymyślał. Więc jakby on tam jest i pewien franciszkanin nam opowiadał, jak tam byłem, bo też specjalne błogosławieństwo dla pielgrzymów było w tym domku właśnie w środku. No to mówił, że faktycznie przebadany jest ten domek oczywiście cegła po cegle, że to jest właśnie z tamtego regionu Ziemi Świętej, gdzie Matka Boża żyła, że też według tradycji chrześcijańskiej jest to w ogóle domek już Joachima i Anny, czyli rodziców Matki Bożej. Tak, taka ciekawostka, tam jest takie okno i...
1: A byłeś w tym czasie, kiedy było wspomnienie Joachima i Anny?
2: Ja wcześniej wróciłem po prostu. Tak. Jest tam takie okno w tym świętym domku i tak z uśmiechem też mówił nam ten franciszkanin, że właśnie to było to okno, przez które miał wejść anioł do Maryi i zwiastować, więc Włosi lubią takie historie, takie cudowności.
1: Anioł by sobie poradziłby z okna.
2: Tak, poradziłby sobie bez okna, ale też taka fajna ciekawostka, bo tam są trzy ściany, nie ma czwartej ściany. Jakby ten domek, gdyby go tak jakby zostawić w tej wersji pierwotnej, to ma tylko trzy ściany. No i dlaczego trzy ściany? No, dlatego, właśnie, że jakby tej czwartej ściany nie było, ponieważ czwartą ścianę stanowiła grota w Ziemi Świętej. Część tego mieszkania była grotą, dlatego tej czwartej ściany brakuje. No i też ten franciszkanin, ten przewodnik, który nam błogosławił mi w tym domku i właśnie tak opowiadał, no to mówił, że też tak z punktu widzenia dzisiejszego świata to było też takie ciekawe, że no Maryja odziedziczyła ten dom po rodzicach i Józef przyszedł mieszkać do niej. Że nie ona do Józefa, tylko Józef przyszedł mieszkać do niej. No trochę oczywiście tam trzeba to brać tak przez jakiś tam taki pryzmat też pewnej legendy, ale no miejsce jest piękne, piękna ta figura Matki Bożej Loretańskiej. Ludzie przychodzą, modlą się, proszą o łaski. Piękne błogosławieństwo takie na koniec jest. Rzeczywiście ja nie mam swojej rodziny, ale takie przepełnione takim duchem rodzinności jest to błogosławieństwo. Dużo o wspólnocie, o tym, żeby dbać o relacje, modlić się za siebie nawzajem, więc takie to było też bardzo ładne i miejsce, które przyciąga. Po prostu tak jak pan redaktor powiedział, nie jest to miejsce może najbardziej popularne we Włoszech, bo konkuruje pewnie, w cudzysłowie mówię, z Rzymem, tak, z Asyżem czy z innymi miejscami, ale na pewno jest to takie fajne miejsce na mapie Włoch i na mapie religijnej w ogóle Włoch.
1: Bartoszu, na zakończenie jeszcze takie pytanie, bo zawsze jak się gdzieś pielgrzymuje, zdobywa się te w paszporcie pieczęcie. To tutaj też tak było?
2: Tak, pieczątki są.
1: A później w samym Loreto też jakiś
2: dokument? W samym Loreto też pieczątka nas zakończyła. ukończenie drogi i też no, dyplomik, testimonium, to się nazywa na ukończenie tej drogi, poświadczone. W ogóle z tych wszystkich dróg, które odbyłem, mogę powiedzieć, że ta była taka najbardziej profesjonalna od strony organizatorów. W sensie trzeba było do nich napisać, że się idzie, oni dawali specjalny numer pielgrzymi, wysyłali tam oficjalnie, tam, że jakoś pokątnie to było, robiłem tylko oficjalnie.
1: To i tak,
2: właśnie.
1: Włosi w ogóle, tak.
2: Tak, tak, ogarnęli to. Ogarnęli, że właśnie z Loretą przy ten paszport pielgrzyma oficjalny, żaden inny się nie liczy, więc to jest super. No więc...
1: W Asyżu dużo ludzi?
2: Bardzo dużo ludzi w Asyżu. Zawsze. Jak najwięcej Polaków oczywiście.
1: No, to, tradycyjnie, to ale dużo. Tam Asyż jest piękny.
2: Asyż jest super. Też udało się w fajnym miejscu mieć nocleg, usiąść z kapucynek naszych polskich, więc też fajnie. No i wszystkie miejsca franciszkowe, znaczy te najważniejsze, bo nie wszystkie, ale udało się zwiedzić.
1: No właśnie, dla ciebie, jako dla historyka, to też jest ważne, żeby te miejsca zobaczyć i ewentualnie coś przeczytać, ewentualnie się czegoś dowiedzieć.
2: Bo tak, ale mam je dosyć.
1: Cały czas?
2: Cały czas.
1: No to już szykuj kolejną.
2: Właśnie jak wyruszyłem na tą drogę, po dwóch dniach mówię, nigdzie więcej już nie idę, ale po tym jak doszedłem do Loreto, mówię, no trzeba będzie zaraz znowu gdzieś iść i tutaj mogę publicznie to powiedzieć, że tak czuję, że chyba na czas na Santiago de Compostela.
1: O, pewnie. Chyba moja córka była i dała radę.
2: Wiem.
1: Wiesz, znasz już do tego.
2: Pozdrawiamy serdecznie.
1: Dobrze. Dziękuję za dzisiejszą wizytę. Znajdź życie. Za rok się spotkamy i znowu będziesz opowiadał nam o jakichś pięknych wędrówkach. Tak jak Odys wędrował, tak my też wędrujemy z moimi gośćmi, bo to jest piękne, żeby o tym opowiedzieć naszym słuchaczom. A dzisiaj opowiadał o tej wędrówce z Asyżu do Loreto Bartosz Sałaj, historyk z parafii świętego Łukasza w Radomiu. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
0: Mięta przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
3: Reklama.
4: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
6: Ale patrz!
7: Ale co?
6: Ale niskie ceny!
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
9: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
10: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie!
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Członkowie Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Cisza w Kozienicach, mieszczącego się przy ulicy Kopernika 8/20, zapraszają osoby uzależnione i współuzależnione do skorzystania z rozmowy w punkcie informacyjno-konsultacyjnym w poniedziałki i niedzielę w godzinach od 17 do 19. Stowarzyszenie oferuje obozy, warsztaty terapeutyczne oraz inne działania związane z utrzymaniem trzeźwości. Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od gminy Kozienice w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego, objętego gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2025-2027. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie stowarzyszeń, klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych, których odbiorcami są osoby uzależnione od alkoholu oraz ich rodziny.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
7: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: Upały w domu na mnie straszne. Zamontowałem markizę okienną Vegas One, która skutecznie blokuje promienie UV i zapewnia doskonałą izolację termiczną. Ty też zamów markizę i poczuj lepszą jakość życia w upały. Taparella. Mickiewicza 8. Taparella.pl.
15: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
16: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
3: Po reklamie.

Jeszcze zaglądam do kalendarium muzycznego. Rok 73, właśnie 6 dzień sierpnia. Stevie Wonder został poważnie ranny w wypadku samochodowym niedaleko Winston w stanie północnej Karoliny. Samochód, którym podróżował, uderzył w ciężarówkę. Artysta doznał urazu głowy i przez 4 dni przebywał w śpiączce. Z powodu tego wypadku na zawsze stracił zmysł powołania i ma bliznę na czole. Takie wspomnienie w kalendarium również jest. No ale Stevie Wonder to przede wszystkim jego wspaniała, piękna muzyka, która rozbrzmiewa od czasu do czasu w Radio Plus Radom.

jeszcze znalazłem jednego pana, który ma urodziny dzisiaj. Przegapiłem go troszkę. Wcześniej miałem kalendarium przed sobą, a tu proszę, proszę bardzo. Edmund Stasiak urodził się właśnie 6 sierpnia. Gitarzysta, i to jest ciekawostka, Lainey Punk grupy Emigranci i Papa Dance. Przez krótki czas grał też w zespole Easy Rider, a z Lainey Punk nagrał 5 płyt. W 1989 roku odszedł z Lainey Punk, założył własny zespół Emigranci, znany z przeboju Na falochronie, a wokalistą w Emigrantach, nie wiem czy pamiętacie, był Paweł Kukiz. To wszystko tak się wymieszało, ale tak naprawdę nie wiem jak wy, ale ja Edmunda Stasiaka zawsze kojarzyć będę z tym zespołem.

To oczywiście Papa Dance, najstary, prawie na zakończenie mojego spotkania z wami, bo już tylko 6 minut pozostało do godziny 20. Marek Sierocki to już za chwilę, za kilka minut on pojawi się tutaj, a ja znikam. Spotykamy się jutro, to będzie ostatnie w tym tygodniu popołudnie plus, na które zapraszam od godziny 16, a żegnam się, no właśnie, moim ulubionym utworem z tej właśnie płyty. Zresztą taki tytuł był tej płyty. To na pewno rozpoznacie.

0: Nowości na dużym ekranie. Filmowe przeboje z nutą nostalgii. Filmy, do których powracamy. To wszystko w każdy piątek po 19 w programie Filmowo Plusowo. Na program zaprasza Wojtek Sałek.
1: Autopromocja.
0: Radio Plus Redon.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, witam serdecznie. Lato z nutą nostalgii. Wspaniałe przeboje sprzed lat zmiksowane non-stop. Zaczyna król Italo Disco, Roberto Zanetti, czyli Savage. Jego solowa kariera rozpoczęła się w roku 1983 od piosenki Don't Cry Tonight. I tym utworem rozpoczynamy nasz miks. Potem jeszcze utwory Time.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
2: Ale patrz!
3: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
9: Wow, co tak ładnie pachnie? A, to nowości grillowe od Krawczyka. Kiełbasy, kaszanka, lollipopy, marynowany karczek i inne pyszności. Niespotykane. Muszę spróbować. Lecę do Krawczyka.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Pora na kołyszące klimaty reggae. Przed nami duet Laidback i Sunshine Reggae. Potem Blondie, The Tide is High. Będzie także Maxi Priest i Close to You.

roku 1999 od tej piosenki zaczęła się jego światowa kariera. To Enrique Iglesias i Bailamos, potem Ricky Martin i Maria. Będą także połączone siły zespołów Chili i Carapiccio w piosence Tic Tic Tac.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
2: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmot w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmot to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmot, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72, telefon 730-992-092. Więcej na stronie sklep.rowmot.eu.
0: Po reklamie.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Przed nami miks jednego z najpopularniejszych brytyjskich zespołów i to już od kilku dekad. To oczywiście grupa Depeche Mode. W ich wykonaniu w tym miksie Enjoy the Silence, Policy of Truth, a także Strange Love.

0: Grupa Depeche Mode utworem Just Can't Get Enough zakończyła ten mix.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
3: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Powiat Radomski ponownie realizuje program Aktywny Samorząd. Program skierowany do mieszkańców powiatu z orzeczeniem o niepełnosprawności i obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, wsparcie w uzyskaniu wykształcenia wyższego, pomoc w likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na platformie SOW. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pod numerem 48 381 50 70 oraz na stronie internetowej pcprradom.fin.pl. Program Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
1: Po reklamie.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: To już ostatni dzisiejszy miks, a otwiera go szwedzka formacja Secret Service utworem Flash in the Night. Będzie też grupa Silent Circle i Touch in the Night, a także holenderski duet Fantastic i przebój Maria No Mans.

holenderski duet, a teraz włoski duet, który swoje największe hity śpiewał po hiszpańsku, czyli Rigueira w piosence No Tengo Dinero. Potem Carlos Perez, No Manos Quietas, a także Robin Gibb w przeboju Juliet.

Za nami Robin Gibb i jego solowy hit Julieta, przed nami duet Filipa Okej i Giorgio Moroder w przeboju Together in Electric Dreams. Będzie także grupa Kiss i ich wielki hit I Was Made for Loving You.

0: A Bab Przebojem Layer Your Love on Me zakończyła nasze dzisiejsze spotkanie. A my słyszymy się już jutro, tuż po godzinie 20. Marek Sierocki, do usłyszenia. Radio Plus.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.
4: Let's go, girls.

fait encore plus chaud.

Radio Plus to wszystko, czego dziś chcę. Izabela Trojanowska. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.